Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Oto jestem, stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię milczeć.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, zadali Mu pytanie: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w przypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.
2: Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Dziś przypominamy sobie prawdę o małżeństwie. Dwoje ludzi, którzy sobie ślubują wzajemnie miłość, wierność, uczciwość małżeńską, bycie ze sobą aż do śmierci. Ta dwójka

0: w ich życiu. Modlitwą trzeba objąć tych, którzy ten związek już zawarli, aby z Bożą pomocą potrafili owocnie budować wspólne życie, wspólny dom i byli świadkami wartości chrześcijańskich dla siebie nawzajem, dla swoich dzieci, dla innych osób, które w życiu spotykają. Pamięć w modlitwie niech dotyczy jednak tych, którzy przeżywają może jakieś trudności w życiu małżeńskim i rodzinnym, by Chrystus dopomógł im pokonać stojące przed nimi trudności, by potrafili dochować te zobowiązania, które sobie wzajemnie ślubowali przed Bogiem i Kościołem. Dlatego módlmy się, prosząc o coraz głębsze, lepsze, pełniejsze zrozumienie znaczenia wspólnoty małżeńskiej, małżeńskiej miłości i zadań, które stoją przed chrześcijańskimi małżonkami i dla nich samych, i dla nas wszystkich. O to prośmy w naszej pokornej modlitwie.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest piątek, 14 sierpnia. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy te słuchaczy Radia Bobola i Radia Palot FM. Imieniny obchodzą dziś Maksymilian i Alfreda. Kościół katolicki wspomina świętego Maksymiliana Marię Kolbego, prezbitera i męczennika. Jutro uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która jest świętem nakazanym, dlatego jest obowiązek uczestniczenia mszy świętej. Sprawdźmy jeszcze dzisiejszą pogodę. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 23 stopni na wschodzie i południu kraju, około 26 stopni w centrum i na północy, do 30 stopni na krańcach zachodnich Polski. Wiatr słaby na północy i zachodzie, okresami umiarkowany z sektora południowo-wschodniego. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie kraju miejscami umiarkowane. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni. W rejonie Podhala i Podkarpacia około 6 stopni, a nad samym morzem około 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W pierwszej godzinie poranka, 7.09, moim Państwa gościem będzie o 7.30 Michał Jędryka, redaktor naczelny portalu katolickiego aleteja.org. Porozmawiamy o napięciach między niektórymi mieszkańcami a miejscowymi proboszczami dotyczącymi bicia dzwonów oraz o tym, jakie znaczenie historyczne i liturgiczne mają dzwony dla Kościoła katolickiego. Po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Piątkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Rozczarowany biznes, gdzie zyski z AI? Miała przyspieszać pracę i obniżać koszty. Tymczasem większość pierwszych wdrożeń AI w biznesie to porażka. 3 na 5 pierwszych wdrożeń AI w biznesie kończy się niepowodzeniem. Według analizy sieci badawczej Mitnanda aż 95% pilotaży generatywnej sztucznej inteligencji nie przyniosło mierzalnego efektu w rachunku zysków i strat. W Polsce AI pozostaje jednym z priorytetów inwestycyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych, ale tylko co piąta z nich prowadzi obecnie pilotażowe wdrożenia. Firmy kupują licencje, budują piloty, szkolą zespoły i eksperymentują z agentami. Użytkownicy widzą produktywność, zarządy widzą rosnące koszty, a wynik operacyjny często pozostaje bez zmian, opisuje Jarosław Sokolnicki, współzałożyciel XAI. Problemem są m.in. dane, rozproszone systemy i brak strategii. Według raportu ABB najczęstsze bariery to ograniczenia organizacyjne i budżetowe 50%. Wymogi regulacyjne 41%, procedury wewnętrzne 28% oraz brak długofalowej strategii 25%. Jak wskazują eksperci, firmy często zaczynają od technologii, zamiast najpierw uporządkować procesy i określić, jaki konkretny efekt biznesowy chcą osiągnąć. Nie oznacza to jednak, że AI nie przynosi rezultatów. Chińska fabryka samochodów elektrycznych NIO w Hefei dzięki sztucznej inteligencji skróciła czas wprowadzania nowych produktów na rynek o 44%, a automatyzacja procesów badawczo-rozwojowych sięgnęła 90%. W centrum logistycznym RRS w Qingdao autonomiczni agenci skrócili czas reakcji operacyjnej o 48% i obniżyli koszty transportu o 23%. Dlatego era deklarowania samych inwestycji w AI się kończy. Zarządy oczekują dziś konkretnych wskaźników wzrostu produktywności, niższych kosztów czy szybszych procesów. Globalne badania Bain & Company pokazuje, że 59% szefów firm ocenia, iż ich organizacje osiągają tylko część zakładanych efektów transformacji AI. W których miastach łatwiej negocjować z deweloperami? W Łodzi i Katowicach jest nadpodaż nowych mieszkań, w Warszawie odwrotnie. Ale nie znaczy to, że w jednych miastach klienci dyktują warunki, a w innych firmy. Oto Dom oszacował, ile zabrałaby deweloperom sprzedaż wszystkich lokali przy tempie sprzedaży z drugiego kwartału. Rynki o najkrótszym czasie wyprzedaży, czyli Warszawa 3,6 kwartału, Wrocław 3,8 i Trójmiasto 3,9, funkcjonują jako rynek sprzedającego, mówi Katarzyna Kuniewicz z Oto Dom. Poznań 4,2 i Kraków 5,2 plasują się w strefie równowagi. Na przeciwległym biegunie są Łódź 7,4 i Katowice 9,6. Ale ceny niekoniecznie tam spadną. Dużo zależy od lokalizacji standardu kosztów dewelopera, mówi Marek Wielgo z portalu rynekpierwotny.pl. Tysiącom przychodni grożą kary. Konsekwencje za wyciek danych milionów Polaków może ponieść nie tylko firma MyDoctor, z której je wykradziono, ale też tysiące przychodni. To przychodnie były administratorami danych pacjentów i to one powierzyły platformie MyDoctor ich przetwarzanie. Jak pokazują kary nakładane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, to na administratorze spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Powierzenie przetwarzania nie przenosi odpowiedzialności na dostawcę. Przychodnia pozostaje administratorem i sama odpowiada za wybór podmiotu przetwarzającego oraz nadzór nad nim, mówi Rzeczpospolitej profesor Dominik Lubasz. To zaś oznacza, że z ewentualną odpowiedzialnością musi liczyć się 12 tysięcy przychodni, które korzystały z usługi MyDoctor. To dane ich pacjentów zostały wykradzione z platformy. Chodzi przy tym nie tylko o zwykłe informacje jak imię, nazwisko czy numer PESEL, ale też o te wrażliwe dotyczące recept, leków czy wizyt lekarskich. Poszkodowanych może być blisko 19 milionów osób. Podstawowym problemem systemowym, jak mówi Rzeczpospolitej profesor Grzegorz Sibiga, jest koncentracja przetwarzania ogromnej ilości wrażliwych danych w systemie jednego prywatnego usługodawcy. I przechodzimy do Gazety Polskiej Codziennie. Tu także temat danych medycznych, dane medyczne 19 milionów Polaków w rękach hakerów, rząd bezradny. Hakerzy wykradli dane medyczne 19 milionów Polaków. Wśród skradzionych informacji znajdują się numery PESEL, imiona i nazwiska, numery telefonów, a także dane dotyczące wystawionych recept, nazwy leków i ich dawki. Państwo na razie udaje, że coś robi, a osoby dotknięte wyciekiem nadal nie wiedzą, że chodzi o ich dane. Obywateli ma uspokajać sygnał, że chodzi o jakiegoś Hindusa, a także informacja, że dane jeszcze nie wypłynęły i nikt nimi nie handluje. Ministerstwo Cyfryzacji opiera się na ustaleniach branżowych portali. Państwo musi zacząć działać, a podstawą jest rzetelne informowanie obywateli, których dane zostały skradzione, mówi w gazecie Polskiej Codziennie Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji. Prezes Trybunału Konstytucyjnego złoży zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie zamachu stanu. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złoży zażalenie na umorzenie przez prokuraturę okręgową w Warszawie śledztwa w sprawie zamachu stanu, w którym mieli być zaangażowani najważniejsi urzędnicy w państwie, w tym premier Donald Tusk. Wynika ze stanowiska Trybunału Konstytucyjnego przesłanego do redakcji Gazety Polskiej Codziennie. Ceuta i Melilla szykują się na kolejny szturm migrantów. U brzegów hiszpańskiej Melilli zamontowana została pływająca bariera, której celem jest utrudnienie imigrantom wdarcia się do tego autonomicznego miasta. Z kolei marokańskie władze postawiły bariery oraz wysłały dodatkowe patrole po swojej stronie granicy z Ceutą. To reakcja na planowany na weekend kolejny szturm imigrantów. Miliony za załatwienie sprawy. Tak poseł KO pomagał w zdobywaniu dotacji. Prokuratura Europejska stwierdziła wprost w piśmie do Sejmu, że bez natychmiastowego aresztowania posła KO Wojciecha Króla pełne wyjaśnienie afery dotyczącej unijnych dotacji jest niemożliwe. Zarzuciła mu gigantyczne łapówkarstwo, mataczenie i wywieranie nacisków na świadków. Ostrzegała też, że bez izolacji posła będzie on kontynuował pozaprawne działania. Mimo to koalicja nie wyraziła zgody na jego zatrzymanie. I przechodzimy jeszcze do dziennika Gazety Prawnej. Dajcie mi kraj, a cło się znajdzie. USA wprowadzają kolejne taryfy. Choć taryfy nałożone przez USA na najwyższych partnerów handlowych zmalały z kilkudziesięciu do kilkunastu procent, ich wprowadzenie nie będzie łatwe. Na przeszkodzie mogą stanąć sądy, które zakwestionowały już wiele działań administracji Donalda Trumpa w zakresie ceł. Najnowsza odsłona protekcjonistycznej polityki Donalda Trumpa to zastosowanie sekcji 301 ustawy o handlu z 1974 roku wobec 86 krajów oraz sekcji 338 ustawy z 1930 roku wobec Kanady. Ekonomiczne efekty taryf pozostają mizerne, mimo że celne potyczki trwają już od ponad półtora roku. Deficyt handlowy USA utrzymuje się na wysokim poziomie, zadłużenie publiczne osiąga rekordowe poziomy, a gospodarki, postrzegane jako zagrożenie dla amerykańskich interesów, radzą sobie całkiem dobrze. Trudno więc znaleźć racjonalne uzasadnienie dla nowych ceł. Izrael. Oddzielne studia i chodniki. W Izraelu zaostrza się debata o segregacji płciowej w przestrzeni publicznej. Knesset uchwalił ustawę, która umożliwia uczelniom tworzenie odrębnych programów studiów dla kobiet i dla mężczyzn. Segregacja płciowa w przestrzeni publicznej to w Izraelu coraz bardziej widoczny trend. Bene Berak, niewielka gmina w pobliżu Tel Awiwu, jest jednym z najgęściej zaludnionych miast na świecie. Na powierzchni zaledwie 7 km kwadratowych mieszka tam ponad 230 tysięcy osób, w większości ultraortodoksyjnych Żydów Haredim. Mieszkańcy regularnie przyciągają zainteresowanie mediów. Tak było również w lipcu, gdy miejscowe władze ogłosiły, że zgodnie z orzeczeniami lokalnych rabinów planują wprowadzić segregację płciową na dwóch głównych uczelniach, ulicach. Polska jest bliska, bezpieczna i niewypromowana. Dlaczego turystyka nie jest naszą mocną stroną? Polska wydaje na wsparcie turystyki kwoty porównywalne z rocznym budżetem Polskiej Fundacji Narodowej. Mimo to coraz więcej obcokrajowców decyduje się spędzić czas nad Wisłą, a i tak bilans wypada na naszą niekorzyść. Polska przestała już być kojarzona na zachodzie z niedźwiedziami na ulicach, odrapanymi relikwiami socrealizmu i blaszanymi budami odgrywającymi rolę sklepów. Od ostatnich kilku lat regularnie pojawia się w materiałach zagranicznych turystycznych influencerów jako całkiem atrakcyjne, a przy tym wciąż nie do końca odkryte miejsce spędzania urlopu lub weekendu. Liczne filmy, w których zachodni turyści zachwalają nadwiślańskie miasta, mogą sprawiać wrażenie, jakby na świecie zapanowała swego rodzaju moda. Odwiedzanie Polski nie jest już ekscentryzmem, jak przemierzenie stepów Azji Środkowej na rowerze, lecz zupełnie zwyczajnym sposobem na udane wakacje. Naszemu krajowi wciąż jednak daleko do statusu popularnej destynacji turystycznej. I tu stawiamy kropkę, teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest Michał Jędryka, redaktor naczelny portalu katolickiego Aleteia.org. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Co jakiś czas media wspominają o kolejnych konfliktach lokalnej społeczności z miejscowym proboszczem, o głośnej bicie dzwonów. Ma pan jakiś pomysł, jak rozwiązać tego typu napięcie?
2: W zasadzie mam pomysł, tylko to jest bardzo trudny pomysł, ponieważ nie da się w tej chwili skutecznie rozwiązać tego typu napięcia na drodze prawnej ze względu na wadę prawną, która jest w polskim systemie. Myślę, że takie skuteczne rozwiązanie prowadzi po prostu do zmiany prawa, tak? Trzeba by starać się o zmianę prawa. Wada polega na tym, że dzwony w Polsce zostały potraktowane jak instalacja, a ich dźwięk jak hałas przemysłowy. I stosuje się do dzwonów normy, które się stosuje do hałasu przemysłowego. W związku z tym jest problem, bo kiedy zostaje wydana decyzja, która zobowiązuje proboszcza do przestrzegania norm hałasu, to proboszcz, odwołując się do sądu, otrzymuje od sądu potwierdzenie, że rzeczywiście taka decyzja jest słuszna i ma przestrzegać norm hałasu. Jeśli nie przestrzega, płaci karę 800 zł dziennie lub więcej.
1: A panie redaktorze, a jaka w ogóle jest skala tego zjawiska? Czy te zgłoszenia dotyczące bicia dzwonów to zgłaszają jakieś pojedyncze osoby, czy to są większe grupy ludzi?
2: I tutaj dotykamy pewnego problemu, ponieważ rzeczywiście okazuje się, że jest to rodzaj akcji zorganizowanej. To znaczy okazało się, że Fundacja Wolność od Religii prowadzi taką akcję, ma na swojej stronie internetowej oficjalną instrukcję, w jaki sposób zgłaszać tego typu przypadki do odpowiednich urzędów i w jaki sposób domagać się, żeby dzwony ucichły, żeby zaprzestano bicia w dzwony w kościołach.
1: A po stronie katolickiej jest jakaś taka, można powiedzieć, jakaś propozycja, która właśnie broni dzwonów w przestrzeni publicznej?
2: Myślę, że ta kontrpropozycja właśnie powstaje. To znaczy, ponieważ cała historia zaczęła się w Bydgoszczy właśnie z tą kontrpropozycją, gdzie już w kilku parafiach uciszono dzwony. Pierwszą parafią, w której to się stało, była parafia świętej Urszuli Leduchowskiej na Miedzyniu w Bydgoszczy, gdzie taką decyzję wydano. Proboszcza zobowiązano, żeby przestrzegał norm hałasu. Proboszcz został zmuszony do tego, żeby dzwony wyłączyć, używa ich jedynie w wielkiej uroczystości. Natomiast potem kolejna parafia właśnie też musiała wyłączyć dzwony i zupełnie nie da.

0: polem polskości. Dzwony w tym kościele zostały jeszcze właśnie na początku XX wieku powieszone. W czasie II wojny światowej Niemcy te dzwony zdjęli i wywieźli do przetopienia. Nie zdążyli ich przetopić, bo wojna się skończyła. Proboszcz parafii, ksiądz prałat Mieczysław Skonieczny, świętej pamięci, pojechał do Niemiec, znalazł te dzwony, sprowadził je z powrotem, wróciły one na wieżę. Także jest to bardzo ciekawa i pasjonująca historia. I w momencie, kiedy proboszcz ogłosił, że dostał takie pismo, że będą pomiary i ta procedura zostanie zastosowana do tego kościoła, ogłosił parafianom, że dzwony będą musiały zamilknąć. I tutaj odezwał się natychmiast prezydent miasta, że to kłamstwo, napisał do biskupa list, zarzucając naruszenie ósmego przykazania. Tymczasem proboszcz powiedział tylko to, co wynikało z dotychczasowych procedur, że jeśli ta procedura zostanie zastosowana, to dzwony będą musiały zamilknąć. Rozpętała się straszliwa burza i włączył się tutaj europoseł Sypniewski, włączyli się działacze różnych ruchów katolickich i powstała petycja do prezydenta i do również europoseł zapowiedział petycję do Komisji Europejskiej, żeby zmienić prawo. I to jest odpowiedź, która myślę jest sensowna, ponieważ powinna być w tej ustawie zostać wprowadzony wyjątek, że do dzwonów nie stosuje się tego prawa dotyczącego norm hałasu przemysłowego, ponieważ dźwięk dzwonu nie jest jakimś produktem ubocznym tego jakiegoś procesu przemysłowego, prawda? Tylko jest po prostu celowym dźwiękiem, który przez wieki nie tylko wzywa na mszę, ale ogłasza niebezpieczeństwo, ogłasza śmierć, prawda? Dzwony się stosuje przy pogrzebach. Także to wszystko jest niesamowicie istotne.
1: Panie redaktorze, a na jakim obecnie etapie jest ta sprawa? Czy na razie czeka się na rozstrzygnięcie jakieś prawne? Czy te dzwony biją tam w Bydgoszczy?
0: No to jest właśnie pewien problem, ponieważ nie wiadomo, co się stanie z dzwonami tego wspomnianego tutaj kościoła Świętej Trójcy, tak? Nie wiadomo, co się stanie po pomiarach i w jaki sposób zostaną te pomiary przeprowadzone. To jeszcze wszystko trwa. Czy ta decyzja zostanie wydana, czy też presja społeczna spowoduje, że urzędnicy odstąpią od wydawania tej decyzji. Nie umiem powiedzieć. To jakoś musi się zakończyć i myślę, że będziemy za kilka tygodni świadkami jakiegoś finału tej sprawy, ale w tej chwili trudno przewidzieć naprawdę, jak to się potoczy.
1: A jak to wygląda w innych krajach europejskich? Czy pan może się orientuje?
0: Trudno mi tutaj taką analizę prowadzić, jeśli chodzi o inne kraje europejskie, to nie prowadziłem takiej analizy, no ale z tego, co ogólnie wiadomo, nie ma jakichś większych problemów z dzwonieniem dzwonów na przykład w Niemczech czy w innych krajach. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że w krajach zachodnich, gdzie są duże społeczności muzułmańskie, istnieją meczety i tam muezzini wzywają do modlitwy już przed wschodem słońca, prawda, około 5 rano. No i nie powiem, że nikomu to nie przeszkadza, ale nikt nie ma odwagi robić tutaj jakichś akcji zakazujących tego typu dźwięków.
1: Czy w ogóle, czy pan uważa, że w rozmowie o biciu dzwonów Kościół powinien też przedstawiać argumenty teologiczne, czy też dyskutować na poziomie czysto technicznym?
0: Tak, myślę, że argumenty teologiczne są tutaj niesamowicie ważne, a przede wszystkim argumenty z tradycji, ponieważ dźwięk dzwonu jest z punktu widzenia katolickiego dźwiękiem, który no,

0: dźwiękiem przedmiotu, prawda, który został pobłogosławiony. Rytuał błogosławienia dzwonów jest bardzo ciekawy. Namaszcza się te dzwony, daje się temu dzwonowi imię. No, czasem w przenośni mówi się również o chrzcie dzwonu, mając właśnie na myśli ten rytuał błogosławieństwa, prawda?
1: To bardzo ciekawe, jakby pan mógł rozwinąć, na czym właśnie polega też ten chrzest dzwonu.
0: To jest cały rytuał, który jest opisany, zresztą był opisany w dawnym rytuale rzymskim, jest opisany również w obecnym. I z punktu widzenia teologicznego dźwięk dzwonu jest również egzorcyzmem, to znaczy ma właśnie, jeżeli z wiarą się używa dzwonu, to ma on również odstraszać złego ducha. Natomiast istotne jest również to, że dzwon jest instrumentem muzycznym. Jest instrumentem, który ma nastrojone jakieś brzmienie. Jeżeli na wieży wiesza się kilka dzwonów, no to najczęściej dostraja się te dzwony w ten sposób, żeby one harmonizowały ze sobą. Jeżeli kilka dzwonów na wieży jednocześnie bije, to one są zharmonizowane pomiędzy nimi są takie interwały muzyczne, które są przyjemne dla ucha, które jednocześnie pobudzają do właśnie modlitwy, do skupienia, do radości, bo dźwięk dzwonów jest zależnie też właśnie od tego, jakich dzwonów się używa. Było to często różnicowane w historii Kościoła. Innym dzwonem się dzwoniło, jeżeli ktoś umarł, innym dzwonem się dzwoniło, jeżeli ogłaszało się radosne święto, a jeszcze innym dzwonem dzwoniło się na trwogę, prawda, kiedy zbliżał się jakiś kataklizm albo zbliżał się nieprzyjaciel. Także te wszystkie funkcje dzwonów należy mieć w pamięci i należy mieć też w pamięci, że ten dźwięk jest elementem kultury, która, czy komuś się to podoba, czy nie, jest kulturą, bez której nie sposób sobie wyobrazić dzisiejszego społeczeństwa. Można uważać, że dzisiejsze społeczeństwo jest postchrześcijańskie, bo rzeczywiście jest, ale nie można sobie wyobrazić tego społeczeństwa bez całej tej historii, w której chrześcijaństwo i w tym chrześcijaństwie dźwięk dzwonów odgrywało wielką rolę.
1: Jak pan właśnie mówi o historii, to kiedy w ogóle zaczęto używać dzwonów w Kościele katolickim?
0: To jest historia, która gdzieś ginie w mrokach czasów bardzo dawnych, ponieważ dzwony były używane właściwie zawsze. Były używane już przed chrześcijaństwem w rytuałach religijnych. To, co właściwie dzisiaj słyszymy, to w Kościele zawsze istniało w różnych formach. Te właściwie dzwony na dzwonnicach w starożytności już były używane.
1: A w jaki sposób rosło znaczenie dzwonów dla życia Kościoła?
0: Ono z całą pewnością jest też związane z historią całej kultury chrześcijańskiej, bo w momencie, kiedy chrześcijaństwo stawało się cywilizacją, to dzwony stawały się też elementem tego krajobrazu. I myślę, że kiedy powstawały w średniowieczu wielkie opactwa zwłaszcza, to w tych opactwach było tych dzwonów najwięcej. Te opactwa właśnie używały dzwonów do sygnalizowania ważnych momentów w życiu klasztornym, na przykład modlitw, które odbywały się w określonym rytmie, bo przecież opactwo ma taki rytm, że 7 razy dziennie jest modlitwa w ciągu dnia, całe oficjum, prawda, które, liturgia godzin cała odbywa się w rytmie takim 7 modlitw w ciągu dnia i jeszcze jest modlitwa nocna. I te dzwony wyznaczały rytm tej modlitwy. No, w kościołach później zaczęto używać dzwonów do sygnalizowania mszy świętej, do sygnalizowania najważniejszego momentu tej mszy, jakim jest przeistoczenie. Ci, którzy byli poza budynkiem kościoła, bo się na przykład w nim nie zmieścili, poprzez dźwięk takiego dzwonu mogli usłyszeć, kiedy jest ten najważniejszy moment mszy świętej, prawda? Natomiast kulturowo rozwijało się to właśnie z rozwojem opas, z rozwojem kościołów parafialnych. I myślę, że ten rozwój doszedł do najbardziej kulminacyjnego momentu gdzieś w okresie baroku, gdzie tych kościołów powstało najwięcej. No, potem przyszła rewolucja francuska i pierwsze właśnie wystąpienia przeciwko i dźwiękowi dzwonów, i samym kościołom.
1: A wiele osób zadaje sobie też takie pytanie, jaki jest właśnie sens bicia dzwonów w kościele, skoro każdy z nas może szybko określić czas za pomocą własnego smartfona. Jak pan odpowiada takim osobom?
0: No, to właściwie już wybrzmiało dotychczas w czasie naszej rozmowy, że dzwon nie jest do tego, żeby określał czas. Oczywiście jego dodatkową, uboczną stroną jest określanie tego czasu, ale zasadniczą jego funkcją jest głosić chwałę Bożą. To jest ciekawe, ponieważ dzwon był zawsze utożsamiany z głosem Boga, tak? Głos, jeżeli weźmiemy sobie tekst psalmów, to tam mamy wiele takich sformułowań: głos Pana potężny, głos Pana pełen majestatu, i z tymi słowami było zawsze kojarzone bicie dzwonów. Dlatego głos dzwonów jest rodzajem takiego wezwania do człowieka, do oddania czci Bogu, do zwrócenia uwagi na sprawy religijne, do zwrócenia uwagi na modlitwę, wezwaniem wprost do zatrzymania się i do prawda, uczynienia tego aktu religijnego takim w naszych czasach takim właściwie najbardziej rozpoznawalnym elementem były właśnie dzwony na Anioł Pański. To ten zwyczaj w nowożytnych czasach się wykształcił, że dzwony dzwoniły w samo południe, prawda, na Anioł Pański, kiedy mamy też wiele, wiele dzieł sztuki, które to pokazuje. Na przykład jest taka rzeźba rolnika, który stoi oparty o postawione grabie, prawda, i widać jego skupioną twarz. Tytuł tej rzeźby jest Anioł Pański. No właśnie, on się zatrzymał, bo usłyszał dzwony i odmawia modlitwę, zwraca się do Boga, tak? To jest ta zasadnicza funkcja dzwonów, wezwanie pewne skierowane do człowieka, wezwanie, które nie jest wezwaniem ludzkim, jest wezwaniem Bożym.
1: Czyli można powiedzieć, że dzwon zacierał tą różnicę między modlitwą w kościele a życiem codziennym.
0: Nie tylko ją zacierał, ale wręcz przenosił to życie religijne z wnętrza świątyni na zewnątrz. To jest właśnie funkcja tego dzwonu. To jest ta funkcja, która się nie podoba współczesnym działaczom, prawda, dążącym do świeckości społeczeństwa. Ona się nie podoba. No jest to zrozumiałe, że się nie podoba, ponieważ ci ludzie bardzo chcą, żeby wszelkie oznaki religijności zniknęły z przestrzeni publicznej. No, ale katolicy nie mogą dać sobie wmówić, że religia jest sprawą tylko prywatną, która nie ma mieć żadnego wyrazu w życiu widocznym. chrześcijaństwo musi być widoczne, bo inaczej nie będzie chrześcijaństwem.
1: A panie redaktorze, a my jako współcześni ludzie wierzący, na ile obecność dzwonu w kościele uważamy nadal za ważną część naszej duchowej tożsamości?
0: To jest pytanie, myślę, takie socjologiczne trochę i trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo każdy z nas musi sobie odpowiedzieć osobno, w jaki sposób to traktuje. Natomiast ja jestem przekonany, że to należy traktować jako pewne zobowiązanie właśnie w kontekście tych rzeczy, które w tej chwili się dzieją. Należy to traktować jako zobowiązanie, ponieważ pozostanie tego w naszej kulturze, tego dźwięku, tego rytuału, tego bicia dzwonów jest elementem, którego powinniśmy jednak chyba bronić, ponieważ no będzie tak, jest tak, że gdyby wszystkie dzwony w Polsce zamilkły, utracilibyśmy coś istotnego. To już ta przestrzeń, która byłaby pozbawiona tego dźwięku, a coraz częściej jest pozbawiona, bo nawet niektórzy proboszczowie, obawiając się właśnie takich akcji, ograniczają nawet bez szczególnych powodów bicie dzwonów. Jeżeli to zniknie z naszej przestrzeni, to utracimy coś bardzo cennego, bo utracimy nie tylko pewne piękno, pewien folklor, który się z tym wiąże, tak? Pewien element kulturowy, ale utracimy właśnie tę sakralność codzienności, tak? To zwrócenie się ku czemuś, co jest poza nami, co jest większe od nas, co właśnie wzywa nas do oddania czci Bogu.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w poranku 7:09 był redaktor Michał Jędryka, redaktor naczelny portalu katolickiego aleteja.org.
0: Dziękuję również pięknie.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8:15 przeprowadzę rozmowę z posłem PSL Markiem Sawickim o tym, co dzieje się na polskiej scenie politycznej, a o 8:40 porozmawiam z generałem Leonem Komornickim, generałem Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, byłym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zapytam pana generała w przededniu Święta Wojska Polskiego o kondycję polskiej armii. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: piąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, piątek, 14 sierpnia, Patryk Lubryczyński. Zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z posłem PSL o szansach PSL-u na przekroczenie progu wyborczego oraz wizerunku koalicji rządowej. A o 8:40 moim gościem będzie generał Leon Komornicki. Zapytam pana generała o to, czy pieniądze z programu SAFE rzeczywiście pozwolą nam przyspieszyć modernizację armii oraz jakie konsekwencje dla polskiej armii ma obowiązywanie nadal strategii bezpieczeństwa narodowego z 2020 roku sprzed agresji Rosji na Ukrainę. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest Marek Sawicki, poseł PSL. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Brakuje już panu posiedzeń Sejmu?
1: Nie, ja staram się być przynajmniej dwa razy w tygodniu w Warszawie, także jak ktoś jest politykiem od ponad 30 lat, to już to jest, że tak powiem, politykoholik. W związku z tym nie da się zrobić przerwy od tych wszystkich zdarzeń i biegu, który polityka nadaje.
0: Ale widziałem, że zrobił pan sobie przerwę, żeby zobaczyć niezwykle rzadką pszczołę, bo widziałem na pana profilu na Facebooku.
1: No, teraz siedzą przy mnie dwa moje małe pieski. Jeden podhalanczyk, drugi bernardyn. Właśnie przed chwilą się przebiegły, więc są trochę zadyszane, ale pilnują mnie.
0: To był, panie pośle, bardzo trudny tydzień jednak dla koalicji rządowej. W mediach pojawiły się informacje o nieprawidłowościach przy przyznawaniu pomocy powodzianom, wycieku danych 19 milionów Polaków, a po materiale superwizjera TVN24, w którym przedstawiono zarzuty dotyczące rzekomego fikcyjnego obrotu odpadami przez podmioty związane z Elemental Holding, minister Andrzej Domański wtrzymał wypłatę przyznanego spółce ponad miliardowego wsparcia do czasu wyjaśnienia sprawy. Na ile pana zdaniem ten splot wydarzeń może poważnie zaszkodzić wizerunkowi koalicji rządowej w oczach wyborców?
1: Otóż, panie redaktorze, ja tego nie traktuję jako jakiekolwiek afery koalicji, bo jak się okazuje od ponad stuleci, tam gdzie są publiczne pieniądze, tam są i różni złodzieje. I ci złodzieje niestety nie mają barw politycznych. Mnie tylko jedno martwi i w jednym i w drugim zdarzeniu, że sprawa tych odpadów ciągnie się już lata i firmy korzystają hojnie z dotacji państwa na wywóz odpadów wysokoenergetycznych do Niemiec i te same firmy z powrotem do Polski zwożą odpady trudno degradowalne, często szkodliwe chemicznie w tych tak zwanych mauzerach, które zalegają później, jak w przypadku Mińsku Mazowieckiego, czasami 10, 15, 30 lat i wtedy, kiedy już zbiorniki rozpadają się, to państwo musi interweniować i za publiczne pieniądze dokonywać utylizacji. Więc nie ma nad tym obrotem śmieciami, odpadami żadnego nadzoru. I druga rzecz, no, w przypadku tego Dolnego Śląska i tych kwestii związanych z kwestiami powodziowymi, no jeśli CBA, prokuratura od lutego prowadzi dochodzenie i nie ma aktów oskarżenia, a kilkutygodniowa akcja dziennikarza śledczego pokazuje jak na dłoni mechanizmy całego procederu, no to coś tu jest nie tak. To uważam, że państwo niestety i za poprzedniej ekipy i teraz jest po prostu dziurawe, że prokuratura, służby albo są nieprofesjonalne, albo są leniwe, albo po prostu mają zły nadzór.
0: Ale czy to nie jest, panie pośle, też jednak odpowiedzialność rządzących, że państwo jest dziurawe, tak jak pan mówi?
1: Za każdym razem jest to odpowiedzialność rządzących. Bo proszę przypomnieć sobie, że kiedy był reformowany cały wymiar sprawiedliwości, to główni dowodzący poprzedniej ekipy, zarówno pan Morawiecki, jak i pan Kaczyński, w lipcu 2023 roku jasno oświadczyli, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie powiodła się, a jej autorzy dzisiaj uciekają przed tym, że wymiarem sprawiedliwości, który reformowali, po całym świecie. I to samo jest dzisiaj z nadzorem chociażby nad kwestią wydawania pieniędzy powodziowych. Tam wydatkowano miliardy na pomoc, a okazuje się, że przy okazji ktoś skręcił kilka milionów. I tak jak mówię, dla mnie rzeczą niezrozumiałą jest, dlaczego CBA, ABW, prokuratura, skoro prowadzi sprawę od lutego, to mamy już przecież koniec sierpnia i nie mamy aktu oskarżenia. Sprawa nie trafiła do sądu.
0: I jak pan uważa, z czego to wynika?
1: Jeszcze raz podkreślam, w mojej ocenie ze słabości państwa, z fikcyjności cywilnego nadzoru nad służbami, mam często wrażenie przez dziesięciolecia, że to służby tak naprawdę mają nadzór nad częścią polityków, a nie odwrotnie. I żaden z koordynatorów służb specjalnych po 2000 roku w mojej ocenie nie sprawdził się.
0: Maciej Berek, były minister nad wdrożeniem polityki rządu Polski, ma stać się nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak odbiera pan tę informację, którą potwierdził też wczoraj premier?
1: No, pan premier jasno oświadczył, że wszystko bierze na siebie. Więc powiem tak, no jeśli chce się leczyć dżumę zaszczepieniem cholery, to oczywiście jest to odważna próba. A czy będzie skuteczna, nie wiem. Prawda jest taka, że skoro pan premier Tusk miał odpolityczniać wymiar sprawiedliwości, to nie może tam kierować swojego wiernego współpracownika zarówno w latach 2007-2015, jak i teraz po 2023 roku na pierwszy front tak zwanego porządkowania Trybunału Konstytucyjnego. Ja znam ministra Berka, jest to świetny legislator, zaczynał pracę w Sejmie, w biurze legislacyjnym. Jest to dobry prawnik, ale jest to legislator i prawnik, który jest ukształtowany na ewentualne blokady jakiejkolwiek inicjatywy. Bo on zawsze był w kancelarii premiera od tego, żeby partnerzy koalicyjni, ale także i sami politycy Platformy w swoich pomysłach legislacyjnych zbyt mocno nie rozhuśtali się. I to jest taka osoba, która potrafi postawić tamę, być bezwzględna, wyłuszczyć racje prawne, uzasadnić to w sposób merytoryczny. Natomiast nie jest to osoba kreatywna. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny potrzebuje kreatywności w zakresie uporządkowania całego stanu. No i cała ta narracja, która była robiona 8 lat, kiedy do Trybunału wchodziła pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, pan Święczkowski. Cała ta narracja o apolitycznym Trybunale Konstytucyjnym w tej chwili przez pana Donalda Tuska została całkowicie sprzeniewierzona i dziwię się, że ktoś panu premierowi to doradził. Ja ciągle mam nadzieję, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu we wrześniu tego zgłoszenia nie będzie, a pan Berek znajdzie jakoś zaszczytną funkcję w instytucjach europejskich czy instytucjach światowych.
0: Czy jeżeli właśnie były minister miałby później orzekać w sprawie ustaw, to czy
1: no nie będzie powstaje... mógł orzekać, będzie musiał być wyłączony, panie redaktorze. No to jest oczywista oczywistość i wie o tym i pan premier, i wie o tym sam pan minister Berek, więc jeśli ma tam iść w charakterze tylko organizatora, szefa Trybunału i kierownika, który ma, że tak powiem, zarządzać całym bałaganem, no to powiem szczerze, że to jest też niewykorzystanie potencjału prawniczego pana Macieja Berka.
0: A też nie rozumiem, dlaczego właśnie jest tam skierowany, skoro też sam premier podkreśla, że tak naprawdę nie uznaje tego Trybunału, to jaki jest sens też tam wysyłania swojego człowieka?
1: Więc widzi pan nie rozumie, ja nie rozumiem, a jak mają to zrozumieć zwykli ludzie? Nie zajmujący się polityką na co dzień?
0: A jaka pana zdaniem, jak pan uważa, jak rząd powinien podjąć inicjatywy do wyborów parlamentarnych, aby realnie poprawić swoje notowania?
1: Panie redaktorze, jeśli dwóch rzeczy ten rząd odważnie nie zechce podjąć i rozpocząć, to jest prawdziwe reformy służby zdrowia, nie tej zaproponowanej przez minister dzisiaj i pana premiera, bo to jest tylko i wyłącznie, że tak powiem, nakładanie plasterków na krwawiące rany. Jest w Sejmie ustawa naprawcza Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli nie usunie się przyczyn nadmiernych wynagrodzeń i złego funkcjonowania całej służby zdrowia, głównie w obszarze usług szpitalnych, to całe te wszystkie nakładki, które są proponowane, sprawią, że w marcu, kwietniu przyszłego roku szpitalnictwo powiatowe będzie miało głęboko zapaść, żeby nie powiedzieć zawał. I albo się zacznie planować strukturę usług szpitalnych regionalnie dla 6-10 szpitali powiatowych, ale przez jeden zarząd w zakresie chociażby usług medycznych i dostosowania usług medycznych do potrzeb pacjentów, a nie potrzeb struktury szpitalnej i personelu medycznego, to nic to nie zmieni. Czyli pierwsza rzecz, jeśli nie będzie odważnego ruchu w sprawie naprawy służby zdrowia i stworzenia przynajmniej nadziei dla pacjentów, że te kolejki się skrócą i obsługa będzie sprawniejsza i bardziej profesjonalna, to jest jakby jeden temat. A drugi temat to są kwestie podatkowe. No nie może być tak, że klasa średnia od wielu lat nie ma waloryzowanej stawki podatkowej Pan premier obiecał kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych w stypendii. Pan wicepremier Kosiniak-Kamysz obiecał emeryturę bez podatku. Od roku czasu Federacja Przedsiębiorców Polski w porozumieniu z Polskim Stronnictwem Ludowym przygotowała ustawę. Ta ustawa jest u pana ministra Domańskiego, gdzie chcemy w okresie 3-letnim wprowadzić taki, można powiedzieć, ewolucyjny system zmiany kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych i zmienić system naliczania podatku od składki ubezpieczeniowej, ale przede wszystkim także wprowadzić kwestię emerytury bez podatku, bo jeśli kwota wolna od podatku będzie 60 tysięcy złotych, to emerytury opodatkowane to będzie 3% wszystkich emerytów, więc nie ma sensu dla tych 3% utrzymywać jakiejś dodatkowej administracji. No i kwestia, która jest bardzo istotna, to rodzinny PIT. Więc kwota wolna od podatku razy liczbę członków rodziny, żeby to było ewidentnie prorodzinne, sprzyjające także kwestiom demograficznym.
0: A czy w kwestiach tych reform też są prowadzone jakieś rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim? Bo wiem doskonale, że też bez jego zgody nie uda się przeprowadzić tych zmian.
1: No, panie redaktorze, zarówno kwestia dotycząca służby zdrowia nie obciąża podatkowo, a usprawnia funkcjonowanie tej dziedziny, więc nawet ostatnio, jak rozmawiali szefowie Federacji Przedsiębiorców Polskich z panem ministrem Domańskim, to mam sygnał, że pan minister Domański jest przychylny tym rozwiązaniom, więc mam nadzieję, że we wrześniu drugie czytanie naszej ustawy ratunkowej Polskiego Stronnictwa Ludowego ruszy. Natomiast w kwestii kwoty wolnej od podatku, wydaje się, że nasze rozwiązanie to trzyletnie etapowe dochodzenie do kwoty wolnej 60 tysięcy złotych i emerytury bez podatku jest o wiele bardziej korzystne niż podnoszenie drugiego progu podatkowego. Ale jeśli nie chce się robić kwoty wolnej od podatku, to drugi próg podatkowy powinien być mniej więcej pomiędzy 120 a 180 tysięcy niżej opodatkowany niż 32%. Więc może wprowadźmy jeszcze kolejną stawkę 22%, a może 16 i 24, podzielmy jeszcze te 120, 180, bo dziś nie może być tak, że 3 miliony ludzi z klasy średniej, jak przekracza swoje dochody miesięczne na poziomie 10 tysięcy złotych, to wskakuje z 12 w 32% próg podatkowy, no i wtedy ponad połowę swoich przychodów, bo jeszcze nie zapominajmy o składce zdrowotnej i emerytalno-rentowej, oddaje ponad 50% swoich zarobków dla państwa. No tak być nie może, bo ta klasa średnia rzeczywiście sprawiła, że w 23 roku, 15 października, PiS został odsunięty od władzy, więc oni dzisiaj albo dostaną jakąś nagrodę i wsparcie, bo też trzeba jasno powiedzieć, że głównymi dochodami państwa nie jest PIT, nie jest CIT, głównym dochodem państwa jest VAT. Więc jeśli więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach podatników, w portfelach firm, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że 1/4 z tego w postaci VAT-u wróci z powrotem jako podatek do państwa. Więc, a jak zostawimy więcej pieniędzy ludziom, to rozkręcimy zwyczajnie popyt i gospodarkę.
0: Od kiedy pamiętam, wieszczy się, że PSL nie przekroczy przy kolejnych wyborach parlamentarnych progu wyborczego. Obecnie też PSL balansuje również na granicy progu wyborczego. Jakby pan przekonał słuchaczy, że wieści o zbliżającej się politycznej śmierci PSL-u są ponownie przedwczesne?
1: Analizą ostatnich przynajmniej 30 lat, tak żeśmy robili, i okazuje się, że notowania PSL-u przez ostatnie 30 lat, przez wszystkie sondażownie sumowane, są na poziomie co najmniej 3% zaniżone w stosunku do wyniku wyborczego. W związku z tym proszę się tym nie martwić. Natomiast to nie kwestia tylko samych notowań, ale także odważnych decyzji Polskiego Stronnictwa Ludowego. No dzisiaj PSL w tym rządzie odpowiada za 4 obszary. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele dzieje się w kwestii obronności. W wolnej Rzeczypospolitej tak naprawdę od ponad 1000 lat takich inwestycji, takiego ruchu w zakresie poprawy bezpieczeństwa nie było. Bo to jest i kwestia środków budżetowych, i kwestia europejskiego sejfu, i także nie wykluczone, że za chwilę będzie również ten polski sejf zielony, czy sejf, jak my to mówimy, ludowcy.
0: Chciałem jeszcze dopytać, a z czego wynika to niedoszacowanie w sondażach?
1: To jest kwestia, a to proszę pytać firmy sondażowe. proszę pytać firmy sondażowe, bo ja nie jestem ekspertem od sondaży. Natomiast drugi obszar infrastruktury. Tylko zarówno wydatki na obronność, jak i infrastrukturę zwykli obywatele odczują za 2, 3, 5 lat i będą z tych inwestycji korzystać. Natomiast dziś Polskie Stronnictwo Ludowe nie może odpuścić tych dwóch kwestii. Naprawy służby zdrowia i musi za to wziąć odpowiedzialność, bo wszyscy się tego boją, i kwestii związanych z reformą podatków, bo jeśli nie zreformujemy podatków i nie zostawimy ludziom więcej pieniędzy, to zahamujemy wzrost gospodarczy.
0: PSL też od lat jest bardzo silny w samorządach, ma też dobre relacje na przykład ze środowiskiem ochotniczych straży pożarnych. Na ile te lokalne zakorzenienie jest dziś jeszcze realną przewagą polityczną PSL-u?
1: Ono jest bardzo ważne i myślę, że to pierwsze pytanie, które pan zadał w sprawie błędu statystycznego przy szacunkach poparcia dla PSL-u. Otóż PSL wyniki wyborcze zarówno do Parlamentu Krajowego, jak i do samorządów robi właśnie poprzez kandydatów środowiskowych, którzy mają własne swoje poparcie, własny swój autorytet i tym autorytetem zdobywają głosy. I to, co jest mierzone jakby w skali ogólnej, to nie uwzględnia się tego lokalnego, indywidualnego poparcia każdego z kandydatów. I jeśli mamy podwójne listy kandydatów do wyborów parlamentarnych, to wtedy ta liczba ponad 1200 kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu sprawia, że ci kandydaci przynoszą nam określoną pulę głosów, która później przekłada się na mandaty.
0: A też czytałem badania politologiczne CBOS-u, które wskazują, że udział tradycyjnych rolników w elektoracie PSL-u systematycznie spada na rzecz PiS, a za to wzrasta poparcie dla PSL-u wśród urzędników, panie przedsiębiorców redaktorze i pracowników lokalnych instytucji. Przepraszam, skończę. Dostrzega pan dylemat na oczekiwania jakiej grupy społecznej PSL powinien bardziej odpowiadać w kampanii wyborczej i w przyszłorocznych
1: wyborach? Ale przecież nasza świadoma polityka już przynajmniej od 10 lat, że my przekształcamy się w partię rzeczywiście centrum, w partię przedsiębiorców, a ci rolnicy, do których kierujemy swój przekaz, to są przedsiębiorcy, bo kto jest dzisiaj rolnikiem? Według PiS-u rolnikiem jest ten, kto mieszka na wsi. A to jest nieprawda. Na wsi dziś mieszka nie więcej jak 10% rolników, reszta to nie są rolnicy. Więc dzisiaj trzeba mieć politykę oczywiście rozwoju obszarów wiejskich i to prowadzimy, ale ważniejszą sprawą jest dedykowana polityka także wsparcia i rozwoju rolnictwa tego towarowego, tego eksportowego. 40% produkcji rolnej my dzisiaj w Polsce eksportujemy, o czym często zapominają nawet sami rolnicy, domagając się różnego rodzaju barier i blokad eksportowych czy importowych. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj rolnictwo w ciągu ostatnich 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej, 22, ogromnie przebudowało się, zmieniło się, nastąpiła ogromna koncentracja i dzisiaj to są przedsiębiorcy i z tymi przedsiębiorcami trzeba inaczej rozmawiać niż z rolnikami tradycyjnymi z lat 70. czy nawet

0: handlowej, ale de facto ci, którzy pracują, sieją, orzą, hodują, produkują, tak naprawdę tych często dopłat nie mają, bo biorą je właściciele gruntów.
1: A dlaczego według pana rolnicy chętniej jednak głosują na PiS niż na PSL?
0: Nie rolnicy, mieszkańcy wsi. Rozdzielmy te dwa obszary, bo rolnicy, ci aktywni towarowi produkcyjni, wiedzą, kto o nich dba i kto pilnuje ich interesów. Natomiast mieszkańcy wsi, ci, którzy z tytułu chociażby ubezpieczenia w KRUS-ie czy posiadania emerytury krusowskiej uważają się za rolników, ci skręcili tylko i wyłącznie w stronę oczekiwań socjalnych. A jeszcze raz powtarzam, pięknie rozdaje się pieniądze, najczęściej nie swoje, natomiast znacznie trudniej jest te pieniądze zarobić. I państwo powinno sprzyjać tym, którzy zarabiają, żeby mogło hojnie później dzielić dla tych, którzy potrzebują.
1: A czy nie płacicie też politycznej ceny wśród mieszkańców wsi za współrządzenie z Koalicją Obywatelską?
0: Ale to każdy płaci jakąś cenę za współrządzenie. No proszę zauważyć, że 8 lat rządów PiS-u sprawiło, że tak naprawdę PiS najpierw był hegemonem, a w tej chwili rozpada się i rozczłonkowuje. I zawsze tak jest, że ja przynajmniej jako śledzę politykę od 90 roku czy 89, że w różnego rodzaju układach koalicyjnych, partnerskich, zawsze partner mniejszy więcej traci, jeśli ma odpowiedzialne zarządzenie. I rządzenie zużywa każde środowisko polityczne. Więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę i myślę, że moi liderzy również biorą to pod uwagę.
1: A już jest przesądzone, że PSL pójdzie samodzielnie do wyborów parlamentarnych?
0: Ale to jest decyzja Kongresu i także uchwały Rady Naczelnej i tej przedostatniej, i na tej ostatniej bardzo jasno o tym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. I powiem panu szczerze, że z rozbawieniem czytałem te artykuły w tym tygodniu. Najpierw w poniedziałek, jak to PSL pójdzie na listach Platformy Obywatelskiej, a później chyba w środę, jak to PSL stworzy własną listę i da ulgę Tuskowi, zabierając na plecy Unię Centrum, Polskę 2050 i być może jeszcze kogoś, kto Tuskowi na listę by się nie zmieścił. Ale my na to nie patrzymy, na te opowiadania i na te PSL-logiczne artykuły. My po prostu realizujemy własną agendę.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem w poranku 7:09 był poseł PSL Marek Sawicki.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. 7:09

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest generał Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Z jednej strony Polska przekazała Ukrainie pociski do systemów Patriot, a obecnie pojawiają się kolejne apele o przekazanie następnych. Z drugiej strony nasze zapasy tych rakiet są ograniczone. Czy pana zdaniem Polska powinna przekazywać Ukrainie kolejne pociski do systemów Patriot, nawet jeśli oznacza to uszczuplenie zapasów polskiej armii?
2: Nie powinna przekazywać, jeżeli już to Polska powinna wystąpić w roli takiego moderatora, czyli zachęcać albo inaczej apelować, bo może coś więcej, nie mówię wymuszać, ale występować w takiej roli, żeby właśnie kraje Europy Zachodniej, które te systemy posiadają, Niemcy, Holendrzy, Grecy, chociaż tam są starsze typy, Hiszpanie, a więc położone dalej od granicy z Ukrainą, my graniczymy z Ukrainą, graniczymy z toczącą się tam wojną, no i jesteśmy świadkami, nie świadkami, tylko doświadczamy, że środki napadu powietrznego, w tym także rakiety manewrujące, padają naszą przestrzeń, wykonując określone zadania o charakterze militarnym, co już nie jest tylko użyciem miękkiej siły w ramach wojny hybrydowej, tak, które mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji w postaci stad osobowych, nie mówiąc o statach materialnych, mogą zginąć ludzie. No i to ta rakieta, która ostatnio się w naszej przestrzeni znalazła, rakieta manewrująca, co prawda rakiety PAK-3, system Patriot, nie są za bardzo efektywne w zestrzeliwaniu tych rakiet, bowiem głównie te rakiety w Ukrainie, ukraińskie doświadczenia o tym świadczą, są zestrzeliwane za pomocą właśnie rakiet, które są wyposażone w samoloty wielozadaniowe, czy samoloty szturmowe, właśnie to są F-16, czy nawet nasze MiG-29, czy F-35, chociaż w Ukrainie one nie występują, ale występują u nas, to one są głównie przysposobione do tego, żeby dedykowane, mówiąc inaczej, żeby te rakiety zestrzeliwać, ale rakiety PAK-3 są istotne z punktu widzenia zestrzeliwania rakiet balistycznych. Ubolewam często, że nasi niektórzy, nawet wojskowi, ale też i politycy zajmujący kluczowe stanowiska w obszarze bezpieczeństwa i obronności, chociażby w sejmowych komisjach obrony narodowej, nie rozróżniają rakiet balistycznych od manewrujących i często tutaj po prostu w tej narracji występuje daleko idąca niespójność i brak znajomości istoty rzeczy. Otóż my musimy te rakiety posiadać, my nie możemy się z tego pozbawiać, bowiem ta wojna hybrydowa eskaluje i nikt nie może wykluczyć, że w naszej przestrzeni już nie rakieta manewrująca się pojawi, a rakieta balistyczna, której tylko i wyłącznie te systemy są zdolne do ich zwalczania. I musi nastąpić wreszcie u nas przełom, którym politycy i generałowie muszą sobie uświadomić, że tocząca się wojna hybrydowa z użyciem twardej siły, tu obowiązywać powinny prawa jak podczas wojny. Tu nie można zasłaniać się procedurami, które paraliżują tryb wykonawczy, a więc tych, którzy stoją za sprzętem wojskowym w postaci samolotów czy rakiet.
1: Właśnie, panie generale, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, Polska ma do dyspozycji z programu SAFE 43,7 miliarda euro, czyli około 186 miliardów złotych pożyczek na inwestycje obronne. Jak uniknąć zadłużania się na zakupy, które nie odpowiadają najpilniejszym potrzebom obronnym?
2: No jak? No to wiesz, trzeba było szukać innych rozwiązań tutaj, jeśli chodzi o finanse. Teraz ta umowa została podpisana, program został uruchomiony, podpisane zostały umowy. No już widzimy pierwsze zwiastuny świadczącym, że już ten program SAFE, te pieniądze przeznaczone, które są głównie właśnie z pożyczki, które trzeba będzie spłacać i to bardzo długo. Tak, jeszcze nawet będzie tak, że sprzęt, który zakupimy w wyniku tego programu, już takie fakty mają miejsce, no będzie wycofany z użytkowania armii, a będziemy w dalszym ciągu spłacać chociażby ostatnio zakupione za 15 miliardów złotych hełmy kompozytowe, które no, można było z innych środków zakupić. Niekoniecznie to nie jest jakaś super technika, to nie są nowe technologie. No i po 15 latach, jak powiedziałem, te hełmy trzeba będzie zutylizować, tak? Bo one już stracą swoje właściwości. Tutaj chodzi o odporność, czy też no, ochronne właściwości, które mają chronić głowę przecież żołnierza. Tak,
1: Pana te zakupy na razie są przemyślane? Dobrze armia wydaje te pieniądze, które są z tych pożyczek?
2: No właśnie to jest przykład, że nie są przemyślane do końca. Właśnie to jest, robi się wszystko, żeby teraz te pieniądze wydać za wszelką cenę, bo te pieniądze, bo bardzo krótki okres czasu był, żeby podpisać tę umowę, to była bardzo taka silna presja właśnie tego czasu. Tą umowę, może te pieniądze dostaniecie, jak podpiszecie umowę i to w tym czasie i podpiszecie umowę i te potem pieniądze zaczniecie sięgać, tak? To była wyjątkowa presja czasu, co nie zdawała komfortu i tym samym w mojej ocenie wiele tych zapisów jest na papierze, a w rzeczywistości te pieniądze będą wykorzystywane, tak jak już powiedziałem wcześniej, na zakup chociażby hełmów za 15 miliardów złotych, tak? To, co można było kupić z budżetu, tak? Bez potrzeby zaciągania pożyczki. Ale te pieniądze powinny być lokowane przede wszystkim, jeżeli chodzi o już nowe technologie, czyli sprzęt wojskowy, który jest produkowany w oparciu o nowe technologie, w którym jest zastosowane są te elementy, które świadczą, że to jest nowy, współczesny system, są systemy uzbrojenia, czy też uzbrojenie, które obniża koszt prowadzenia wojny, czy obrony, w ogóle wydatków na cele obronne, a nie obniża zdolności bojowe, a je właśnie poprawia. Chociażby kwestia tych technologii, które służą dronizacji, a więc masowej produkcji dronów, która w Polsce póki co bardzo słabo wygląda w porównaniu chociażby do Chorwacji, gdzie my produkujemy 400 dronów rocznie. Rosja produkuje 3,5 miliona dronów rocznie, w tym 60 tysięcy dronów szturmowych kamikadze dalekiego zasięgu. Tak, Ukraina produkuje blisko 2,5 miliona dronów. Tam też drony kamikadze dalekiego zasięgu, które wyrządzają szkody znaczące teraz poprzez uderzenia na terytorium Rosji w infrastrukturę paliwową, energetyczną czy przemysłową i tak dalej. Mamy 400. Chorwacja, proszę sobie wyobrazić, tak małe państwo, które nie ma rozwiniętego przemysłu, produkuje tych dronów rocznie 200 tysięcy już, a zamierza produkować nawet kilka milionów. Tak? A my co robimy? A my powierzamy produkcję jednej firmie WB i jeszcze tam dwóm firmom, które teraz niedawno zostały do tego dedykowane. Tak? Zamiast to rozproszyć, do tego zaangażować to, co w Ukrainie ma miejsce, małe firmy, które już mają dużo w tym, mają sporo osiągnięcia w tym zakresie, stworzyć im warunki, żeby to rozśrodkować. Oczywiście w czasie pokoju nie trzeba aż tyle produkować, ale żeby zdolności utrzymywać w tych firmach do uruchomienia produkcji, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. No to są oczywiste wnioski, które wynikają z wojny na Ukrainie. To jest tak, że są tutaj procesy związane z robotyzacją, z automatyzacją pola walki, z zarządzaniem polem walki w taki sposób, żeby mieć tutaj realne możliwości wykorzystania tych sił i środków w realnym czasie, w realnej przestrzeni, w konkretnej sytuacji, tak, żeby tą sprzęt efektywnie wykorzystywać. I my w tym zakresie, no póki co, nasz przemysł, bo to jest ważne, bo tam mówi się o tym, że te pieniądze mają być lokowane w naszym przemyśle, nie jest przygotowany, żeby absorbować w krótkim czasie i w oparciu i zakupy, w oparciu o nowe sprzętu wojskowego wykonanego w oparciu o nowe technologie, nasz przemysł jest do tego nieprzygotowany i nie ma czym się tu za bardzo pochwalić. Oczywiście mamy jakieś tam zwiastuny i tak dalej, ale jest wiele jeszcze tutaj do zrobienia i nie można powiedzieć, że my idziemy z duchem czasu. To zjawisko tutaj jest bardzo mocno ograniczone. I teraz, co tu jest istotne? Co jest tu istotne, żeby te pieniądze, jeżeli już mamy, inwestować w technologie, które ograniczają wykorzystanie żołnierza na współczesnym polu walki w strefie, tam gdzie te straty osobowe są największe, w strefie śmierci, to jest od przedniego skraju obrony czy działań, w głąb do 50 kilometrów. Tam żołnierze giną, bo oni się ścierają.
1: Z tego, co rozumiem, panie generale, to też jest takie zagrożenie, że te środki mogą nie pozwolić przyspieszyć jednak modernizacji armii, tak?
2: No bo trzeba szybko wydawać, w związku z tym, a przemysł nas jest do tego już nie przygotowany, żeby wchłonąć w tym krótkim czasie tak duże ilości środków finansowych na produkcję, jaką już tej, której armia powinna pozyskiwać w perspektywie tego czasu, który następuje, więc gdzie pojawiają się już nowe technologie, które i sprzęt wojskowy, który w dużej mierze zastępuje ten duży, kosztowny, ciężki sprzęt produkowany w epoce przemysłowej. Żyjemy przecież w epoce informacyjnej, cyfryzacji, automatyzacji, robotyzacji i tak dalej. I ten proces następuje w Ukrainie i występuje w armii chińskiej i armii rosyjskiej też on występuje, bo Rosjanie też przekuwają te doświadczenia tam. Natomiast my niewiele z tego zaimplementowaliśmy w naszej armii. Nie mamy się tutaj naprawdę czym pochwalić, chociażby mówiąc o dronach. W związku z tym, że nie jesteśmy do tego przygotowani, a są duże pieniądze. Trzeba w krótkim czasie je wydać. No i w związku z tym będziemy kupować sprzęt wojskowy produkowany o technologię, która jest przez 30, 40, a nawet 60 lat, bo wiele z tego, co wydaje się nam nowym sprzętem, to są technologie tamtego czasu i tak dalej. Także to nie są technologie wieku XXI wieku, którym, powtarzam, nastąpiły znaczące zmiany wywołane nowymi technologiami, metalami ziem rzadkich, tak, cyfryzacją, poprzez internet i tak dalej, i tak dalej.
1: Ministerstwo...
2: No i dochodzi, panie redaktorze, sztuczna inteligencja. Tak jest, to jest oczywiście, za tym się kryją i zagrożenia, ale też i plusy, ale i zagrożenia, o tym trzeba wiedzieć. No i też wojna toczy się w innych też przestrzeniach, które nie doświadczaliśmy w czasie II wojny światowej, czyli nawet w XX wieku, to jest cyberprzestrzeń. Ostatni atak hakerski, 19 milionów danych tych obywateli naszych zostało przyjęte przez firmę hakerską, tak? To, co jest dosyć dramatyczną sytuacją, niespotykaną w historii, mimo że w tym zakresie nasze wojska dronowe, tu należy pochwalić, są najwyżej oceniane w NATO i tak dalej, ale tutaj przecież nie, za tym niepowodzeniem nie stoją wojska dronowe, tylko firma, która te dane miała przechowywać, gwarantując tutaj bezpieczeństwo ich przez tego typu zjawiskami, jakie mają tutaj miejsce w cyberprzestrzeni. Tak,
1: a to panie jest generale, ważne. Czy...
2: Ale tam jeszcze tamtą sprawę, panie redaktor. Tą, że z tym patriotami, bośmy jakoś to nie zakończyli. Tak, w tej sytuacji Polska nie powinna oddawać, dlatego że my musimy być gotowi, a tych rakiet Amerykanie produkują tylko rocznie 640 sztuk. 2000 sztuk mają produkować dopiero w 2030 roku, a więc za 3 lata. A potrzeby są wyjątkowo duże, bo Amerykanie na Bliskim Wschodzie zużyli, proszę państwa, roczną produkcję w ciągu 3 miesięcy. Zużyli te rakiety także sojusznicy amerykańscy na Bliskim Wschodzie, Arabowie, Arabia Saudyjska, Kuwait, Emiraty, Katar, i te potrzeby tam są. I w pierwszym rzędzie Amerykanie będą tam kierować to, co z produkcji.
1: Panie generale, jak pan mówi o Amerykanach, to jeszcze chciałem dopytać. Tak. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi z Amerykanami rozmowy o utworzeniu w Polsce kilku stałych baz wojskowych USA. Jednak USA coraz mocniej koncentrują się na przygotowaniu do rywalizacji z Chinami na Indo-Pacyfiku. Czy w tej sytuacji Polska może być spokojna o dalsze zwiększanie amerykańskiej obecności wojskowej na polskim terytorium, w tym utworzenie stałych baz?
2: Nie, w żadnym wypadku. Ja nie widzę, tu my się nie możemy zadowalać jakąś tam deklaracją, czy prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy też sekretarza wojny Hexeta, no sekretarza nie tak dawno, sekretarza obrony, tak, Hexeta, tym, że tutaj oni oczywiście są za tym, żeby te bazy powstały i te oczywiście czynią pierwsze jakieś tam kroki, żeby właśnie tutaj zmierzać ku temu rozwiązaniu, który jest największą, można powiedzieć, najbardziej efektywną gwarancją bezpieczeństwa. Stały pobyt, stała baza to jest gwarancja bezpieczeństwa naszego, tak, dana przez strategicznego sojusznika. Bo rotacyjne tutaj pobyt amerykańskich wojsk w każdej chwili, jak już wcześniej przecież tego doświadczyliśmy, nie tak dawno tego doświadczyliśmy, może być wstrzymana i te pododziały mogą już nie wrócić w wyniku rotacji tutaj do kosza czy do miejsc dyslokowania na terytorium Polski. Tak? Także to są procesy niepewne, natomiast stały powód jak najbardziej. Natomiast teraz nawiązując do pańskiego tutaj wypowiedzi, to, że Amerykanie są zagrożeni na zachodnim Pacyfiku, tam strategiczne interesy są zagrożone ze strony Chin. Tak, to jest prawda i one, te zagrożenia, one eskalują. To Chiny nie są zainteresowane wojną, ale ta presja zdolnościami armii chińskiej na Tajwan, tak, która tutaj jest oczkiem w głowie interesów strategicznych, czyli Stanów Zjednoczonych, może spowodować, że Chińczycy, nie już nie metodą zbrojną, ale poprzez blokadę, w wyniku tego, że Amerykanie słabną, wytracają swoje zasoby na wojnie na Bliskim Wschodzie, mają określone zobowiązania wobec sojuszników, takich jak i Polska, między innymi dostarczaniu sprzętu wojskowego, który zamówiliśmy, także rakiet PAK-3, bo my mamy dopiero dwie baterie, a cztery baterie mają dotrzeć.
1: Panie generale, niestety nasz czas antenowy
2: w każdym razie,
1: się skończył.
2: Panie redaktorze,
1: to może ostatnie zdanie.
2: Politycy nie powinni zasypywać gruszek w popiele, powinni cały czas przejąć inicjatywę dyplomatyczną i cały czas wywierać presję. Tutaj to się muszą, te deklaracje materializować i wtedy następuje gwarancja, żeby żołnierze amerykańscy byli gotowi za nas umierać, a i byli inni sojusznicy, którzy deklarują nam pomoc, tak? To jest wymiar najbardziej efektywny, najbardziej pewny, najbardziej wiarygodny sojuszniczych zobowiązań.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był generał Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
2: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Panu, Panie Redaktorze.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Katarzyny Polewko zapraszam na poniedziałkowy poranek o 7:09. A jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7:09.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję realizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest piątek, 14 sierpnia, dzień przed świętem Wojska Polskiego. Wiem, że część z Państwa, naszych słuchaczy, odpoczywa, ponieważ święto Wojska Polskiego wypada w 15 sierpnia i uroczystość Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypadają w sobotę, więc należy się dzień wolny. Wiele instytucji jest dziś zamkniętych. Jeśli ktoś z Państwa dziś postanowił jakąś urzędową sprawę załatwić, to warto się zorientować, czy urząd jest otwarty. Anna Czytowska, dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Słońce wstało dziś o 5.18, zajdzie 3 minuty po godzinie 20. O 9.30 zapraszam na rozmowę dziś nie z gościem, a gośćmi dnia. A w naszym studiu pojawią się pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, a także kapitan Natalia Fiedoruk, oficer prasowy pułku. A będziemy rozmawiać oczywiście o wojsku przed świętem Wojska Polskiego. Wojsko zaprasza też mieszkańców miasta Łomży do wspólnego świętowania. Więcej o 9.30. Co jeszcze przed nami? Konkurs zrobimy za 10 minut. Będą do wygrania upominki od Muzeum Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

Robimy, drodzy Państwo, szybko konkurs, bo już 9 minut po 9. Do wygrania jest zestaw upominków od Muzeum Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Jest tutaj kubek, jest książka, jest notes, są też inne gadżety związane z Kurpiowszczyzną i ze skansenem. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, bardzo proste. Czy Muzeum Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie nosi imię Adama Chętnika? Jeśli ktoś z Państwa wie, proszę dzwonić, bo nagrody czekają 512 123 502 lub 512 123 503. To numer telefonów do naszego studia.

0: do studia Radia Nadzieja w piątek. Jako pierwsza do konkursu zadzwoniła się pani Barbara. Dzień dobry. Pani Barbaro, żeby otrzymać tę nagrodę, upominki od skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy skansen nosi imię Adama Chętnika?
1: Tak, oczywiście. Nosi imię Adama Chętnika.
0: Tak, założyciela zresztą. Pani Barbaro, gratuluję serdecznie udziału w naszym konkursie. Życzymy wszystkiego dobrego na ten już za chwilę rozpoczynający się
1: weekend. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy.
1: Radio Nadzieja.
0: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, do widzenia. To jest Radio Nadzieja w piątek. Dla niektórych to jest wolny piątek, dla tych pracujących, no to zachęcamy, żeby słuchać Radio Nadzieja. Będziemy Państwu muzycznie i słownie też umilali ten dzień. Tym bardziej, że to pogodowo będzie naprawdę piękny dzień. Dzisiaj dużo słońca i ciepło. W weekend może być nawet gorąco, ponieważ w sobotę 29 stopni nam się szykuje. Dziś 26, w niedzielę 24.

A przed świętem Wojska Polskiego w naszym studiu już o godzinie 9.30 pojawią się pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, a także kapitan Natalia Fiedoruk, oficer prasowy pułku. Na rozmowę z gośćmi dnia zapraszamy o 9.30.

0: Nasz gość dnia.
1: A naszymi gośćmi dnia są dziś pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: A także kapitan Natalia Fiedoruk, oficer prasowy pułku. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: A przed nami Święto Wojska Polskiego i święto też Waszej jednostki. W jaki sposób Łomżyński Pułk Logistyczny będzie świętował, oczywiście razem z mieszkańcami?
2: To już 7 obchody Święta 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. Związane terminem 14 sierpnia z tradycjami, które przejęliśmy po 33. Pułku Piechoty. Natomiast samo święto już w zasadzie trwa ze względu na to, że kilka przedsięwzięć zostało już zrealizowanych, między innymi odwiedziny moje z żołnierzami grobów żołnierzy czy obywateli Łomży, czy ziemi łomżyńskiej z tamtych lat 20 roku. Bardzo ważne przedsięwzięcie. Drugie to zawody sportowe, użyteczno-bojowe, czyli takie trochę dla żołnierzy, żeby się wykazali też, żeby świętowali i przygotowali się do tego, co najważniejsze, ale przede wszystkim, żeby wyróżnić ich w ramach takich przedsięwzięć pucharami i medalami. Natomiast w dniu wczorajszym również odbył się capszyk przy pomniku schronu przy budynku numer 2, dokładnie chyba wszystkim jest znany, przy ulicy Legionów. Tam też również odczytany został apel poległych, upamiętniając zarazem tych wszystkich, którzy dla wolności Rzeczypospolitej dali daninę największą, czyli życie. Dzisiaj przed nami msza polowa i uroczysty apel, w ramach którego będą wręczane wyróżnienia, będą przemówienia na pewno, ale również będziemy chcieli też dać siebie to, co najważniejsze, pokazać, że jesteśmy częścią społeczeństwa i częścią sił zbrojnych. Natomiast 15, czyli jutro, już niebawem, w ramach organizowanych z miastem i powiatem łomżyńskich przedsięwzięć, czyli Wojsko na Swojsko w Parku Jana Pawła II razem ze służbami mundurowymi, przedstawicielami Domu Kultury i tak dalej, będziemy otwarci na społeczeństwo, więc na pewno grochówka, na pewno inne atrakcje, które co roku cieszą się wielkim powodzeniem. Oczywiście, jeżeli ktoś jest bliżej Warszawy, to na pewno duża impreza w postaci defilady żołnierzy i sprzętu, w tym najnowocześniejszego sprzętu, który wchodzi na wyposażenie sił zbrojnych. Tak będzie to wyglądało. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, przed nami msza plus apel. Myślę, że to jest dobry czas przede wszystkim zatrzymania się od obowiązków, a też z mojej strony wynagrodzenia tych najlepszych i przekazania informacji, a w szczególności w przemówieniach od gości, przyjaciół naszych, że ta służba jest potrzebna, że jesteśmy tutaj postrzegani dobrze w Łomży i okolicach, a być może gdzieś dalej, trudno mi powiedzieć.
1: O tym postrzeganiu wojska, jak to się zmieniło, za chwilę mam nadzieję porozmawiamy, powiedział pan pułkownik.

0: jest mundur, pokazanie naszego ekwipunku, to jest przede wszystkim inwestycja w młodzież. Jeżeli będziemy pokazywać im wartości patriotyczne, jeżeli będziemy uświadamiać im, czym jest flaga, czym jest Rzeczpospolita, jak się śpiewa hymn, jak nawet udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, jak poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych, to wierzymy w to, że zainicjujemy w nich pewną wartość, która przedłoży się na przyszłość. Kiedyś może takie dziecko pomóc nam. Nawet dziś już wie, jaki numer wybrać, żeby udzielić komuś pomocy. Czasami, kiedy dzieci czy młodzież odwiedzają nasze mury jednostki wojskowej, nawet uświadamiają sobie, czym jest służba wojskowa. Niejednokrotnie mówią, a to dlatego taty nie ma w domu, to dlatego mama nie wraca czasami na noc, bo pełni służbę, dajmy na to właśnie na służbie, która jest 24-godzinna. To dlatego trzeba strzec naszych granic i to dlatego wykonują starsi takie obowiązki, ponieważ dbają o bezpieczeństwo naszego kraju. Więc uważamy, że dołożenie takiej cegiełki, która będzie budować taki całokształt wartości w naszym kraju, to jest właśnie przede wszystkim to są dzieci.
1: Mieszkańcy miasta mówią jednostka wojskowa. Ja mieszkam przy jednostce wojskowej całe życie i też po prostu się mówi przy jednostce wojskowej. Tak. Wyjaśnijmy słuchaczom, czym dokładnie zajmuje się 18 pułk logistyczny i jaki wachlarz zadań realizujecie?
2: Tak jak mówiłem wcześniej, w tym roku obchodzimy siódme obchody, są święta 18 Omrzyskiego Pułku Logistycznego. Dla wielu mieszkańców już chyba myślę, że na stałe wpisała się ta jednostka jako 18 pułk w życie tutaj codzienne. Może czasami z trudnościami mieszkańców, ale ten zamysł powstania jednostki tutaj nie wziął się przypadkiem, więc jest to jednostka zabezpieczająca, realizująca obsługę, naprawę sprzętu, ale również też zabezpieczenie logistyczne jednostki 18 Dywizji Zmechanizowanej, której siedziba jest w Siedlcach. Natomiast skąd się wzięło? Zgodnie z koncepcją. Wielokrotnie o tym było mówione, ja tylko przypomnę, że w 19 roku tutaj na rynku w Łomży odebrałem decyzję o formowaniu i realizuję je konsekwentnie do dnia dzisiejszego, czego efektem są między innymi inwestycje, blok mieszkalny dla kadry, ale przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę techniczną dla żołnierzy, żeby warunki pracy i służby, bo również pracownicy wojska, mieli właściwe, a tym samym efektywne praca i służba na rzecz jednostek, ale przede wszystkim sił zbrojnych, bo jesteśmy jej częścią.
1: No właśnie, dziś bycie żołnierzem to jest tradycyjnie pojmowana służba, czy pojmowana nowocześnie praca zawodowa, jak pan pułkownik na to patrzy?
2: To jest takie pytanie trochę socjologiczne. Ja powiem tak, ja ponad 30 lat służby, biorąc pod uwagę również edukację w szkole średniej mundurowej w latach 80., że tak bowiem, ukształtowały. Po to poszedłem do tych szkół, do szkoły oficerskiej, później wieloletnia służba w różnych jednostkach wojskowych, patrz tutaj na koniec, jako dowódca jednostki, nie wynikała z tego, że są finanse, że jakaś jest stabilizacja i tak dalej, tylko to się wzięło po prostu z pasji do tego. I wierzę w to głęboko, że taka pasja jest we wszystkich żołnierzach, ale i również pracowników, bo oni dużo robią na rzecz żołnierzy, żeby ci mogli się szkolić. Mianowicie z pasją przychodzą i służą. Można sobie dać odpowiedź na to, jak to się kształtuje. Ja wierzę w to, tak samo ja, że ja służę i żołnierz służy. Po to w Konstytucji zapisano artykuły, od czego są siły zbrojne, ale również w artykule 85, bo mówimy o społeczeństwie, są obowiązki dla społeczeństwa, że również obowiązkiem jest ochrona państwa i tego, więc to się przekłada na to, o czym mówiliśmy jeszcze niedawno odnośnie tego szkolenia, przygotowywania, pasji ludzi z zewnątrz, którzy nie mogą bezpośrednio założyć munduru, ale oczywiście kontakt z wojskiem zawsze jest wymierny, porozmawiać z ludźmi, tym bardziej, że żołnierze to poniekąd jest społeczeństwo. Ze względu na to, że podjęli decyzję do tego, żeby założyć mundur i być żołnierzami zawodowymi, bądź też mają pasję do tego, żeby w perspektywie czasu po szkoleniu dobrowolnym, czy w służbie terytorialnej, obrony terytorialnej, też przecież mnóstwo ludzi, którzy łączą pasję zawodową z bycia żołnierzem. Więc ja zakładam, że i wiem w tym,

0: że to wszyscy są ludzie, którzy służą, nie pracują. Pracownicy pracują, ale pracownicy robią bardzo dużą rzecz na rzecz żołnierzy, tak jak powiedziałem, jest ich dużo w siłach zbrojnych i wykonują lwią pracę, żeby żołnierze mogli szkolić, jeździć, ochraniać granice, ale też na ćwiczeniach i tak dalej.
1: Czyli służba i pasja przede wszystkim, ale oczywiście rolą państwa jest też to, aby żołnierze mieli zapewnione godne warunki do tej właśnie służby. Polskie wojsko inwestuje w sprzęt, w uzbrojenie pewnie jutro podczas defilady, także będziemy mogli to zobaczyć. Jak te zaawansowane technologie wpływają na codzienną służbę logistyków i w ogóle szerzej powiedzmy, jaka jest rola logistyki we współczesnych siłach zbrojnych?
0: Ja pani powiem tylko, pani redaktor, z historii, jak to z logistyką czy kwatermistrzostwem było, bo kiedyś taka nazwa była, że za rycerza, powiedzmy, rycerz miał jakiegoś swojego germka. Później następował rozwój, więc powstawały tabory z końmi, wozami, bo trzeba było, pojawiała się broń palna inna i trzeba było amunicję wozić, żywność i tak dalej. W pustynnej burzy w latach 90. W armii amerykańskiej to już było co najmniej 6 żołnierzy na walczącego jednego. To wynika tylko i wyłącznie z tego, co wpływa do wojska, jaki jest sprzęt, co trzeba zabezpieczyć, bo rolą logistyka jest zabezpieczyć praktycznie, zapewnić warunki do walki, tak? Przez żołnierza, który jest w jednostce ogólnowojskowej, czyli zmechanizowanej, pancernej, to też jest marynarka wojenna, to też jest lotnictwo. Spektrum tego jest bardzo duże, więc logistycy są ludźmi i wykształconymi, zdeterminowanymi i potrafiącymi rozwiązywać szereg trudnych i złożonych problemów, które są stawiane przez przełożonych. Dlatego te jednostki są i u mnie tacy ludzie są. Ja inwestuję przede wszystkim w ludzi poprzez kursy, poprzez ćwiczenia, szkolenia. Między innymi w tamtym roku było ćwiczenie bardzo poważne, którego pierwszym planowym była 18 Dywizja. My realizowaliśmy spektrum zadań logistycznych, łącznie z tankowaniem masowym pojazdów, ewakuacją sprzętu. I ocena, którą wystawił na zakończenie w Orzyszu zarówno szef sztabu generalnego, ale przede wszystkim minister celująca, to jest dla nas naprawdę ugruntowanie tego, co robimy na co dzień. Może nie wszyscy wszystko widzą i tak dalej, ale dowozimy dużo sprzętu.
1: Tak, i to jest, mówiłem, dodajmy, najnowocześniejszy sprzęt.
0: I biorąc pod uwagę to, że pułk jest w dwóch lokalizacjach, bo jeden z batalionów jest w Białej Podlaskiej, 160 km stąd, więc jest to proces złożony. Natomiast główne zadanie, tak jak powiedziałem, to jest zabezpieczenie logistyczne, trochę odmienne od cywilnego, ze względu na to, że cywilne to jest w zasadzie transport i magazynowanie czegoś, a tu jest rozszerzone o to, żeby każdy żołnierz pojedynczy w tym tak zwanym okopie, kiedyś gdyby to potrzeba, dostał zapewnienie żywności, paliwa do sprzętu, amunicji, naprawdę szereg dużo przedsięwzięć, które na logistykach dzisiaj ciążą.
1: Przejdźmy do kobiet, ponieważ w obecnych strukturach Wojska Polskiego obserwujemy stały wzrost obecności kobiet. Jak ta obecność i rosnący udział pań wpływają na realizację zadań jednostki?
0: Wypowiem się jako mężczyzna, jako dowódca. Powiem tak, ja w trakcie swojej służby, będąc szefem służby czy na innych stanowiskach, już wtedy, już nie pamiętam nawet, który rok to był, ale panie zaczęły przybywać do jednostek wojskowych na różne stanowiska. I tak to się dzieje u nas, bo jest tam procent, nie będę jakoś tam określał jaki, ale jest dużo dzisiaj pań, które służą w jednostce w pułku i to w różnych korpusach. Przykładem tego jest pani kapitan, która ukończyła pięcioletnią Akademię Wojsk Lądowych. Jest artylerzystką z wykształcenia i to praktykiem. Natomiast jest też misjonarzem, bo dwie misje pani kapitan odbyła i świetnie się odnajduje też w nowej roli tutaj i wspiera mnie w tym, co ja robię. To więc naprawdę to jak z każdym. Każdy ma swoją domenę. I mężczyźni są lepsi, gorsi w sensie wykonywania pewnych czynności i kobiety. Kobiety mają intuicję, być może są też twarde w swoich postanowieniach i wielokrotnie to widać, tak? Mam oficerów, tak jak pani kapitan, ale już w stopniach majorów, są szeregowi, są podoficerowie na stanowiskach drużyn, czy też jakichś załóg i tak dalej, bo to jest specyfika jednostki i świetnie się odnajdują.
1: Pani kapitan, Wojsko Polskie jest otwarte na kobiety.
2: Potwierdzam, jest to fakt. Może warto by było też dla słuchaczy przedstawić takie zestawienie procentowe, ponieważ w służbie zawodowej tu już mamy około 15% kobiet. Obrona terytorialna jest to 21%, ale ponad 25% kobiet wstępuje do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z perspektywy czasu, doświadczenia i obserwacji można jasno wysunąć stwierdzenie, że wojsko to jest drużyna, bez względu na to, w jakich jest się korpusach. To jest komunikacja, to jest, czyli przekazywanie sobie informacji, to jest współpraca i to jest, to nie jest pojedyncze wykonywanie zadań, tylko to jest praktycznie wykonywanie zadań przez całą drużynę. Mówimy tutaj o różnych pododdziałach. I nie ma takiej możliwości, aby jedna osoba osiągnęła zamierzony efekt. Jedna osoba nie obroni kraju, jedna osoba nie wykona przemarszu wojskami, jedna osoba nie pójdzie w defiladzie. To jest właśnie praca grupowa, która jest niezmiernie ważna nie tylko u nas w siłach zbrojnych, jak również i pewnie w innych instytucjach, nazwijmy to ogólnikowo. Więc to jest ważne. Oczywiście, że siły zbrojne są otwarte na kobiety. Mamy dużo możliwości. Jeżeli etat jest również dostosowany do możliwości kobiecych, jest to na pewno atut, bo wtedy możemy się wykazać pewnymi innymi cechami, ale przede wszystkim są to ambicje, jest to motywacja i uświadomienie sobie, kiedy wstąpi, kiedy nałoży się już ten mundur, to jest świadomość, ile jeszcze pracy prywatnej trzeba wykonać, aby rzeczywiście znaleźć się na zamierzonym miejscu, który sobie wypatrzyliśmy. To jest niesamowicie ważne. Więc bez względu na płeć mamy pewne w sobie cechy osobowości, które należy szlifować, zdać sobie z tego sprawę i iść naprzód. Taka opinia.
1: Przejdźmy jeszcze do zainteresowania społeczeństwa obronnością. Te wyzwania geopolityczne, o nich wszyscy wiemy, nie będziemy tu mówić, ale one są i sprawiają, że cywile chcą być przygotowani. Jak się zmieniało postrzeganie wojska w porównaniu chociażby do lat 90.
0: Ja myślę, że każdy z nas wie i po jednej, i po drugiej stronie, jak to się zmieniło, ze względu na to, że zawsze to czynnik jest, powoduje to, że zainteresowanie się pojawia. Nie oszukujmy się, że i to szczęśliwie, że od II wojny światowej, co prawda w świecie codziennie jakiś konflikt lokalny czy regionalny wybucha, ale nigdy nie dotyczyło to nas, Polski czy Polaków. Sytuacja diametralnie się gdzieś zmienia, dzisiaj globalnie natłok informacyjny jest taki, ale przede wszystkim to, co się dzieje za wschodnią stroną naszej granicy, tak? My po prostu wiemy o tym, jak kiedyś było i doceniamy te swoje przede wszystkim walory, bo one są różne de facto, ale myślę i to jest, chyba wydaje mi się, że my Polacy tak postrzegamy, że w czasie pokoju to w sumie możemy sobie do gardy uskakać, ale gdy przychodzi jakaś sytuacja ekstremalna, powiedzmy, zagrożenia i tak dalej, to jesteśmy jednością i to jest na pewno duży plus. Sytuacja ta też spowodowała przede wszystkim to, że zaczęliśmy postrzegać właśnie te zagrożenia, tak? Oczywiście, jak ze statystyk się wie, to dużo, dużo jest zainteresowanie między innymi korzystania z prywatnych strzelnic, pozyskiwania broni na podstawie zgód stosownych i tak dalej. Więc to jest jeden aspekt, a drugi jest związany przede wszystkim z tym, o czym my dawno zapomnieliśmy. Ze względu na to, że to dotyczy środowiska, domu i tak dalej. Jeżeli mamy tą bazę tak zwaną przygotowaną, to my się nie musimy niczego bać, nie? Ze względu na to, że jeżeli będziemy przez wiele lat przygotowywać się do jakiegoś zagrożenia, to my się oswoimy, ale jesteśmy przygotowani. Nic nas nie potrafi zaskoczyć. Dzisiaj stoimy przed takim wyzwaniem, po prostu przypomnienie czegoś, co było wcześniej realizowane, bo ja pamiętam w swoich latach, gdzie w szkołach średnich, przynajmniej w tej, której ja byłem, była lekcja przysposobienia obronnego, była edukacja taka obronna, co to jest wojsko, do czego jest, co należy zrobić. Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale też były takie ulotki różne odnośnie, w razie gdyby nastąpił wybuch bomby atomowej czy coś, jak należy się ułożyć gdzieś. Dzisiaj do pewnych rzeczy wracamy, typu poradnik, typu ustawa o ochronie ludności, ale przede wszystkim do tego, że ja namawiam do tego, żeby ta edukacja była oddolna. To już praktycznie od szkoły podstawowej. Dzisiaj szereg nawet młodych dzieci, jak się gdzieś w mediach czyta, czy 4-5 lat, już rodzice często, nie rozumiem tego, ale dają tablet, dają telefon, zastępczy instrument, zamiast trochę porozmawiać, jak to się mówi, i edukować. W szkole te zajęcia muszą być. Z pierwszej pomocy to jest bezwzględnie wszystko, bo to jest przydatne w życiu, tak? Reakcje na różnego rodzaju alarmy, to musi też być wiadomo, tak? Ale przede wszystkim każdy powinien wiedzieć, co powinien mieć przygotowane, zgromadzone. I to nie musi być postawa tego, że wszyscy ładują nam informacje, że za chwilę coś się wydarzy. Po prostu dla spokoju własnego i przygotowania się do tego, co może nastąpić, czyli spakowania swoich rzeczy, takich podstawowych. To, co mi się wydaje, idziemy na wakacje za granicę, to może trzeba ewakuować bliskich. Tak? Kwestia jest przygotowania, w zależności od wieku, młodych ludzi, patrz, już teraz płci nie ma rozróżnienia, do bycia w instytucjach, służbach i tak dalej, ale również w wojsku. Czyli musimy pamiętać o tym, że wojsko, które w tej chwili dzisiaj jest, to jest pierwsze, które stanie w obronie ojczyzny i będzie broniło granic zgodnie z konstytucją. Ale to całe społeczeństwo jest odpowiedzialne zgodnie z artykułem 85 konstytucji za ochronę państwa. I to na to się przekłada nie tylko szkoły, przygotowanie młodych ludzi, przygotowanie do służby w wojsku, obycie z bronią. Po to jest wojsko też, żeby takie realizowało przedsięwzięcia, zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem, ale musimy dalej iść z tym wszystkim do przodu. Tak jak powiedziałem, my jak jesteśmy pewni, to jesteśmy pewni, tak? I nie będziemy się niczego, ale musimy być przygotowani. Kolejna rzecz jest to patriotyzm. Jeszcze jedną rzecz tylko. Patriotyzm. Kiedyś nas uczono, tak? To ty jesteś Polak mały i tak dalej, tak? Ta tożsamość narodowa, dzięki być może pomysłowi Stalina, ale dzisiaj jesteśmy w większości narodem scalonym, gdzie nie zawsze to występuje i dzisiaj widzimy, co się dzieje gdzieś tam za granicą i tak dalej, z jakimi problemami państwa sobie borykają, a my dzisiaj jesteśmy w zasadzie narodem scalonym w jednym miejscu. To jest kwestia pracy rządu, pracy oczywiście gospodarki, bo gospodarka musi też być przygotowana do tego, żeby wojsko mogło walczyć. To też umowy międzynarodowe, które dają nam bezpieczeństwo. Ale praca u podstaw. Technicznie przygotować obywatela do tego, żeby sobie poradził, jeżeli nie będzie wody, jeżeli nie będzie ognia, bo jesteśmy przyzwyczajeni do luksusu przez wiele lat, tak? Musimy wiedzieć, że nic się nie wydarzy. Ale to tak z survivalem. Zachęta jest bardzo duża, nie? Żeby przebyć trochę czasu w lesie, spędzić czas trochę na łonie natury, ale zobaczyć, jak to wygląda. I tu nie ma czego się bać. Jesteśmy silnym krajem, jesteśmy mądrym narodem, więc tylko musimy wykorzystać i nauczyć przede wszystkim młode pokolenie od początku, zaszczepić wolę tego i to, że jesteśmy Polakami.
1: I że to jest właśnie ta podstawa, o której pan pułkownik mówił, żeby chcieć bronić swojego kraju, tak. Bo jak są różne statystyki, tak. To bardzo różnie dziś wygląda.
0: Ja pani dam tylko, redaktor, przykład króciutko. Z rolnictwem i ojcowizną tak zwaną. To jest przykład tego, jak kiedyś z pokolenia na pokolenie ojciec uczył syna i tak dalej, że to jest ojcowizna i nie wolno nikomu jej tej ojcowizny przekazać, bo ty jesteś następcą. Więc być może taki przykład, nie wiem, czy można go w jakiś sposób porozumieć, ale zrozumieć sens tego wszystkiego, biorąc pod uwagę nasz kraj.
1: Bo nas te lata 2000 trochę uśpiły, weszliśmy do NATO, poczuliśmy się zabezpieczeni z każdej strony i teraz trochę się budzimy, o czym pan pułkownik mówił. Zerkam na zegar, za chwilę musimy już kończyć, bo też te uroczystości przed wami, więc muszę was wypuścić ze studia. Zapytam jeszcze, dlaczego zdecydowaliście się związać przyszłość właśnie z wojskiem, panie pułkowniku?
0: Krótko, bo ja zawsze kochałem wojsko. Chciałem być żołnierzem, chociaż miałem inne alternatywy, ale to jest pasja, to jest zamiłowanie i Jak w każdym gdzieś zawodzie zdarzają się ludzie, którzy gdzieś są w przypadku, ale ja już 30 kilka lat jestem, tak jak mówię, i poświęciłem się temu wszystkiemu. Zarządzanie ludźmi nie jest łatwe. To też jest wyzwanie dla rodzin naszych, w tym i mojej, bo przecież mam własne życie prywatne. Trzeba to wszystko połączyć, nie jest to łatwe, więc wielki szacunek dla wszystkich bliskich żołnierzy, pracowników, którzy wspierają, ale to jest pasja, zamiłowanie. To tego się nie da w jakiś sposób opisać, po prostu trzeba być żołnierzem.
1: Pani kapitan?
2: Ja pochodzę z miejscowości przygranicznej, więc jest tam, było, jest i daj Boże, żeby dalej było ogrom nie tyle co wojska, ale straży granicznej. Obserwacja tych mundurowych wyzwoliła we mnie taką chęć poczucia się jak oni, a moment, kiedy jeszcze zobaczyłam pierwszą kobietę w mundurze, poczułam dumę, poczułam odwagę i powiedziałam, że chcę być jak ona, aż mi się tutaj głowa załamuje ze wspomnień. I rzeczywiście to był taki moment, gdzie zainteresowałam się historią. Uwielbiałam słuchać pradziadka i dziadka, kiedy opowiadali o czasach wojennych. Książki, filmy. Widziałam tą dumę żołnierzy z tego, kim są, jakie zadania wykonują, i wtedy podjęłam decyzję, że moja praca na pewno nudna nie będzie. I pamiętam, jak jeszcze miałam 15 lat i powiedziałam do babci: babciu, ja jeszcze założę ten mundur. No i później przyjechała do mnie na przysięgę.
1: I tak jest, tak, i tak się stało. Tak, tak. Panie pułkowniku, na koniec, wiem, że Święta Wojska Polskiego to jest też taki dobry moment i ważny moment na podziękowania. I wiem, że pan chciałby podziękować swoim ludziom przede wszystkim.
0: Z tego miejsca korzystając, chciałbym przede wszystkim złożyć życzenia z okazji zbliżającego Święta Wojska Polskiego wszystkim żołnierzom i wszystkim pracownikom wojska. Biorąc pod uwagę garnizon, oczywiście do wszystkich kieruję słowa żołnierzy i pracowników garnizonu Łomża, a najbliżej kieruję to dla swoich żołnierzy, dla moich żołnierzy, żołnierzy pułku i pracowników, dziękując ich rodzin, w tym mojej rodzinie, za wsparcie. Dziękuję za dotychczasową służbę i pracę i zadziękując za wsparcie nas, żołnierzy i pracowników, w tym, co staramy się robić dla społeczeństwa, przygotowując się do tak zwanego tego zadania, do którego jesteśmy przeznaczeni, czyli do ewentualnego konfliktu, do którego mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie, ale to jest taka nasza rola żołnierzy. Więc wszystkim wam dziękuję, w szczególności żołnierzom 18. Łomżyckiego Pułku Logistycznego, za tą długoletnią pracę i służbę, za wspieranie mnie w realizacji zadań, które stawiane są dla mnie przez przełożonych.
1: Pan pułkownik na początku powiedział, jak to świętowanie wygląda. Jesteśmy w trakcie. W Radiu Nadzieja oczywiście będziemy mówić, zapraszać, więc teraz już naprawdę kończymy. Pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, a także kapitan Natalia Fidoruk, oficer prasowy pułku, byli gośćmi dnia Radia Nadzieja przed Świętem Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za uwagę.
3: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Wiktoria Małż.
1: Pątnicy 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę dotarli wczoraj do celu. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Od poniedziałku wraca pakiet ceny paliw niżej. Dziś wiele urzędów jest nieczynnych. Większość spraw możemy załatwić przez internet. Cel został osiągnięty. Pielgrzymi 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej dotarli wczoraj na Jasną Górę. Pątnicy zakończyli blisko 400-kilometrową trasę, wchodząc na wały jasnogórskie. Biskup Janusz Stepnowski podczas homilii zwrócił się do pielgrzymów, dziękując im za trud i poświęcenie.
2: Drodzy kapłani, obecni w naszym sanktuarium, w naszej kaplicy Matki Bożej, a szczególnie wy, drodzy pielgrzymi, którzy ruszyliście w drogę 13 dni temu, jednej z dłuższych pielgrzymek w naszym kraju. Jesteśmy wdzięczni za wasz trud i wysiłek. Przynosicie tu różne intencje do naszej Pani. Spotkaliście po drodze różne osoby. Przeżyliście wiele. Niektórzy w czasie tej pielgrzymiej drogi mieli ten przysłowiowy kryzys, szczególnie kiedy przyszły upały i trzeba było tą drogę wspólnie pokonać.
1: Zwieńczeniem pielgrzymiej wędrówki był tradycyjnie apel jasnogórski.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Od poniedziałku wraca pakiet ceny paliw niżej. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Poprzedni działał od końca marca do czerwca. Obniżono akcyzę za niektóre paliwa i stawkę VAT. O szczegółach mówi Dagmara Kędzior.
4: Premier zapowiedział, że pakiet CPN obejmie tym razem obniżenie stawki podatku VAT z 23 do 8%. No i w praktyce obniży to cenę niektórych paliw średnio o złotówkę na litrze.
5: Mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
4: Donald Tusk zaznaczył, że obniżki byłyby większe, gdyby nie to, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych.
5: Myśmy chcieli pomóc ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, po to, żeby móc więcej pieniędzy oddać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki.
4: Otoczenie prezydenta tłumaczyło, że Karol Nawrocki miał prawo podjąć taką decyzję, jeśli miał zastrzeżenia co do tej ustawy. Z wypowiedzi premiera wynika też, że prawdopodobnie codziennie będzie ustalana maksymalna cena paliwa.
1: Pakiet będzie działał do końca sierpnia.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego za nami. Podczas czwartkowych obrad radni zdecydowali między innymi o zwiększeniu środków na budowę infrastruktury wokół powstającego Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Autopoprawkę dotyczącą dodatkowego finansowania referował skarbnik województwa Paweł Jungerman.
6: Dodatkowe 1,5 miliona na Muzeum w Okopach, między innymi na zakup działki od fundacji i na zrobienie parkingu. To są między innymi takie rzeczy.
1: Łączny koszt budowy placówki wyniesie około 60 milionów złotych, z czego prawie 22 miliony to wkład województwa podlaskiego. Muzeum, które ma być gotowe w 2027 roku, będzie oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W wielu urzędach niczego dziś nie załatwimy. Ich pracownicy mają wolne w zamian za przypadające jutro święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nieczynne są między innymi placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski zachęca do korzystania z usług dostępnych przez internet.
7: Zamknięcie placówek nie oznacza, że klienci nie będą mogli w ogóle skorzystać z usług ZUS-u, bo funkcjonują usługi online na e-ZUS-ie. Po zalogowaniu na własne konto można m.in. wysłać wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma, a także samodzielnie wyliczyć prognozowaną emeryturę albo sprawdzić stan swojego konta w ZUS-ie.
1: Nieczynna jest też infolinia ZUS-u. Dziś nie załatwimy też niczego w Urzędzie Skarbowym. Wszystkie takie placówki w kraju są zamknięte. Nieczynne są też ministerstwa i urzędy wojewódzkie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A Radio Nadzieja jest oczywiście otwarte i spieszy z prognozą pogody. Piękny dziś dzień, bardzo dużo słońca, 22 stopnie teraz, a temperatura maksymalna dziś to 26 stopni. W nocy 12 stopni, a jutro nawet gorąco, bo w regionie maksymalnie do 29 stopni. W niedzielę 24 stopnie.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
8: Po reklamie.

Mówiliśmy Państwu, że dziś część urzędów jest nieczynna. Z kolei jeśli chodzi o Urząd Miasta w Łomży, to 17 sierpnia w poniedziałek Urząd Miejski będzie zamknięty, bo ten dzień został wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Jutro w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, a także święto Wojska Polskiego. Polacy ruszyli na długi weekend. Czy to mają wolne w piątek, czy to w poniedziałek? Jak będą wypoczywać? Sprawdzimy to za 3,5 minuty.

0: Prognozy pogody na weekend piękne, więc Polacy ruszyli nad morze. To będzie rekordowy weekend tych wakacji. Piękna pogoda i kilka wolnych dni ściągnęły nad polskie morze prawdziwe tłumy. W Międzyzdrojach jest tłoczno, zarówno przy molo, jak i na plaży, a turystów ciągle przybywa.
1: My dopiero dzisiaj przyjechaliśmy i zostajemy do niedzieli.
2: Piękne miejsce, piękne polskie morze, rodzina, nic więcej nie potrzeba.
3: Państwo na plaży?
4: Tak, na plaży.
3: Pierwszy raz?
4: Nie pierwszy raz.
2: Drugi.
3: Czyli niedawno państwo przyjechali?
4: Tak, przed chwileczką.
5: My mamy parawan.
3: Po co jest parawan na plaży?
5: Żeby sobie rozłożyć taki mulek przed słońcem.
3: Lubisz wakacje?
5: Tak.
3: Jak długie powinny być wakacje?
5: Aż do 10.
0: Nadchodzący sierpniowy weekend będzie nie tylko tłoczny, ale także drogi. Popyt wywindował ceny noclegów. Są one 2, nawet 3 razy droższe niż w kolejny weekend. Yeah.

Jednym z elementów łomżyńskich obchodów Święta Wojska Polskiego będzie tradycyjnie piknik militarny Wojsko na Swojsko. Wydarzenie odbędzie się jutro od 12 do 17 w parku Jana Pawła II. Papieża pielgrzyma na tych, którzy przyjdą do parku w tych właśnie godzinach, będzie czekało wiele atrakcji, m.in. pokaz sprzętu wojskowego, ścianka wspinaczkowa, militarne gry i zabawy, strzelanie z łuków, także koncert patriotyczny w wykonaniu zespołu artystycznego 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. My z Łomży nie zabraknie także żołnierskiej grochówki. Wstęp oczywiście wolny jutro 15 sierpnia od 12 do 17 w parku Jana Pawła II, papieża pielgrzyma.

0: Rządowy program Ceny Paliwa Niżej w nowej odsłonie zacznie działać od poniedziałku. Według zapowiedzi premiera ceny paliwa mają spaść około złotówkę za litr. Kierowcy wskazują, że obniżki to zawsze dobra wiadomość, ale martwi ich, że program ma działać tylko do końca wakacji. Posłuchajmy.
1: Od poniedziałku wraca program CPN. Złotówkę niżej ma być. Czy to coś zmienia dla pana?
2: Ja jeżdżę na gaz, więc nie. Ja jestem uprzywilejowany w tym temacie.
3: O Jezu, bardzo. Akurat ja jeżdżę gazem, ale że tak powiem, drugi mam samochód normalny, benzynę 9,5, więc tak, jak najbardziej.
4: Problem cały czas będzie cały czas taki sam. Cały czas już ta cena będzie, mi się wydaje, szła tylko i wyłącznie do góry, a nie na dół.
2: Może być, jeśli to zda egzamin.
0: W ramach nowych regulacji maksymalne ceny paliw na stacjach będą ustalane przez ministra energii. Redukcja cen jest wynikiem obniżenia stawki VAT na paliwa z 23% do 8%.

nieco nostalgiczne klimaty wprowadził nas Bruno Mars. To jest utwór z jego najnowszej płyty, zresztą zatytułowanej The Romantic, więc takich romantycznych akcentów na tej płycie nie brakuje. Teraz trochę przyspieszymy muzycznie i przeniesiemy się do roku 1988 za sprawą grupy Lady Punk.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Prezydent Łomży, starosta łomżyński i dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego zapraszają na łomżyńskie obchody Święta Wojska Polskiego. Miejskie obchody rozpoczną się jutro o 9:00 apelem pamięci i złożeniem kwiatów przed pomnikiem żołnierzy 33. Pułku Piechoty. O 10:00 w łomżyńskiej katedrze zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzna. O 12:00 do 17:00, o czym już Państwu wspominałam, na terenie parku Jana Pawła II będzie trwał piknik militarny Wojsko na Swojsko.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Wiktoria Małusz.
1: Wraca program Ceny Paliw Niżej. Opozycja krytykuje ten mechanizm. Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i okolicy będą mogli zbadać swój wzrok za darmo. Muzyka, folklor i rodzinne atrakcje. Niedziela Świętego Rocha w Nowogrodzie już w niedzielę. Wraca program CPN. Od poniedziałku 17 sierpnia ceny paliw mogą spaść nawet o złotówkę na litrze. To dzięki decyzji rządu o obniżce podatku VAT z 23 do 8%. Opozycja uważa, że to spóźniona decyzja. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk mówi, że rządowy program jest niekorzystny dla przedsiębiorców i rolników.
2: Co to jest za program? No to jest program obniżki stawki VAT-u z 23 do 8. A gdzie obniżka akcyzy? Przecież z punktu widzenia przedsiębiorców czy rolników ta obniżka nie ma żadnego znaczenia. Przedsiębiorcy i rolnicy odliczają sobie, powiem, w fakturach zakupowych VAT w zakupach, w związku z tym dla nich ta obniżka jest bez znaczenia. Dopiero obniżka akcyzy daje im możliwość autentycznego obniżenia kosztów.
1: Ponadto politycy PiS chcą, aby urząd zbadał, czy największy koncern paliwowy w tej części Europy nie stosował w Polsce nadmiernych marż. W ich ocenie miało dochodzić do tego w trakcie obowiązywania programu CPN.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z żołnierzami przed świętem Wojska Polskiego. Na lotnisku Warszawa-Babice podziękował żołnierzom, ale także dowódcom garnizonu oraz specjalistom za zaangażowanie w przygotowania do największej defilady w kraju.
4: Chciałem ze wszystkimi się spotkać, podziękować. Jestem tutaj co roku, od kiedy jestem ministrem obrony narodowej, więc nie mógłbym sobie wybaczyć nie być i w tym roku przed defiladą, bo to jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce tak jak dzisiaj, czy pada deszcz.
1: Defilada w Warszawie rozpocznie się jutro o godzinie 12. Zbadaj wzrok bez skierowania i bez opłat. Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań okulistycznych w ramach programu Dobry Wzrok Mazowszan. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, a szczególnie do seniorów, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
5: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilne czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni, więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
1: Aby skorzystać z badań, nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy przyjść w sobotę 22 sierpnia do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Partyzantów 23 w Ostrowi Mazowieckiej. Badania będą prowadzone od godziny 9 do 16.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dawna muzyka, koncerty folklorystyczne, mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Już w najbliższą niedzielę Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie zaprasza na Niedzielę Świętego Rocha. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa z wielu względów.
6: W Skansenie Kurpiowskim będzie to 28. Niedziela Świętego Rocha. Tegoroczne wydarzenia odbędą się w roku księdza Władysława Skierkowskiego, kapłana, wybitnego badacza kultury kurpiowskiej. Artysta Adam Struk razem z zespołem Monodia zaprezentują koncert pamięci księdza Władysława Skierkowskiego. Wystąpią m.in. Lecz Sami, Czułe Echo, Kapela Kurpiowska Gminy Łomża, Zespół Mazowia. Zapraszamy do wspólnego świętowania, spędzenia mile czasu. Będą gry i zabawy dla dzieci, będą konkursy.
1: Mówi Anna Szynkiewicz, dyrektor Muzeum Skansenu Kurpiowskiego a imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Podczas wydarzenia szczególne miejsce znajdą młodzi twórcy.
6: Zapraszamy dzieci, które tworzą własne rękodzieło, zainspirowani kurpiowskim rękodziełem szczególnie, ale nie tylko. Zapraszamy do zaprezentowania swojego stanowiska, oczywiście pod opieką rodziców bądź opiekunów. Jak zawsze w przestrzeni Skansenu Kurpiowskiego będzie można spotkać twórców ludowych, szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.skansenkurpiowski.pl.
1: Na wydarzenie z Łomży będzie można dojechać darmową linią MPK. Szczegóły znajdują się na przystankach. I tym zaproszeniem kończymy wiadomości. Wracam do Państwa z kolejnymi informacjami już o 13:00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Coraz cieplej w regionie, już 23 stopnie na termometrach, 26 to temperatura maksymalna w nocy. Spadnie do 12, jutro gorąco, bo nawet do 29 stopni. W niedzielę maksymalnie 24.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.

0: cel został osiągnięty. Pielgrzymi 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej dotarli wczoraj na Jasną Górę. Pątnicy zakończyli blisko 400-kilometrową trasę. Wchodząc na wały jasnogórskie na miejscu, powitał ich biskup łomżyński Janusz Stępnowski. Po uroczystym wejściu przyszedł czas na wspólną modlitwę. Pielgrzymi uczestniczyli we mszy świętej, dziękując za przebytą drogę i powierzając Matce Bożej intencje, z którymi zmierzali do Częstochowy. Biskup Janusz Stępnowski podczas homilii zwrócił się do pielgrzymów, dziękując im za trud i poświęcenie.
1: Drodzy kapłani, obecni w naszym sanktuarium, w naszej kaplicy Matki Bożej, a szczególnie wy, drodzy pielgrzymi, którzy ruszyliście w drogę 13 dni temu, jednej z dłuższych pielgrzymek w naszym kraju. Jesteśmy wdzięczni za wasz trud i wysiłek. Przynosicie tu różne intencje do naszej Pani. Spotkaliście po drodze różne osoby. Przeżyliście wiele. Niektórzy w czasie tej pielgrzymiej drogi mieli ten przysłowiowy kryzys, szczególnie kiedy przyszły upały. I trzeba było tą drogę wspólnie pokonać.
0: A zwieńczeniem pielgrzymiej wędrówki był oczywiście apel jasnogórski, który transmitowaliśmy na antenie Radia Nadzieja, podobnie jak ostatnie dni pielgrzymki. Jeśli chcą Państwo wrócić do tych zdjęć i filmów, to zapraszamy na facebookowy profil Radia Nadzieja.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Iga Świątek po niespełna roku wygrała kolejny turniej WTA. W nocy z czwartku na piątek Polka pokonała w finale Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Turniej odbywał się na kortach twardych w Toronto. Eksperci są pod wrażeniem formy Igi Świątek. Dziennikarz Tomasz Wolfke mówił o zmianie taktyki gry tenisistki.
1: Nasza tenisistka wróciła do tej swojej dobrej gry, równej przez więcej niż 2 czy 3 mecze. Tym razem rozegrała 6 znakomitych spotkań w Toronto. No i całkowicie zasłużenie ten tytuł zdobyła. Grała w swoim najlepszym stylu, bardzo równo, popełniając bardzo niewiele niewymuszonych błędów. Mam wrażenie, że zaczęła grać spokojniej, zaczęła grać troszeczkę lżej, odjęła 10-20% siły na rzecz precyzji swoich uderzeń, no i efekt jest znakomity.
0: A ostatni sukces na tym poziomie Iga Świątek odniosła we wrześniu ubiegłego roku w Seulu. Pokonała wtedy w finale Rosjankę Jekaterynę Aleksandrową. A następny turniej z udziałem Polki odbędzie się niedługo, bo 16 sierpnia w Cincinnati.

0: Gospodarstwa mleczne są podwójnie poszkodowane po klęskach żywiołowych, takich jak susza, twierdzą hodowcy bydła. Zniszczone uprawy to raz, niższe odszkodowania dwa. Zmieniły się przepisy i teraz wszyscy mogą liczyć na takie samo wsparcie państwa, zapewnia Ministerstwo Rolnictwa. W Polsce jest około 85 tysięcy gospodarstw mlecznych, a w nich ponad 6 milionów sztuk bydła. Karol Potera, hodowca z Mazowsza, obecnie liczy straty spowodowane suszą.
1: Jako krowiarze to jesteśmy trochę przez lata pokrzywdzeni odnośnie szacowania tych suszowych szkód, gdyż wliczane są wartość całego gospodarstwa i mimo, że w polach mamy te 30-40%, a w skrajnych niektórych działkach i 80%, to nigdy w gospodarstwie mlecznym nie wychodzi przekroczenie progu 30%.
0: Przepisy zostały zmienione tak, aby żadna z grup nie była dyskryminowana, mówi rzecznik resortu rolnictwa Iwona Pacholska.
2: Rolnicy, którzy za pośrednictwem aplikacji zgłaszają szkody spowodowane suszą, nie podają już informacji dotyczących produkcji zwierzęcej. Przy szacowaniu strat spowodowanych suszą brana jest pod uwagę wyłącznie produkcja roślinna. Wcześniej wysoka produkcja zwierzęca mogła czasem zaniżać ogólny procent strat w gospodarstwie, co zmniejszało lub blokowało rządowe wsparcie.
0: A wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą można składać do połowy października.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa. Pan Tadeusz pyta, czy do jakiejś instytucji czy organizacji można wprowadzać mechanizm. Słyszy pan Tadeusz czasem, że minister wprowadza jakiś mechanizm w resorcie czy w gospodarce. Czy mechanizm to nie jest coś, co można wprowadzać tylko do jakiejś maszyny? Mamy tutaj właściwie dwa zagadnienia. Pierwszy to, czy słowo mechanizm powinno się odnosić tylko do urządzeń, czyli do urządzeń mechanicznych, na przykład do maszyn. A drugie pytanie to takie, czy w ogóle mechanizmy są czymś, co można wprowadzać, czy nie są one niejako samoistne. Bo oczywiście używamy słowa mechanizm często trochę metaforycznie i mówimy, że tu działają, mówiąc na przykład o jakimś procesie społecznym, mówimy, że tu zadziałał mechanizm taki to a taki. Możemy mówić o człowieku, że w nim zadziałał pewien mechanizm samokontroli. To jest użycie trochę przenośne, no przecież to nie jest technicznie rzecz biorąc mechanizm, tylko pewnego rodzaju zespół elementów, które współdziałając wytwarzają jakiś, no dają jakiś efekt. Zauważmy, że częściej chyba taki minister wprowadza do instytucji czy organizacji nie tyle mechanizm, ile mechanizmy. Wtedy mówimy, że działają tutaj w tej instytucji takie a takie mechanizmy. Przyznam, że to mechaniczne znaczenie użyte w odniesieniu do organizacji czy instytucji nie razi mnie. Natomiast trochę mnie razi to, że można o to swobodnie wprowadzać mechanizm czy mechanizmy. I dlatego, o ile zdanie minister wprowadza mechanizmy takie, a takie nie jest dla mnie dobrym zdaniem, to zdanie w tej organizacji działają takie mechanizmy już chętnie bym akceptował. Nie podoba mi się to sformułowanie, ale nie z tego względu, o którym pan Tadeusz był uprzejmy pisać.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: a Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Praca nad sobą. Praca ta ma na celu kształtowanie samego swego człowieczeństwa. O ile w życiu naszym przygotowujemy się do spełniania różnych prac i zadań w takim czy innym zawodzie, to ta jedyna praca zmierza do ukształtowania samego człowieka. Człowieka, jakim jest każdy z nas. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Stwierdzenie to, można powiedzieć, odkrycie, dokonuje się właśnie w młodości. To odkrycie jest ciekawe, wspaniałe. Jest także czasem niepokojące. Wniosek praktyczny. Mój kochany chłopcze, moja kochana dziewczyno, nie możesz zrezygnować z tego odkrycia. Nie możesz zrezygnować ze swojego wnętrza. To jest wielkie niebezpieczeństwo, które grozi człowiekowi zawsze. Łaską jest obudzenie człowieka wewnętrznego. Nie można go gasić. Praca nad sobą jest jak najbardziej osobistą współpracą z Jezusem Chrystusem na podobieństwo tej, jaka dokonała się w uczniach wybranych przez Niego, gdy zawezwał ich do swojej bliskości. Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.

jakże inni niż ci, ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd, szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych

będziemy w świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On zbudował trwało? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu

0: Jasna Góra przygotowana na pielgrzymkowy szczyt. Tymczasem przewodniczący Episkopatu Polski dziękuję pielgrzymom za świadectwo wiary. Arcybiskup Tadeusz Wojda za pośrednictwem Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski pozdrowił pielgrzymów udających się w tych dniach do miejsc kultu.
1: Niech Matka Boża dodaje wam sił, zarówno fizycznych, jak i przede wszystkim duchowych, na czas pielgrzymowania. Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentu są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę. Docierając do miejsc świętych, zawierzajcie dobremu Bogu wasze sprawy, rodziny i bliskich. Niech wasz trud przyniesie potrzebne łaski wam samym, waszym rodzinom, ojczyźnie i całemu Kościołowi.
0: Najwięcej pielgrzymów przybywa co roku w miesiącach wakacyjnych na Jasną Górę. Pierwsza duża grupa dotrze oczywiście na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a kolejny szczyt pielgrzymkowy przypada przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej, czyli 26 sierpnia.

0: Bohaterstwo książek.
1: Na pewno znają Państwo bajkę o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Królewna musiała uciekać przed złą macochą, zazdrosną o jej urodę. W lesie zamieszkała z niewysokimi ludźmi lasu, ale zła królowa dowiedziała się, że Śnieżka żyje. Dała jej zatrute jabłko, które sprawiło, że Śnieżka nie umarła, chociaż tak myślała zła królowa, ale spała, a obudził ją królewicz pocałunkiem. Tyle w skrócie od braci Grimm, bo to stara ludowa niemiecka baśń spisana właśnie przez braci Grimm, którą potem spopularyzował Disney w popkulturowym wyobrażeniu, które dziś znają dzieci na całym świecie. I to popkulturowe wyobrażenie jest bajkowe, znacznie bardziej niewinne niż oryginał z mrocznymi elementami. Dlaczego przypominam tę opowieść w audycji książkowej? Ponieważ Jennifer Donnelly postanowiła opowiedzieć historię Śnieżki po swojemu i po dorosłemu. Książka nosi tytuł Zatruta, a wydało ją wydawnictwo Zysk i Spółka. Wydało naprawdę pięknie, w twardej oprawie, z czarną okładką i barwionymi brzegami, co nadaje jej bardzo eleganckiego charakteru. Bohaterką książki jest Sophie, niepełnoletnia królewna, która niedługo zostanie królową. Na razie władzę w jej imieniu sprawuje macocha, silna i bezwzględna władczyni. Sophie uważana jest za osobę słabą, wrażliwą, nie nadającą się do sprawowania tak ważnej roli. Ma wyjść za mąż i oddać mężowi władanie. Ale pewnego dnia królowa pyta swoje lustereczko, kto jej zagraża. I mężczyzna, który pojawia się za każdym razem, kiedy macocha rozmawia z lusterkiem, wskazuje na Sophie, tę słabą i naiwną dziewczynę. Sophie musi umrzeć. Łowczy wysłany z królewną do lasu pozbawia jej serca. I tu zaczyna się nieco inna niż w oryginale historia, a nawet sporo inna, chociaż będą w niej niewysocy mężczyźni z lasu i będzie królowa, która za pomocą zatrutego gorsetu, grzebyka i w końcu jabłka spróbuje Sophie unicestwić raz na zawsze. Co zabija, co zatruwa nasze serca? Co pozbawia nasze serca siły? Złe słowa, słowa, że jesteśmy beznadziejni, że się nie nadajemy, że ktoś jest od nas silniejszy i lepszy, że zajmujemy miejsce, które nam się nie należy i nie nadajemy się do niczego. Te słowa codziennie niszczą serca milionów ludzi na świecie, podobnie jak niszczyły serce Sophie. Jeśli królewna będzie chciała zawalczyć o koronę, będzie musiała pozbyć się tej trucizny i będzie musiała zrozumieć, że miłość, miłosierdzie, wrażliwość, troska nie są wadami, czymś co osłabia, ale nadają życiu sens, wyposażają w siłę i odwagę. W tej historii pojawia się też złowrogi król Wron i jego siostra, sprawcy zła, przed którymi drżą nawet ci na pozór najsilniejsi. Dla nich też Sophie będzie zagrożeniem. Tym bardziej Sophie, która rusza w nieznane, a przy okazji poznaje lepiej królestwo, którym ma władać. Widzi, ile nieszczęścia, smutku, śmierci, łez i cierpienia przyniosły rządy jej macochy skupionej na zdobywaniu pieniędzy, na prowadzenie wojen kosztem swoich poddanych, nawet tych najbiedniejszych. Piękny królewicz raczej jest w tej historii czarnym charakterem. Wszystko dostał, niczego nie musiał nigdy wywalczyć, na niczym poza nim samym mu nie zależało. Co innego niż ludziom z lasu, poznanemu złodziejowi czy młodemu myśliwemu opiekującemu się siostrą i babcią. Bardzo dobrze napisany demontaż królewny Śnieżki z elementami fantasy i noir, Zatruta Jennifer Donnelly od wydawnictwa Zysk i Spółka.
0: Ministerstwo Książek.
1: Czy możemy się czegoś nauczyć od zwierząt? Dorota Sumińska przekonuje, że tak. Przekonuje w książce Bądź jak wilk, a staniesz się człowiekiem, którą wydało wydawnictwo literackie. Dorota Sumińska to postać, której pewnie nie trzeba Państwu przedstawiać, lekarz weterynarii, popularyzatorka wiedzy o zwierzętach, autorka programów telewizyjnych i radiowych, kanału na platformie YouTube, autorka książek dla młodszych i starszych, słowem taki nasz doktor Dolittle. W swoim domu stworzyła oazę dla psów i kotów, ma kilka psów, kilkanaście kotów. W najnowszej książce przekonuje, że zachowanie zwierząt bywa niezwykłe i niedoceniane przez ludzi. Czasem mówimy, że świat zwierząt jest brutalny i bezwzględny, tymczasem, kiedy dobrze mu się przyjrzymy, co robi Sumińska, zachwycimy się solidarnością, współpracą, czystością, lojalnością czy opiekuńczością zwierząt. Co wobec naszej złośliwości, zazdrości, tendencji do niszczenia i przemocy każe się zastanowić, kto tu robi świństwa i gdzie to nasze człowieczeństwo nas prowadzi. Może się więc okazać, że przyglądając się zwierzętom, podreperujemy to nasze człowieczeństwo. I do tego świata zabiera nas w książce Dorota Sumińska. Na przykład słonie nigdy nie przychodzą obojętnie nad śmiercią bliskich, trwają przy umierającym osobniku, a potem nie chcą opuścić zwłok. Odwiedzają regularnie miejsce, w którym leży ich przyjaciel, stoją w ciszy i gładzą trąbami kości, czasem trwa to naprawdę długo. W rozdziale Wspieraj jak surykatka Sumińska opisuje zwierzęta, które kojarzą nam się z bajkowymi, śmiesznymi zwierzątkami, a te potrafią trwać przy smutnym członku stada, aż wyjdzie ze stanu apatii. Surykatki polują na skorpiony, czasem na jadowite węże. Gdy któraś z nich popełni błąd i nie wyjdzie z tego starcia cało, jej towarzyszka ze stada potrafi przestać brać udział w życiu społecznym, nie chce uczestniczyć w polowaniach czy zabawach. Co robią inne surykatki? Nigdy nie zostawiają samej tej cierpiącej, aż nie wróci do stada. A dla nas to lekcja, żeby być. Po prostu być. Hulmany, czyli azjatyckie naczelne, cieszą się, kiedy jedna z przedstawicielek stada zostaje matką. Przychodzą zobaczyć nowonarodzoną małpkę i delikatnie ją dotykają. Ale głaszczą też matkę. Gdy z jakichś przyczyn matka straci życie, opiekę nad sierotą przejmują inne samice. Instynkt macierzyński jest tak silny, że gdy młode nie przeżyje, członkinie grupy noszą to młode, udając, że żyje. Jego matka ma czas pogodzić się ze stratą. A krowy mruczą cielakom kołysanki i to takie niepowtarzalne, układane specjalnie dla tego młodego. Każde cielątko ma swoją przyśpiewkę ułożoną specjalnie dla niego, pisze Dorota Sumińska. Od bobrów możemy się nauczyć wspólnej pracy, ich konstrukcje, spiętrzanie wody w strumieniach mogą imponować, a to wszystko dzieje się dzięki wspólnej pracy. Każdy jest zainteresowany, żeby dom był wytrzymały i trwały. Każdemu zależy na bezpieczeństwie rodziny. I tu możemy wrzucić kamyczek do zwierzęcego ogródka, bo przeciwieństwem pracowitości bobra jest kukułka, która nie buduje, a swoje dzieci podrzuca do obcych gniazd i tak kończy swoje rodzicielstwo. Borsuki kopią oddzielne dołki do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Nigdy nie robią tego w norze, w której mieszkają i składują jedzenie, a gibony jedzą powoli, delektując się tym, co spożywają. To tak w kontrze do naszego jedzenia w biegu byle czego. Zwierzęta mogą nas też uczyć lojalności, cierpliwości, uporu, oddychania, radości czy współodczuwania. Więcej w książce Doroty Sumińskiej Bądź jak wilk, a staniesz się człowiekiem od wydawnictwa literackiego.
0: Ministerstwo Książek.
1: To nie jest książka pokazująca włoskie Dolce Vita pod słońcem Toskanii, w cieniu Koloseum czy pod parasolem nad ciepłym morzem. To jest książka sięgająca najgłębiej, trzewi Italii i jej mieszkańców. To jest podróż śladem wulkanów, trzęsień ziemi, uskoków geologicznych, wędrujących płyt tektonicznych, pokazująca, że nie ma we Włoszech spokojnego miejsca. A to wpływa na pamięć, kulturę, na tożsamość, na wierzenia, poczucie tymczasowości lub wręcz przeciwnie, zakorzenienia w miejscu, w którym może wydarzyć się katastrofa. To jest fantastyczna książka o przeszłości, teraźniejszości i zatopionych w niej ludziach. Jej tytuł to Głosy z głębi, nieoczywista podróż przez Włochy. Autor to dziennikarz Paolo Rumic, a wydało ją wydawnictwo Znak Litera Nowa. Nie będzie to podróż all inclusive, zrównująca wszystkie regiony Włoch i sprowadzająca je do jednej nazwy, najczęściej kierunku wakacyjnych wojaży. Rumic zaczyna od wysp wokół Sycylii, tajemniczych, introwertycznych, trudnych, dla wielu nieprzyjaznych, gdzie woda pitna czy prąd w okresie niesprzyjającego czasu były wyzwaniem. Gdzie chociażby na Alicudi ma się wrażenie przybycia do obcego świata, tym bardziej, że to uśpiony wulkan i bezpośrednia bliskość ognia, lawy i zniszczenia. Do lat 70. absolutna ciemność nocy wzmacniała poczucie izolacji. Ta książka to też podróż w głąb włoskiej duszy, tak niejednorodnej, co rodzi duże animozje między północą a południem. Sycylijczycy to ludzie szukający cienia, Kalabryjczycy za to słońce lubią. W książce określa się ich, Kalabryjczyków, jako porowatych. Wchłaniają przybyszów, pozwalają obcym wchłonąć się do tkanki społecznej. Tożsamość częściowo grecka Kalabryjczyków daje o sobie znać. Życie w cieniu katastrofy prowadziło do specyficznej relacji ze świętymi. Jeśli święci nie pomagają i budynki zawalają się po trzęsieniu ziemi, zastępuje się ich innymi. W San Cono, pisze autor, wierni chwytają figurę swojego patrona i uderzają jego głową o ściany tych domów, o które nie potrafił się zatroszczyć. Gdzie indziej świętych, którzy nie zesłali deszczu, wrzuca się do wody albo karze, wpychając im do ust kawałki solonej ryby. Dalej pisze, ale jak to możliwe, że na posterunku zostali jedynie święci? Kto pogrzebał politykę prewencyjną? Kto dopuścił do tego, że 65% światowych zasobów sztuki, bo taka ich część znajduje się we Włoszech, wydano na pastwę niedbalstwa i żywiołów? Swoje pytania Paolo Rumic zadaje wobec fuszerki stosowanej podczas odbudowy budynków, co odbijało się na nich podczas kolejnych trzęsień ziemi, ale na co zwraca uwagę ci sami ludzie, którzy pomstują na rząd, skorumpowanych urzędników czy mafię zamieszaną chociażby w Kalabrii w odbudowywanie, są gotowi dać łapówkę albo wykorzystać znajomości, byle nie zapłacić więcej, mimo że to zwiększy bezpieczeństwo ich domów. Sassi di Matera, pewnie kojarzą Państwo, to bajeczne miasteczko, chociażby z filmu Nie czas umierać, czyli jednego z serii o Jamesie Bondzie. Miasto wykute w skale, zadeptywane dziś przez turystów. W latach 50. określano je narodowym wstydem, narodową hańbą. Prymitywne warunki życia mieszkańców opisywała książka Chrystus zatrzymał się w Eboli. Żeby je uzdrowić, przymusowo wysiedlono mieszkańców do nowej lokalizacji, a rewitalizacja prowadzona od lat 80. doprowadziła do powstania miasta widokówki, jakie dziś znamy. Ale architekt, z którym rozmawia autor, uważa, że to ta stara Matera była nowoczesna w dzisiejszym rozumieniu, bo otworzyła gospodarkę zrównoważoną, gdzie tarasy zapobiegały erozji gleby, deszczówka pomagała w uprawie roślin, a materiał do budowy domów pochodził z wykopów pod piwnice. Na te rozwiązania nałożono ekskomunikę, aby dziś na nowo je odkrywać. Współczesne Włochy nie chcą mówić o zagrożeniu, żeby nie odstraszać turystów i nie rozwścieczać deweloperów. Rumic pisze, we Włoszech nie ma stref wolnych od zagrożenia i przemierza swój kraj szlakiem trzęsień ziemi i erupcji wulkanów. Wyszedł z tego kawał dobrego reportażu. Głosy z głębi, nieoczywista podróż przez Włochy, którą wydało wydawnictwo Znak.
0: Ministerstwo Książek.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
6: Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
2: Po reklamie.

Musimy stworzyć system przygotowania społeczeństwa do sytuacji kryzysowych, mówił dziś w radiu Nadzieja pułkownik Paweł Gałązka. Więcej powiemy w wiadomościach o godzinie 13:00.

0: Jest 13. Czas na wiadomości, a przedstawię Wiktoria Małż.
1: Prokuratura nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych polskich pacjentów od rodziny po szkołę. Wojsko chce lepiej przygotować Polaków na sytuacje kryzysowe. Przed nami upalny weekend, zapowiadają synoptycy. Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące masowego wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry MyDoktor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.
2: W urzędach zwiększony ruch osób, które chcą zastrzec swój PESEL.
3: Ze strachu, że ktoś użyje mojego PESEL-u. Nie wiadomo, co się z moim PESEL-em dzieje. Czy już tam ktoś go obrabia?
2: To dobra decyzja, komentował w Polskim Radiu 24 Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku.
4: Najważniejsze, żebyśmy tak naprawdę zastrzegli numer PESEL. To jest jedyna rada, którą można podać teraz.
2: Według ustaleń prokuratury hakerzy weszli w posiadanie danych najpóźniej 6 sierpnia, przełamując lub omijając zabezpieczenia. To dane pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych, które korzystały z usług tej firmy. To przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Włamanie się, zagarnięcie informacji poprzez ich zarejestrowanie, zgranie, a następnie wykorzystywanie.
2: Śledztwo nadzorowane przez prokuraturę prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: O szczegółach mówił Mariusz Pieśniewski.
6: Najnowsze informacje z regionu.
1: Musimy stworzyć kompleksowy system przygotowania społeczeństwa do sytuacji kryzysowych, mówił na antenie Radia Nadzieja pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. System powinien rozpoczynać się na poziomie rodzin i szkół. Sytuacja geopolityczna i wojna za naszą wschodnią granicą wymuszają powrót do edukowania już małych dzieci w zakresie pierwszej pomocy, znajomości alarmów czy zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
7: Zaczęliśmy postrzegać właśnie te zagrożenia. Dużo jest zainteresowanie między innymi korzystania z prywatnych strzelnic, pozyskiwania broni na podstawie zgód stosownych. Jeżeli będziemy przez wiele lat przygotowywać się do jakiegoś zagrożenia, to my się oswoimy, ale jesteśmy przygotowani. Nic nas nie potrafi zaskoczyć. Dzisiaj do pewnych rzeczy wracamy, typu poradnik, typu ustawa o ochronie ludności. Ja namawiam do tego, żeby ta edukacja była oddolna. To już praktycznie od szkoły podstawowej. Edukować w szkole. Te zajęcia muszą być. Pierwszej pomocy, reakcje na różnego rodzaju alarmy. Każdy powinien wiedzieć, co powinien mieć przygotowane, zgromadzone.
1: Dorośli zainteresowani przeszkoleniem wojskowym lub związaniem swojej przyszłości z wojskiem mogą skorzystać z jednodniowych akcji Trenuj z Wojskiem, programu szkoleń w gotowości, odbyć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową lub zapisać się do Wojsk Obrony Terytorialnej.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zaczyna się upalny, długi weekend. Od dziś synoptycy spodziewają się znacznego ocieplenia. W ciągu dnia termometry pokazują 25 stopni w centrum kraju i nawet 30 na zachodnich krańcach Polski. Będzie niemal bezchmurnie i bezwietrznie. Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk zapowiada, że najgorętszym dniem długiego weekendu będzie sobota.
8: Od 26 stopni na Suwalszczyźnie, około 30 w centrum, do nawet 35 na zachodzie. Wiatr cały czas słaby, na północy również umiarkowany z kierunków południowych.
1: Pogoda zacznie się zmieniać od niedzieli. Synoptycy spodziewają się przelotnych opadów i burz na zachodzie oraz północy Polski.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Czas na prognozę pogody. Jak Wiktoria już wspomniała, przed nami gorący weekend i bardzo przyjemny pogodowo piątek. 25 stopni na termometrach teraz, 26 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 11 stopni, jutro nawet 29, w niedzielę do 24 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: korki na trasach nad morze tłoczno, także już na plażach. Niektórzy wyruszyli na długi sierpniowy weekend. Chociaż święta wypada w sobotę, to trzeba, jako pracodawcy muszą oddać jeden dzień wolny, więc część odpoczywa dziś, część będzie odpoczywała w poniedziałek, a to szczyt sezonu nad morzem. Kurorty spodziewają się prawdziwych tłumów.
1: Każdy z nas stara się po prostu wykorzystać te kilka chwil na słońcu.
2: Ma pani jakiś patent, jak znaleźć miejsce na plaży?
1: Nie ma patentu, myślę.
3: Ludzie przychodzą bardzo wcześnie, rano sobie miejsce zajmują.
2: Pani też się okopała jakoś wcześnie?
3: Nie, niestety nie. My przychodzimy tak po śniadaniu dokładnie.
2: I co, już wtedy dużo pozajmowane?
3: Tak. Widzi pani, jesteśmy tu przy deskach, by nie było gdzieś zaparkować.
1: Na pewno, jeżeli się przyjeżdża po 12 czy po 1, no to już trochę gęsto.
2: To już tutaj by się człowiek nie rozbił.
1: Tak jest, tak jest.
2: A to jest najlepsza miejscówka?
1: Absolutnie.
0: Wolne dziś mają m.in. pracownicy urzędów państwowych. Ma to związek ze Świętem Wojska Polskiego, które, jak już wspomnieliśmy, w tym roku przypada w sobotę, ale na przykład urzędnicy Urzędu Miejskiego w Łomży mają wolne w poniedziałek. To też warto mieć na uwadze, jeśli ktoś z Państwa myślał o tym, żeby to właśnie w poniedziałek udać się z jakąś urzędową sprawą. Najlepiej i trzeba wstrzymać się z tym do wtorku. Już 11 minut po 13.

Na chorwackim wybrzeżu trwa walka z pożarami. Jeśli ktoś z Państwa rozpoczyna właśnie urlop, bo są i tacy, to trzeba mieć to na uwadze, jeśli chodzi o wypoczynek w Chorwacji. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Omisza. Ogień pojawił się wieczorem w miejscowości Lokwa-Rogoźnica. Silny wiatr błyskawicznie rozprzestrzenia płomienie. Pożar zagrażał domom. Ogień zmusił do ewakuacji mieszkańców i turystów. W akcji uczestniczyło kilkuset strażaków i kilkadziesiąt wozów strażackich. Ogień zniszczył część domów i samochodów. W nocy dotarł do centrum Omisza. Rannych zostało co najmniej 36 osób, z czego 14 hospitalizowano. 7 osób jest w stanie zagrożenia życia rano. Do walki z ogniem skierowano 4 samoloty gaśnicze. Inny poważny pożar wybuchł w pobliżu miejscowości Kuna-Pelieszka. Strażacy określają sytuację jako bardzo poważną, ponieważ silny wiatr szybko rozprzestrzenia ogień. Ewakuowani mieszkańcy i turyści są przyjmowani m.in. w Makarskiej i Splicie. Według chorwackich służb są to jedne z najpoważniejszych pożarów tego lata.

13.30 na radiowym zegarze, to jest piątkowe popołudnie z radiem. Nadzieja, o godzinie 13.40 będziemy jak co tydzień w piątki sprawdzać, co słychać na Mazowszu.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Na początek sprawdzimy, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą. Odwiedzimy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie, a na koniec zachęcimy do słuchania podcastu Halo tu Mazowsze. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Trwają wakacje. Część osób spędza ten czas nad wodą. Samorząd Mazowsza apeluje o bezpieczny odpoczynek. Każdego roku władze województwa wspólnie z policją oznaczają

0: niebezpieczne miejsca i tworzą listę czarnych punktów wodnych. Kąpmy się w bezpiecznych miejscach, apeluje Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą. Te czarne punkty po to są, żeby trochę uruchomić wyobraźnię i żeby mieszkańcy, widząc czarny punkt, bardziej byli uważni. Kąpmy się, oczywiście bawmy się, ale w miejscach strzeżonych, tam, gdzie w razie czego dostaniemy pomoc.
0: Na terenie regionu ostrołęckiego znajdują się 23 czarne punkty wodne. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera także regionalne WOPR-y. W tym roku na ten cel przeznaczył blisko 1,5 miliona złotych.
2: Bezpieczeństwo na Mazowszu.
0: Samorząd Województwa Mazowieckiego dba również o bezpieczeństwo na drogach. Obchodzony niedawno Dzień Bezpiecznego Kierowcy na Mazowszu stał się okazją do podsumowania działań i projektów, które podejmuje samorząd w tym zakresie. To m.in. szkolenia dla kierowców w każdym wieku, kampanie informacyjne i działania edukacyjne wśród najmłodszych, o czym mówił Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
3: Kwestia bezpieczeństwa dotyczy nas wszystkich. Sytuacja z bezpieczeństwem na Mazowszu poprawia się. To, gdzie jako Mazowsze jesteśmy wprost liderem, to są działania edukacyjne. Myślę, że inne województwa mogą z nas czerpać wiele inspiracji.
0: Kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ważna również dla mieszkańców województwa, co udowadniają corocznie zgłaszane i wybierane projekty w budżecie obywatelskim Mazowsza, takie jak doświetlenia przejść dla pieszych. Jak jeszcze można zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze, podpowiada Tomasz Matuszewski.
3: Właśnie ta wyobraźnia ryzyka, świadomość zdarzeń przyszłych, których jeszcze w tym momencie nie ma, ale nastąpią. Bo jeżeli jadę z prędkością 90 km na godzinę, to moment, do którego ja dotknę pedału hamulca, oznaczał będzie przejechanie 25 metrów.
0: Samorząd Mazowsza od lat prowadzi zajęcia na temat ruchu drogowego w szkołach. W ramach akcji Bezpieczne Mazowsze prowadzony jest portal oraz organizowane są warsztaty z udziałem policjantów, strażaków czy kierowców rajdowych.
2: Czy wiesz, że...
0: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za 2025 rok. Dokument jest analizą sytuacji demograficznej i socjalnej społeczeństwa naszego regionu. Jakie płyną z niego wnioski? Mazowieckie społeczeństwo starzeje się, rośnie liczba osób zmagających się z problemami psychicznymi, a w ośrodkach pomocy społecznej brakuje pracowników. To problem, którym trzeba się zająć, mówi Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
4: Musimy przyglądać się bardzo mocno nowo powstałym okolicznościom pomocy społecznej. Niestety dostrzegamy wzrost zaburzeń i chorób psychicznych, ale także we wnioskach patrzymy na niestety spadek zatrudnieniowy pracowników socjalnych. Myślę, że przed nami także nowe wyzwania, czyli gospodarka srebrnego wieku.
0: Podwyżka płac pracowników socjalnych i modernizacja technologiczna to niektóre z rozwiązań obecnego kryzysu proponowanych przez samorząd.
4: Mimo 2,5 tysiąca pracowników socjalnych w całej Polsce, no niestety ten zawód nie cieszy się tak dobrą popularnością, więc konieczne jest myślenie o wzroście wynagrodzenia, ale także poprawie warunków do zatrudnienia i też cyfryzacji usług polityki społecznej. Też deinstytucjonalizacja w kontekście odciążenia instytucji polityki społecznej, a przekazywania części usług organizacjom pozarządowym.
0: Sejmik Mazowsza od lat podejmuje działania na rzecz polityki seniora. Między innymi poprzez wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych w obszarze opieki zdrowotnej lub projekt dziennych form pomocy dla osób z chorobami otępiennymi.
2: Warto wiedzieć.
0: Zbliża się 106. rocznica cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku. Sposobem na uczczenie tego dnia może być wizyta w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. Do odwiedzenia placówki zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Bardzo serdecznie zapraszamy 15 sierpnia do Radzymina, do naszego Muzeum Bitwy Warszawskiej, Bitwy 1920 roku, która była, jak się mówi, w historii ludzkiej cywilizacji 18. bitwą decydującą o przyszłości i Polski, i Europy.
0: Muzeum w Radzyminie można zwiedzać od wtorku do niedzieli, a w czwartki wstęp jest bezpłatny.
2: Co w kulturze?
0: Wakacje z przodkami to kolejny odcinek podcastu Halo tu Mazowsze. Do wakacyjnych podróży śladem swoich przodków zachęca w nim Małgorzata Karolina Piekarska z Muzeum Niepodległości.
6: Każdy z nas tworzy historię, nasi przodkowie tworzyli historię i grzebmy w tym, wydłubujmy ciekawe rzeczy i starajmy się jak najwięcej o tym opowiedzieć przyszłym pokoleniom, opowiedzieć o tym swoim dzieciom, dlatego że byśmy wszyscy wiedzieli, kim tak naprawdę jesteśmy.
0: Podcast znajdziecie na stronie mazowia.pl.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

Jutro sobota, ale też święto, więc przypominamy Państwu, że jutro, 15 sierpnia, sklepy będą zamknięte. To jest dzień ustawowo wolny, więc czynne owszem mogą być tylko te sklepy, w których za ladą stanie właściciel. Już za 10 minut godzina 14, o godzinie 14 w Radiu Nadzieja najnowsze wydanie wiadomości i bardzo dobra prognoza pogody na

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości, przedstawię Wiktoria Małusz.
1: Nie zabrakło życzeń i podziękowań. 18. Łomżyński Pułk Logistyczny obchodził dziś swoje święto. Żniwa to czas intensywnych prac. Szczególną uwagę zwracajmy na dzieci, przypomina PIP. W Małym Płocku dziś wieczorem ruszy ekstremalna droga różańcowa. Na co dzień sen z powiek spędza im bezpieczeństwo ojczyzny. Dziś mieli okazję, by wysłuchać podziękowań i życzeń na kolejne lata. 18. Łomżyński Pułk Logistyczny obchodził dziś swoje święto. Dowódca łomżyńskiej jednostki, pułkownik Paweł Gałązka, podkreślił, że istniejący od ponad 7 lat pułk bardzo mocno się rozwinął, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku.
2: Myślę, że przeszliśmy długą drogę, jeżeli chodzi o formowanie, dostosowanie, ludzi, którzy tu przychodzili, bycia żołnierzami, zgrywanie się przede wszystkim. I myślę, że to bardzo dobrze wyszło. I to nie jest jakaś przechwałka, bo to są słowa ministra czy szefa sztabu generalnego. W ramach ćwiczenia Żelazna Brama przemieszczaliśmy się po drogach północno-wschodniej Polski, przeprawialiśmy się przez rzekę Narew, realizowaliśmy szereg zadań związanych z zabezpieczeniem logistycznym w ramach ośrodka poligonowego Orzysz.
1: Oficer prasowy pułku kapitan Natalia Fiedoruk wyjaśniła, dlaczego łomżyńska jednostka obchodzi swoje święto 14 sierpnia, dzień przed świętem Wojska Polskiego.
3: 18. Łomżyński Pułk Logistyczny dziedziczy i kultywuje tradycję 33. Pułku Piechoty, który był formowany w 1918 roku. Ten pułk obchodził swoje święto właśnie 14 sierpnia, dlatego też 18. Pułk Logistyczny przyjął tę datę jako swoje święto. Ta data jest niesamowicie ważna w historii, z tego względu, że 33. Pułk Piechoty w 1920 roku w okresie Bitwy Warszawskiej brał udział w bitwie pod Ossowem, odpierał tam atak bolszewików i dzięki temu, że wydarzył się cud nad Narwią, mieliśmy cud nad Wisłą.
1: Uroczystości rozpoczęła msza święta polowa pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Trwają żniwa, a wraz z nimi wzrasta liczba zagrożeń w gospodarstwach rolnych. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w tym czasie szczególną uwagę trzeba zwracać na bezpieczeństwo najmłodszych. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych, ani w miejscach, w których prowadzone są intensywne prace. Zwraca uwagę Bartłomiej Królik z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku.
5: Do 16 roku życia dzieci nie powinny pracować w gospodarstwie. Dzieci na pole się nie powinno zabierać, ale proszę Państwa, przykład idzie w domu. Ile razy ja słyszę od a mój tata tak robił. Największy wpływ na dzieci mają ich rodzice. Jeżeli rodzice nie przestrzegają zasad bezpiecznej pracy, bo albo ich nie znają, albo je lekceważą, to dziecko tego też nie będzie. Prosta taka sprawa. Osoba jadąca jako pasażer w kabinie ciągnika w nowoczesnych powinna być zapięta pasem. Czy ktoś to robi?
1: Wypadki dzieci przy pracy zdarzają się obecnie rzadko. Łącznie w 2025 roku do KRUS wpłynęło ponad 8600 zgłoszeń o wypadkach w rolnictwie. W wyniku wypadków śmierć poniosło 40 rolników. Koszt obniżenia cen paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji to 500 000 000 zł, przekazał Miłosz Motyka. Minister energii podczas konferencji prasowej podał szczegóły przywracanego od poniedziałku programu CPN. Miłosz Motyka podziękował za znalezienie środków na wprowadzenie obniżek na stacjach paliw.
5: Do 16 roku życia dzieci nie powinny pracować w gospodarstwie. Dzieci na pole się nie powinno zabierać. Ale proszę Państwa...
1: Pakiet CPN przewiduje obniżkę stawki podatku VAT do 8%.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Wyrusz z Maryją w drogę. W Małym Płocku już dziś wieczorem rozpocznie się wyjątkowe przygotowanie do uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej wyruszy ekstremalna droga różańcowa, mówi ksiądz Jan Pieńkosz, proboszcz i kustosz sanktuarium.
6: Miłość do Maryi nie polega tylko na słowach, ale na naszej pracy przy niej i wokół niej. Zapraszam wszystkich radiosłuchaczy, parafian, pielgrzymów do naszego pięknego sanktuarium. sanktuarium na dzisiejsze nabożeństwo o godzinie 20. Mszą świętą rozpoczynamy ekstremalną drogę różańcową. Jest to coś na wzór ekstremalnej drogi krzyżowej w Wielkim Poście, z tym, że nie idziemy tutaj w ciszy, ale jest wspólna modlitwa, wspólny śpiew. Około godziny 21 po apelu jasnogórskim idziemy 15 kilometrów dla uczczenia każdej z tych starych tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych.
1: Tradycyjnie w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przygotowywany jest dywan z żywych kwiatów, liści i zbóż, który biegnie przez środek świątyni. W sobotę w sanktuarium msze święte sprawowane będą o godzinie 8, 10, 12 i 17. Głównej Eucharystii w południe będzie przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Mszę świętą o godzinie 12 będziemy transmitować na antenie Radia Nadzieja. I tym kończymy dzisiejsze wiadomości. Dziękuję Państwu za uwagę. O 16 zapraszamy na najważniejsze informacje z regionu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane, na termometrach 26 stopni, w nocy od 11 do 12, a jutro będzie nawet gorąco, bo 29 stopni maksymalnie w regionie, w niedzielę nieco chłodniej do 24 i w niedzielę mogą występować burze.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
7: Po reklamie.

0: Zbadaj wzrok bez skierowania i bez opłat. To propozycja dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego, którzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań okulistycznych w ramach programu Dobry Wzrok Mazowszan. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, a szczególnie do seniorów. Badania będą wykonane na specjalistycznym sprzęcie medycznym, mówi Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilne czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni. Więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
0: Aby skorzystać z badań, nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy przyjść w sobotę 22 sierpnia do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Partyzantów 23 w Ostrowi Mazowieckiej. Badania będą prowadzone od godziny 9 do godziny 16. A to już 12 minut po godzinie 14. Zaśpiewa teraz Kamil Bednarek, czyli gwiazda tegorocznej edycji Iskry Nadziei. Przed nami Iskra Nadziei na początku września. Już teraz warto sobie pierwszy piątek września zabukować i przejść na Kamila Bednarka. O szczegółach oczywiście będziemy Państwa jeszcze informować, a teraz słuchamy Kamil Bednarek i Światło.

0: W Zakopanem i na Podhalu szczyt letniego sezonu turystycznego. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, niemal wszystkie miejsca noclegowe zostały zajęte. Tak duża liczba turystów nie jest zaskoczeniem, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: My właściwie na Podhalu zupełnie spokojnie podchodzimy do tej kumulacji sezonu. Od dekad wiemy, że jest to punkt kulminacyjny lata. Pobiliśmy wszelkie rekordy możliwości pojemności Podhala. Kolejki do restauracji, jak i do atrakcji turystycznych będą, a przecież nie tylko słynną Doliną Krupówek Podhale stoi. Atrakcji turystycznych jest bardzo dużo. One są od Białego Dunajca aż za Kościelisko. Warto szukać alternatyw.
0: Według szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej do Zakopanego dotarło około 150 tysięcy osób.
2: Oblężenie tutaj w Zakopanem jest bardzo duże.
3: Tak, ruch spory, ruch jest bardzo duży. Jeszcze przyznam szczerze, nie spotkałem się w górach z takim ruchem jak teraz.
4: Fajna okazja do patrzenia na góry, chmury dopisują. Nie, no jest pięknie, tak? Wszyscy chcą tego uświadczyć.
5: Bardzo piękna pogoda. Korzystamy z pogody tak naprawdę tyle, ile możemy.
4: No na pewno Gubałówka. No na pewno w Dolinki warto się wybrać z dzieckiem.
6: Piękna pogoda, piękne góry, no cóż więcej.
0: A w sierpniu codziennie na tatrzańskie szlaki może wyruszyć około 40 tysięcy osób. Przyjeżdżające do Zakopanego muszą się liczyć z korkami i trudnościami ze znalezieniem miejsca parkingowego. Policja i miejscy urzędnicy apelują o korzystanie z komunikacji zbiorowej. 14:18 na radiowym zegarze. To jest piątkowe popołudnie z Radiem Nadzieja. O godzinie 14:30 zapraszamy do wysłuchania felietonu biskupa Tadeusza Bronakowskiego ku trzeźwości narodu.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, czasy, w których przyszło nam żyć, są bardzo niespokojne. Tak w wielu miejscach na świecie, także blisko nas, toczą się wojny, giną niewinni ludzie. Coraz więcej niechęci między narodami, coraz więcej nienawiści. W sercach ludzi budzi się uzasadniona trwoga przed kolejną globalną wojną. Także w wielu rodzinach, mniejszych i większych wspólnotach życia, często panuje niechęć, brakuje zrozumienia, serdeczności i tym samym nie ma tam prawdziwego pokoju. 14 sierpnia 1977 roku błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński wygłosił w Niepokalanowie kazanie. Nawiązując do zagrożenia wojną atomową, wskazał na postać ojca Maksymiliana i powiedział: oto światło dla wystraszonej rodziny ludzkiej, żyjącej dziś w trwodze o przyszłość. Różni publicyści pytają, co robić, bo świat jest zagrożony. Co robić? Miłować. Zniszczyć magazyny zbrodnicze. Nie wydawać pieniędzy na zbrojenia, bo te potworne budżety zbrojeniowe są rakiem toczącym narody i ludzkość. Otworzyć zaciśnięte pięści. Wydobyć na wierzch serca, jak to kazał uczynić Chrystus na krzyżu, i przyjrzeć się człowiekowi. Zobaczyć, że nie nosi on w sobie pocisku, lecz serce, które miłuje. I zrozumieć, że do serca nie można dobierać się pięścią ani pociskami, tylko miłością. Jedynie ona uratuje ludzkość. A pierwszym dowódcą odradzającej się ludzkości współczesnej jest ojciec Maksymilian Maria Kolbe, w lichym habicie przepasany powrozem. To jest zwycięzca, który może nas obronić przed III wojną światową. A uruchomiona przez niego na nowo Ewangelia ofiary i służby, za przykładem Chrystusa, może odnowić oblicze ziemi. Kochani, dzisiaj 14 sierpnia, kiedy wspominamy świętego ojca Maksymiliana Marię Kolbego, kapłana i męczennika, który oddał swoje życie za ojca rodziny, pamiętajmy o tych słowach błogosławionego prymasa. Tylko miłość może uratować świat i tylko Chrystusowa Ewangelia, ofiary i służby może odnowić oblicze naszych rodzin, wspólnot i całej ojczyzny. Wiemy, że kardynał Wyszyński był wielkim czcicielem ojca Maksymiliana. Kiedyś wyznał: każdego dnia, kiedy opuszczam swoje mieszkanie, idę do kaplicy obok fotografii ojca Kolbego. Patrzę na nią i całuję mu stopy. Proszę go o siłę i moc, by sprawy Kościoła Świętego w Polsce były prowadzone po Bożemu. Ci dwaj wielcy patrioci, niezwykli czciciele Matki Najświętszej, gorliwi apostołowie trzeźwości, także nam, współczesnym ludziom, wskazują ratunek. Mamy żyć dla Boga na wzór niepokalany i ofiarnie pomagać bliźnim, troszcząc się o ich zbawienie. Święty Maksymilian w czasie podróży do Rzymu w 1930 roku zanotował: pijak w rowie, zbawić duszę pijaka, który wstał z łóżka i poszedł do rowu. Te słowa są świadectwem jego wielkiej troski o dobro człowieka, który nadużywając alkoholu poniża swoją godność jako osoby i jako dziecka Bożego. Jako ratunek święty Maksymilian zalecał głębokie nabożeństwo do niepokalanej. Uczył: nie czcie wszędzie miłość i ufność ku Maryi Niepokalanej, a ujrzycie, że nawet z oczu najzatwardzialszych grzeszników popłyną łzy. Opróżnią się więzienia, zwiększy się zastęp trzeźwych pracowników, a ogniska domowe zabłysną cnotą, pokój i szczęście wyniszczy niezgodę i ból. Przypominają się także słowa błogosławionego prymasa, które wypowiedział do zakonników za Kroczymiu. Prosił ich, aby zaszczepiali w sercach wiernych ideę zadośćuczynienia za grzechy pijaństwa, aby zachęcali wszystkich, a zwłaszcza osoby starsze, chore, cierpiące, samotne, do modlitwy i ofiarowania swoich cierpień Bogu w intencji tych, którzy się upijają. Mówił: będzie to właściwe chrześcijańskie podejście do bolesnych problemów, bo przecież mamy obowiązek jeden drugiego brzemiona nosić. Będzie to również włączenie się i wspaniała realizacja dzieła pomocników Matki Kościoła, niesienie pomocy ludziom zagrożonym przez składanie za nich swoich cierpień w dłonie Maryi. Dzisiaj, kochani, także my, za przykładem świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego i błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

za 12 minut, godzina 15, za 3,5 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o 15 na antenie Radia Nadzieja Koronka do Miłosierdzia Bożego.

0: Jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez tę hostię, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Kiedy znowuż upadłam w ten sam błąd, mimo szczerego postanowienia, chociaż upadek ten był, drobna niedoskonałość i raczej mimowolna, jednak uczułam w duszy także wy ból, że przerwałam swoje zajęcie i na chwilę poszłam do kaplicy, padając do stóp Jezusa. Z miłością i wielkim bólem przepraszałam Pana, wstydząc się tym więcej, że rano po Komunii Świętej w rozmowie z Nim przyrzekłam Mu wierność. Wtem usłyszałam te słowa. Gdyby nie było tej drobnej niedoskonałości, nie przyszłabyś do mnie. Wiedz, ile razy przychodzisz do mnie, uniżając się i prosisz o przebaczenie, tyle razy wylewam cały ogrom łask na Twą duszę, a niedoskonałość Twoja niknie przede mną, a widzę tylko Twą miłość i pokorę. Nic nie tracisz, ale wiele zyskujesz.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Panie Boże, przyjmij do chwały nieba duszę świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłych z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Boże, daj pokój na świecie, polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję za udany zabieg i dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców mamy Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski Boże dla Hani. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze Niebieski i Miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną oraz Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi i Poli, siostry Danusi z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. Za duszę świętej pamięci Ireny i Bronisława Olszak, Czesławy i Antoniego Kobes oraz ich rodziców i za duszę Marii Gala. Za zmarłych świętej pamięci Czesława i Wiesławę Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra, Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich, Tyborowskich, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów i Przyborowskich. Za zmarłych Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Cieminewiczów, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego i Tadeusza Serafin. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura z Radia Nadzieja. Zapraszam wszystkich słuchaczy do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do modlitwy pierwszą osobę.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam. Proszę bardzo.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: dla jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim słuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwość to wybór życia, wolności, wolność od używek, znieczulaczy. To wybór, aby nie uciekać przed codziennym życiem. Życie człowieka to ciągłe wybory, nawet wtedy, gdy wydaje się nam, że niczego nie wybieramy. Wybieramy, czy będziemy pielęgnować urazy, czy szukać pojednania. Wybieramy, czy wykorzystamy czas dobrze, czy pozwolimy, aby kolejne dni przeleciały nam przez palce. Najważniejsze wybory często są ciche i niewidoczne dla innych. Decyzja, aby rano wstać, mimo zniechęcenia. Decyzja, aby powiedzieć prawdę, choć łatwiej byłoby skłamać. Decyzja, aby przeprosić, choć duma podpowiada milczenie. Człowiek nie staje się mądry w jednej chwili. Mądrość jest owocem tysięcy małych wyborów, małych decyzji. Mądrość, aby wybrać wolność zamiast przyjemność. Wolność wymaga odpowiedzialności. Wielu ludzi myli wolność z brakiem ograniczeń, luzem, swobodą. Mówią, jestem wolny, więc mogę robić wszystko, co chcę, ale prawdziwa wolność wygląda inaczej. Człowiek wolny nie jest niewolnikiem swoich zachcianek, swojego popędu, emocji, chwilowych impulsów. Człowiek wolny potrafi powiedzieć, mogę to zrobić, ale wybieram inaczej, bo wiem, co jest dobre. To jest dojrzałość. Nie wszystko, co przyjemne, jest wartościowe. Nie wszystko, co trudne, jest złe. Czasami najważniejsze decyzje wymagają cierpliwości i wysiłku. Młody człowiek dostał możliwość łatwego zarobienia dużej sumy pieniędzy w sposób nieuczciwy. Jednak tego nie wybrał. Mógł wybrać zysk, ale wybrał uczciwość. Po latach powiedział, nie pamiętam już, ile pieniędzy mogłem wtedy zdobyć. Pamiętam natomiast, że dzięki tej decyzji zachowałem szacunek do samego siebie. To niezwykła wartość. Każda decyzja zostawia w nas ślad. Jedna dobra decyzja wzmacnia kolejną dobrą. Jedna zła decyzja, której nie chcemy zauważyć, może prowadzić do kolejnych, następnych złych decyzji. Dlatego warto czasami się zatrzymać i zapytać, dokąd prowadzi mnie moje obecne życie. Czy dzisiaj jest mi wygodnie? Czy dzisiejsze wybory przybliżają mnie do człowieka, którym chcę być? To pytanie wymaga odwagi. Najważniejsze wybory często dokonują się wtedy, gdy nikt nas nie widzi.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Cel został osiągnięty. Pielgrzymi 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej dotarli wczoraj na Jasną Górę. Na miejscu powitał ich biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Po uroczystym wejściu przyszedł czas na wspólną modlitwę. Pielgrzymi uczestniczyli we mszy świętej, dziękując za przebytą drogę i powierzając Matce Bożej intencje, z którymi zmierzali do Częstochowy. Biskup Janusz Stepnowski podczas homilii zwrócił się do pielgrzymów, dziękując im za trud i poświęcenie.
2: Drodzy kapłani, obecni w naszym sanktuarium, w naszej kaplicy Matki Bożej, a szczególnie wy, drodzy pielgrzymi, którzy ruszyliście w drogę 13 dni temu, jednej z dłuższych pielgrzymek w naszym kraju. Jesteśmy wdzięczni za wasz trud i wysiłek. Przynosicie tu różne intencje do naszej Pani. Spotkaliście po drodze różne osoby. Przeżyliście wiele. Niektórzy w czasie tej pielgrzymiej drogi mieli ten przysłowiowy kryzys, szczególnie kiedy przyszły upały. I trzeba było tą drogę wspólnie pokonać.
1: Zwieńczeniem pielgrzymiej wędrówki był apel jasnogórski.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wyrusz z Maryją w drogę. W Małym Płocku już dziś wieczorem rozpocznie się wyjątkowe przygotowanie do uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej wyruszy ekstremalna droga różańcowa, mówi ksiądz Jan Pieńkosz, proboszcz i kustosz sanktuarium.
3: Miłość do Maryi nie polega tylko na słowach, ale na naszej pracy przy niej i wokół niej. Zapraszam wszystkich radiosłuchaczy, parafian, pielgrzymów do naszego pięknego sanktuarium na dzisiejsze nabożeństwo o godzinie 20:00. Mszą świętą rozpoczynamy ekstremalną drogę różańcową. Jest to coś na wzór ekstremalnej drogi krzyżowej w Wielkim Poście, z tym, że nie idziemy tutaj w ciszy, ale jest wspólna modlitwa, wspólny śpiew. Około godziny 21:00 po apelu jasnogórskim idziemy 15 kilometrów dla uczczenia każdej z tych starych tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych.
1: Tradycyjnie w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przygotowywany jest dywan z żywych kwiatów, liści i zbóż, który biegnie przez środek świątyni.
3: Wspólnota Koła Gospodyń Wiejskich układa dywan z żywych kwiatów dla Matki Bożej przez cały Kościół, a jutro na każdej mszy świętej jest deszcz z płatków żywych róż, pachnące róże dla Matki Bożej, bo wiemy, że w tradycji ludowej wniebowzięcie Maryi nazywa się Matką Boską Zielną lub też Matką Boską Kwietną. W czasie wykonywania hymnu Magnifikat właśnie są sypane płatki róż. Tak więc serdecznie zapraszamy na to nasze radosne uwielbienie Matki Bożej, która wiemy, że gdy była wzięta do nieba, po sobie pozostawiła mnóstwo kwiatów.
1: W sobotę w sanktuarium msze święte sprawowane będą o godzinie 8, 10, 12 i 17. Głównej Eucharystii w południe będzie przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Mszę świętą o godzinie 12 będziemy transmitować na antenie Radia Nadzieja.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Nie możemy pozostawać obojętni ani przyzwyczajać się do tak wielkiego cierpienia, pisze papież Leon XIV w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 27 września. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim doświadczającym migracji i ucieczki.
4: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Ponadto Leon XIV zachęca wspólnoty chrześcijańskie, by z gościnności uczyniły trwałą praktykę duszpasterską.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To opowieść o rodzinnych ranach, problemach alkoholowych oraz próbie odbudowania relacji po latach rozłąki. Do kin trafił dziś film Odzyskany. To pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, aktora znanego m.in. z filmów Katyń, Pilecki i Wyklęty. Do obejrzenia filmu zachęca biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
5: Przepiękny film pana Marcina Kwaśnego, przepiękny i wymowny film pana Marcina Kwaśnego, Odzyskany, warto obejrzeć zwłaszcza w sierpniu. W sierpniu, który Kościół proponuje jako miesiąc dobrowolnej abstynencji. Film pokazuje właśnie te problemy, które w naszej ojczyźnie są niezwykle trudne i trzeba je rozwiązać. Ten film jest zachętą do tego, abyśmy wszyscy zadbali o to, aby Polska była naprawdę silna wiarą i trzeźwością.
1: W głównych rolach występują Andrzej Mastalerz, Filip Gurłacz i Maria Gładkowska.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, zadali Mu pytanie: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w przypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.
2: Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Dziś przypominamy sobie prawdę o małżeństwie. Dwoje ludzi, którzy sobie ślubują wzajemnie miłość, wierność, uczciwość małżeńską, bycie ze sobą aż do śmierci. Ta dwójka osób zostaje przez Boga połączonych sakramentalnym węzłem. Przypomnienie tej prawdy to okazja do szczególnej refleksji i modlitwy. Naszą prośbą skierowaną do Boga w sposób szczególny powinniśmy objąć tych, którzy się przygotowują do zawarcia związku małżeńskiego w najbliższym czasie, aby z Bożą pomocą potrafili dobrze się przygotować do tego tak ważnego momentu w ich życiu. Modlitwą trzeba objąć tych, którzy ten związek już zawarli, aby z Bożą pomocą potrafili owocnie budować wspólne życie, wspólny dom i byli świadkami wartości chrześcijańskich dla siebie nawzajem, dla swoich dzieci, dla innych osób, które w życiu spotykają. Pamięć w modlitwie niech dotyczy jednak tych, którzy przeżywają może jakieś trudności w życiu małżeńskim i rodzinnym, by Chrystus dopomógł im pokonać stojące przed nimi trudności, by potrafili dochować te zobowiązania, które sobie wzajemnie ślubowali przed Bogiem i Kościołem. Dlatego módlmy się, prosząc o coraz głębsze, lepsze, pełniejsze zrozumienie znaczenia wspólnoty małżeńskiej, małżeńskiej miłości i zadań, które stoją przed chrześcijańskimi małżonkami i dla nich samych, i dla nas wszystkich. O to prośmy w naszej pokornej modlitwie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Even Jesus Christ.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
1: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Na co dzień sen z powiek spędza im bezpieczeństwo ojczyzny. Dziś mieli okazję, by wysłuchać podziękowań i życzeń na kolejne lata. 18. Łomżyński Pułk Logistyczny obchodził dziś swoje święto. Oficer prasowy pułku, kapitan Natalia Fiedoruk, wyjaśnia, dlaczego łomżyńska jednostka obchodzi swoje święto 14 sierpnia, dzień przed świętem Wojska Polskiego.
2: 18. Łomżyński Pułk Logistyczny dziedziczy i kultywuje tradycję 33. Pułku Piechoty, który był formowany w 1918 roku. Ten pułk obchodził swoje święto właśnie 14 sierpnia, dlatego też 18. Pułk Logistyczny przyjął tę datę jako swoje święto. Ta data jest niesamowicie ważna w historii, z tego względu, że 33. Pułk Piechoty w 1920 roku, w okresie Bitwy Warszawskiej, brał udział w bitwie pod Ossowem, odpierał tam atak bolszewików i dzięki temu, że wydarzył się cud nad Narwią, mieliśmy cud nad Wisłą.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zapewnił, że pułk jest dla miasta bardzo ważny.
3: Pułk to oczywiście rozwój miasta, są też miejsca pracy, młodzi ludzie, no i oczywiście bezpieczeństwo, o którym często mówimy i w dzisiejszych też czasach często się do tego odwołujemy, więc same pozytywy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.
1: Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej polowej pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Musimy stworzyć kompleksowy system przygotowania społeczeństwa do sytuacji kryzysowych, mówił na antenie Radia Nadzieja pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. System powinien rozpoczynać się na poziomie rodzin i szkół. Sytuacja geopolityczna i wojna za naszą wschodnią granicą wymuszają powrót do edukowania już małych dzieci w zakresie pierwszej pomocy, znajomości alarmów czy zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
4: Zaczęliśmy postrzegać właśnie te zagrożenia. Dużo jest zainteresowanie między innymi korzystania z prywatnych strzelnic, pozyskiwania broni na podstawie zgód stosownych. Jeżeli będziemy przez wiele lat przygotowywać się do jakiegoś zagrożenia, to my się oswoimy, ale jesteśmy przygotowani. Nic nas nie potrafi zaskoczyć. Dzisiaj do pewnych rzeczy wracamy, typu poradnik, typu ustawa o ochronie ludności. Ja namawiam do tego, żeby ta edukacja była oddolna. To już praktycznie od szkoły podstawowej, edukować w szkole. Te zajęcia muszą być z pierwszej pomocy, reakcje na różnego rodzaju alarmy. Każdy powinien wiedzieć, co powinien mieć przygotowane, zgromadzone.
1: Dorośli zainteresowani przeszkoleniem wojskowym lub związaniem swojej przyszłości z wojskiem mogą skorzystać z jednodniowych akcji Trenuj z Wojskiem, programu szkoleń w gotowości, bądź odbyć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową albo zapisać się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego za nami. Podczas czwartkowych obrad radni zdecydowali między innymi o zwiększeniu środków na budowę infrastruktury wokół powstającego Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Autopoprawkę dotyczącą dodatkowego finansowania referował skarbnik województwa Paweł Jungerman.
5: Dodatkowe 1,5 miliona na Muzeum w Okopach, między innymi na zakup działki od fundacji i na zrobienie parkingu. To są między innymi takie rzeczy.
1: Łączny koszt budowy placówki wyniesie około 60 milionów złotych, z czego prawie 22 miliony to wkład województwa podlaskiego. Muzeum, które ma być gotowe w 2027 roku, będzie oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Zbadaj wzrok bez skierowania i bez opłat. Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań okulistycznych w ramach programu Dobry Wzrok Mazowszan. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, a szczególnie do seniorów. Badania będą wykonywane na specjalistycznym sprzęcie medycznym, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
6: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilne czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni, więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
1: Aby skorzystać z badań, nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy przyjść w sobotę 22 sierpnia do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Partyzantów 23 w Ostrowie Mazowieckiej. Badania będą prowadzone od godziny 9 do 16.
0: Flash regionów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: A naszymi gośćmi dnia są dziś pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: A także kapitan Natalia Fiedoruk, oficer prasowy pułku. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: A przed nami Święto Wojska Polskiego i święto też Waszej jednostki. W jaki sposób Łomżyński Pułk Logistyczny będzie świętował, oczywiście razem z mieszkańcami?
2: To jest 7. obchody Święta 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, związane terminem 14 sierpnia z tradycjami, które przejęliśmy po 33. Pułku Piechoty. Natomiast samo święto już w zasadzie trwa ze względu na to, że kilka przedsięwzięć zostało już zrealizowanych, między innymi odwiedziny moje z żołnierzami grobów żołnierzy czy obywateli Łomży, czy ziemi łomżyńskiej z tamtych lat 20 roku. Bardzo ważne przedsięwzięcie. Drugie to zawody sportowe, użyteczno-bojowe, czyli takie trochę dla żołnierzy, żeby się wykazali też, żeby świętowali i przygotowali się do tego, co najważniejsze, ale przede wszystkim, żeby wyróżnić ich w ramach takich przedsięwzięć pucharami i medalami. Natomiast w dniu wczorajszym również odbył się capszyk przy pomniku schronu przy budynku numer 2 dokładnie, chyba wszystkim jest znany, przy ulicy Legionów. Tam też również odczytany został apel poległych, upamiętniając zarazem tych wszystkich, którzy dla wolności Rzeczypospolitej dali daninę największą, czyli życie. Dzisiaj przed nami msza polowa i uroczysty apel, w ramach którego będą wręczane wyróżnienia, będą przemówienia na pewno, ale również będziemy chcieli też dać siebie to, co najważniej, pokazać, że jesteśmy częścią społeczeństwa i częścią sił zbrojnych. Natomiast 15, czyli jutro, już niebawem, w ramach organizowanych z miastem i powiatem łomżyńskich przedsięwzięć, czyli Wojsko na Swojsko, w Parku Jana Pawła II, razem ze służbami mundurowymi, przedstawicielami Domu Kultury i tak dalej, będziemy otwarci na społeczeństwo, więc na pewno grochówka, na pewno inne atrakcje, które co roku cieszą się wielkim powodzeniem. Oczywiście, jeżeli ktoś jest bliżej Warszawy, to na pewno duża impreza w postaci defilady żołnierzy i sprzętu, w tym najnowocześniejszego sprzętu, który wchodzi na wyposażenie sił zbrojnych. Tak będzie to wyglądało. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, przed nami msza plus apel. Myślę, że to jest dobry czas przede wszystkim zatrzymania się od obowiązków, a też z mojej strony wynagrodzenia tych najlepszych i przekazania informacji, a w szczególności w przemówieniach od gości, przyjaciół naszych, że ta służba jest potrzebna, że jesteśmy tutaj postrzegani dobrze w Łomży i okolicach, a być może gdzieś dalej. Trudno
1: jeszcze
2: mi powiedzieć.
1: O tym postrzeganiu wojska, jak to się zmieniło, za chwilę, mam nadzieję, porozmawiamy. Powiedział pan pułkownik, że jesteście częścią społeczeństwa i że chcecie to pokazać, i rzeczywiście wojsko już się w koszarach od dawna nie zamyka. Widać waszą działalność na polu i artystycznym takim, i kulturalnym, i społecznym miasta. Dlaczego tak chętnie odwiedzacie dzieci i młodzież w szkołach? Bo wiem, że to też jest jedna z waszych działalności.
3: Wojsko to nie tylko służba dla kraju, ale to również, tak jak pani wspomniała, wyjście do dzieci, do młodzieży, pokazanie im i uświadomienie, czym jest służba, czym jest mundur, pokazanie naszego ekwipunku. To jest przede wszystkim inwestycja w młodzież. Jeżeli będziemy pokazywać im wartości patriotyczne, jeżeli będziemy uświadamiać im, czym jest flaga, czym jest Rzeczpospolita, jak się śpiewa hymn, jak nawet udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, jak poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych, to wierzymy w to, że zainicjujemy w nich pewną wartość, która przedłoży się na przyszłość. Kiedyś może takie dziecko pomóc nam. Nawet dziś już wie, jaki numer wybrać, żeby udzielić komuś pomocy. Czasami, kiedy dzieci czy młodzież odwiedzają nasze mury jednostki wojskowej, nawet uświadamiają sobie, czym jest służba wojskowa, niejednokrotnie mówią, a to dlatego taty nie ma w domu, to dlatego mama nie wraca czasami na noc, bo pełni służbę, dajmy na to właśnie na służbie, która jest 24-godzinna, to dlatego trzeba strzec naszych granic i to dlatego wykonują starsi takie obowiązki, ponieważ dbają o bezpieczeństwo naszego kraju. Więc uważamy, że dołożenie takiej cegiełki, która będzie budować taki całokształt wartości w naszym kraju, to jest właśnie przede wszystkim to są dzieci.
1: Mieszkańcy miasta mówią jednostka wojskowa, ja mieszkam przy jednostce wojskowej całe życie i też po prostu się mówi przy jednostce wojskowej. Tak. Wyjaśnijmy słuchaczom, czym dokładnie zajmuje się 18 Pułk Logistyczny i jaki wachlarz zadań realizujecie?
2: Tak jak mówiłem wcześniej, w tym roku obchodzimy siódme obchody, są święta 18 Mrzyskiego Pułku Logistycznego. Dla wielu mieszkańców już chyba myślę, że na stałe wpisała się ta jednostka jako 18 pułk w życie tutaj codzienne. Może czasami z trudnościami mieszkańców, ale ten zamysł powstania jednostki tutaj nie wziął się przypadkiem, więc jest to jednostka zabezpieczająca, realizująca obsługę, naprawę sprzętu, ale również też zabezpieczenie logistyczne jednostki 18 Dywizji Zmechanizowanej, której siedziba jest w Siedlcach. Natomiast skąd się wzięło? Zgodnie z koncepcją. Wielokrotnie o tym było mówione, ja tylko przypomnę, że w 19 roku tutaj na rynku w Łomży odebrałem decyzję o formowaniu i realizuję je konsekwentnie do dnia dzisiejszego, czego efektem są między innymi inwestycje, blok mieszkalny dla kadry, ale przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę techniczną dla żołnierzy, żeby warunki pracy i służby, bo również pracownicy wojska, mieli właściwe, a tym samym efektywne praca i służba na rzecz jednostek, ale przede wszystkim sił zbrojnych, bo jesteśmy jej częścią.
1: No właśnie, dziś bycie żołnierzem to jest tradycyjnie pojmowana służba, czy pojmowana nowocześnie praca zawodowa, jak pan pułkownik na to patrzy?
2: To jest takie pytanie trochę socjologiczne. Ja powiem tak, ja ponad 30 lat służby, biorąc pod uwagę również edukację w szkole średniej mundurowej w latach 80., że tak powiem, ukształtowały mnie. Po to poszedłem do tych szkół, do szkoły oficerskiej, później wieloletnia służba w różnych jednostkach wojskowych, patrz tutaj na koniec, jako dowódca jednostki, nie wynikała z tego, że są finanse, że jakaś jest stabilizacja i tak dalej, tylko to się wzięło po prostu z pasji do tego. I wierzę w to głęboko, że taka pasja jest we wszystkich żołnierzach, ale i również pracowników, bo oni dużo robią na rzecz żołnierzy, żeby ci mogli się szkolić. Mianowicie z pasją przychodzą i służą. Można sobie dać odpowiedź na to, jak to się kształtuje. Ja wierzę w to, tak samo ja, że ja służę i żołnierz służy. Po to w Konstytucji zapisano artykuły, od czego są siły zbrojne, ale również w artykule 85, bo mówimy o społeczeństwie, są obowiązki dla społeczeństwa, że również obowiązkiem jest ochrona państwa i tego, więc to się przekłada na to, o czym mówiliśmy jeszcze niedawno odnośnie tego szkolenia, przygotowywania, pasji ludzi z zewnątrz, którzy nie mogą bezpośrednio założyć munduru, ale oczywiście kontakt z wojskiem zawsze jest wymierny, porozmawiać z ludźmi, tym bardziej, że żołnierze to poniekąd jest społeczeństwo. Ze względu na to, że podjęli decyzję do tego, żeby założyć mundur i być żołnierzami zawodowymi, bądź też mają pasję do tego, żeby w perspektywie czasu po szkoleniu dobrowolnym, czy w służbie terytorialnej, obrony terytorialnej, też przecież mnóstwo ludzi, którzy łączą pasję zawodową z bycia żołnierzem. Więc ja zakładam, że i wiem w tym, że to wszyscy są ludzie, którzy służą, nie pracują. Pracownicy pracują, ale pracownicy robią bardzo dużą rzecz na rzecz żołnierzy, tak jak powiedziałem, jest ich dużo w siłach zbrojnych i wykonują lwią pracę, żeby żołnierze mogli szkolić, jeździć, ochraniać granice, ale też na ćwiczeniach i tak dalej.
1: Czyli służba i pasja przede wszystkim, ale oczywiście rolą państwa jest też to, aby żołnierze mieli zapewnione godne warunki do tej właśnie służby. Polskie wojsko inwestuje w sprzęt, w uzbrojenie pewnie jutro podczas defilady, także będziemy mogli to zobaczyć. Jak te zaawansowane technologie wpływają na codzienną służbę logistyków i w ogóle szerzej powiedzmy, jaka jest rola logistyki we współczesnych siłach zbrojnych?
2: Ja pani powiem tylko, pani redaktor, z historii, jak to z logistyką czy kwatermistrzostwem było, bo kiedyś taka nazwa była, że za rycerza, powiedzmy, rycerz miał jakiegoś swojego germka. Później następował rozwój, więc powstawały tabory z końmi, wozami, bo trzeba było, pojawiała się broń palna inna i trzeba było amunicję wozić, żywność i tak dalej. W pustynnej burzy w latach 90. w armii amerykańskiej to już było co najmniej 6 żołnierzy na walczącego jednego. To wynika tylko i wyłącznie z tego, co wpływa do wojska, jaki jest sprzęt, co trzeba zabezpieczyć, bo rolą logistyka jest zabezpieczyć praktycznie, zapewnić warunki do walki, tak? Przez żołnierza, który jest w jednostce ogólnowojskowej, czyli zmechanizowanej, pancernej, to też jest marynarka wojenna, to też jest lotnictwo. Spektrum tego jest bardzo duże, więc logistycy są ludźmi i wykształconymi, zdeterminowanymi i potrafiącymi rozwiązywać szereg trudnych i złożonych problemów, które są stawiane przez przełożonych. Dlatego te jednostki są i u mnie tacy ludzie są. Ja inwestuję przede wszystkim w ludzi poprzez kursy, poprzez ćwiczenia, szkolenia. Między innymi w tamtym roku było ćwiczenie bardzo poważne, którego pierwszym planowym była 18 dywizja. My realizowaliśmy spektrum zadań logistycznych, łącznie z tankowaniem masowym pojazdów, ewakuacją sprzętu. I ocena, którą wystawił na zakończenie w Orzyszu zarówno szef sztabu generalnego, ale przede wszystkim minister celująca, to jest dla nas naprawdę ugruntowanie tego, co robimy na co dzień. Może nie wszyscy wszystko widzą i tak dalej, ale dowozimy dużo sprzętu.
1: Tak, i to jest, mówiłem, dodajmy, najnowocześniejszy sprzęt.
2: I biorąc pod uwagę to, że pułk jest w dwóch lokalizacjach, bo jeden z batalionów jest w Białej Podlaskiej, 160 km stąd, więc jest to proces złożony. Natomiast główne zadanie, tak jak powiedziałem, to jest zabezpieczenie logistyczne, trochę odmienno cywilnego, ze względu na to, że cywilne to jest w zasadzie transport i magazynowanie czegoś, a tu jest rozszerzone o to, żeby każdy żołnierz pojedynczy w tym tak zwanym okopie, kiedyś gdyby to było potrzeba, dostał zapewnienie żywności, paliwa do sprzętu, amunicji, naprawdę szereg dużo przedsięwzięć, które na logistykach dzisiaj ciążą.
1: Przejdźmy do kobiet, ponieważ w obecnych strukturach Wojska Polskiego obserwujemy stały wzrost obecności kobiet. Jak ta obecność i rosnący udział pań wpływają na realizację zadań jednostki?
2: Wypowiem się jako mężczyzna, jako dowódca. Powiem tak, ja w trakcie swojej służby, będąc szefem służby, czy na innych stanowiskach, już wtedy, już nie pamiętam nawet, który rok to był, ale panie zaczęły przybywać do jednostek wojskowych na różne stanowiska. I tak to się dzieje u nas, bo jest tam procent, nie będę jakiś tam określał jaki, ale jest dużo dzisiaj pań, które służą w jednostce w pułku i to w różnych korpusach. Przykładem tego jest pani kapitan, która ukończyła pięcioletnią Akademię Wojsk Lądowych, jest artylerzystką z wykształcenia i to praktykiem, natomiast jest też misjonarzem, bo dwie misje pani kapitan odbyła i świetnie się odnajduje też w nowej roli tutaj i wspiera mnie w tym, co ja robię. To więc naprawdę to jak z każdym. Każdy ma swoją domenę. I mężczyźni są lepsi, gorsi w sensie wykonywania pewnych czynności i kobiety. Kobiety mają intuicję, być może są też twarde w swoich postanowieniach i wielokrotnie to widać, tak? Mam oficerów, tak jak pani kapitan, ale już w stopniach majorów, są szeregowi, są podoficerowie na stanowiskach drużyn, czy też jakichś załóg i tak dalej, bo to jest specyfika jednostki i świetnie się odnajdują.
1: Pani kapitan, Wojsko Polskie jest otwarte na kobiety.
3: Potwierdzam, jest to fakt. Może warto by było też dla słuchaczy przedstawić takie zestawienie procentowe, ponieważ w służbie zawodowej tu już mamy około 15% kobiet. Obrona terytorialna jest to 21%, ale ponad 25% kobiet wstępuje do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z perspektywy czasu, doświadczenia i obserwacji można jasno wysunąć stwierdzenie, że wojsko to jest drużyna, bez względu na to, w jakich jest się korpusach. To jest komunikacja, to jest, czyli przekazywanie sobie informacji, to jest współpraca i to jest, to nie jest pojedyncze wykonywanie zadań, tylko to jest praktycznie wykonywanie zadań przez całą drużynę. Mówimy tutaj o różnych pododdziałach. I nie ma takiej możliwości, aby jedna osoba osiągnęła zamierzony efekt. Jedna osoba nie obroni kraju, jedna osoba nie wykona przemarszu wojskami, jedna osoba nie pójdzie w defiladzie. To jest właśnie praca grupowa, która jest niezmiernie ważna nie tylko u nas w siłach zbrojnych, jak również i pewnie w innych instytucjach, nazwijmy to ogólnikowo. Więc to jest ważne. Oczywiście, że siły zbrojne są otwarte na kobiety. Mamy dużo możliwości. Jeżeli etat jest również dostosowany do możliwości kobiecych, jest to na pewno atut, bo wtedy możemy się wykazać pewnymi innymi cechami, ale przede wszystkim są to ambicje, jest to motywacja i uświadomienie sobie, kiedy nałoży się już ten mundur, to jest świadomość, ile jeszcze pracy prywatnej trzeba wykonać, aby rzeczywiście znaleźć się na zamierzonym miejscu, który sobie wypatrzyliśmy. To jest niesamowicie ważne. Więc bez względu na płeć mamy pewne w sobie cechy osobowości, które należy szlifować, zdać sobie z tego sprawę i iść naprzód. Taka opinia.
1: Przejdźmy jeszcze do zainteresowania społeczeństwa obronnością. Te wyzwania geopolityczne, o nich wszyscy wiemy, nie będziemy tu mówić, ale one są i sprawiają, że cywile chcą być przygotowani. Jak się zmieniało postrzeganie wojska w porównaniu chociażby do lat 90.
2: Ja myślę, że każdy z nas wie i po jednej, i po drugiej stronie, jak to się zmieniło, ze względu na to, że zawsze to czynnik jest, powoduje to, że zainteresowanie się pojawia. Nie oszukujmy się, że i to szczęśliwie, że od II wojny światowej, co prawda w świecie codziennie jakiś konflikt lokalny czy regionalny wybucha, ale nigdy nie dotyczyło to nas, Polski czy Polaków. Sytuacja diametralnie się gdzieś zmienia, dzisiaj globalnie natłok informacyjny jest taki, ale przede wszystkim to, co się dzieje za wschodnią stroną naszej granicy, tak? My po prostu wiemy o tym, jak kiedyś było i doceniamy te swoje przede wszystkim walory, bo one są różne de facto, ale myślę i to jest, chyba wydaje mi się, że my Polacy tak postrzegamy, że w czasie pokoju to w sumie możemy sobie do gardy uskakać, ale gdy przychodzi jakaś sytuacja ekstremalna, powiedzmy, zagrożenia i tak dalej, to jesteśmy jednością i to jest na pewno duży plus. Sytuacja ta też spowodowała przede wszystkim to, że zaczęliśmy postrzegać właśnie te zagrożenia, tak? Oczywiście, jak ze statystyk się wie, to dużo, dużo jest zainteresowanie między innymi korzystania z prywatnych strzelnic, pozyskiwania broni na podstawie zgód stosownych i tak dalej. Więc to jest jeden aspekt. A drugi jest związany przede wszystkim z tym, o czym my dawno zapomnieliśmy. Ze względu na to, że to dotyczy środowiska, domu i tak dalej. Jeżeli mamy tą bazę tak zwaną przygotowaną, to my się nie musimy niczego bać, nie? Ze względu na to, że jeżeli będziemy przez wiele lat przygotowywać się do jakiegoś zagrożenia, to my się oswoimy, ale jesteśmy przygotowani. Nic nas nie potrafi zaskoczyć. Dzisiaj stoimy przed takim wyzwaniem, po prostu przypomnienie czegoś, co było wcześniej realizowane, bo ja pamiętam w swoich latach, gdzie w szkołach średnich, przynajmniej w tej, której ja byłem, była lekcja przysposobienia obronnego, była edukacja taka obronna, co to jest wojsko, do czego jest, co należy zrobić. Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale też były takie ulotki różne odnośnie, w razie gdyby nastąpił wybuch bomby atomowej czy coś, jak należy się ułożyć gdzieś. Dzisiaj do pewnych rzeczy wracamy, typu poradnik, typu ustawa o obronie, ochronie ludności, ale przede wszystkim do tego, że ja namawiam do tego, żeby ta edukacja była oddolna. to już od, praktycznie od szkoły podstawowej. Dzisiaj szereg nawet młodych dzieci, jak się gdzieś w mediach czyta, czy 4-5 lat już rodzice często, nie rozumiem tego, ale dają tablet, dają telefon, zastępczy instrument, zamiast no, trochę porozmawiać, jak to się mówi, i edukować. W szkole te zajęcia muszą być. Z pierwszej pomocy to jest bezwzględnie wszystko, bo to jest przydatne w życiu, tak? Reakcje na różnego rodzaju alarmy, to musi też być wiadomo, tak? Ale przede wszystkim każdy powinien wiedzieć, co powinien mieć przygotowane, zgromadzone. I to nie musi być postawa tego, że wszyscy ładują nam informacje, że za chwilę coś się wydarzy. Po prostu dla spokoju własnego i przygotowania się do tego, co może nastąpić, czyli spakowania swoich rzeczy, takich podstawowych, to co mi się wydaje, idziemy na wakacje za granicę, to może trzeba ewakuować bliskich, tak. Kwestia jest przygotowania, w zależności od wieku, młodych ludzi, patrz, już teraz płci nie ma rozróżnienia, do bycia w instytucjach, służbach i tak dalej, ale również w wojsku. Czyli musimy pamiętać o tym, że wojsko, które w tej chwili dzisiaj jest, to jest pierwsze, które stanie w obronie ojczyzny i będzie broniło granic zgodnie z konstytucją. Ale to całe społeczeństwo jest odpowiedzialne zgodnie z artykułem 85 konstytucji za ochronę państwa. I to na to się przekłada nie tylko szkoły, przygotowanie młodych ludzi, przygotowanie do służby w wojsku, obycie z bronią. Po to jest wojsko też, żeby takie realizowało przedsięwzięcia, zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem, ale musimy dalej iść z tym wszystkim do przodu. Tak jak powiedziałem, my jak jesteśmy pewni, to jesteśmy pewni, tak? I nie będziemy się niczego. Ale musimy być przygotowani. Kolejna rzecz jest to patriotyzm. Jeszcze jedną rzecz tylko. Patriotyzm. Kiedyś nas uczono, tak? To ty jesteś Polak mały i tak dalej, tak? Ta tożsamość narodowa, dzięki być może pomysłowi Stalina, ale dzisiaj jesteśmy w większości narodem scalonym, gdzie nie zawsze to występuje i dzisiaj widzimy, co się dzieje gdzieś tam za granicą i tak dalej, z jakimi problemami państwa sobie borykają, a my dzisiaj jesteśmy w zasadzie narodem scalonym w jednym miejscu. To jest kwestia pracy rządu, pracy oczywiście gospodarki, bo gospodarka musi też być przygotowana do tego, żeby wojsko mogło walczyć. To też umowy międzynarodowe, które dają nam bezpieczeństwo. Ale praca u podstaw. Technicznie przygotować obywatela do tego, żeby sobie poradził, jeżeli nie będzie wody, jeżeli nie będzie ognia, bo jesteśmy przyzwyczajeni do luksusu przez wiele lat, tak? Musimy wiedzieć, że nic się nie wydarzy. Ale to tak z survivalem. Zachęta jest bardzo duża, nie? Żeby przebyć trochę czasu w lesie, spędzić czas trochę na łonie natury, ale zobaczyć, jak to wygląda. I tu nie ma czego się bać. Jesteśmy silnym krajem, jesteśmy mądrym narodem, więc tylko musimy wykorzystać i nauczyć przede wszystkim młode pokolenie od początku, zaszczepić wolę tego i to, że jesteśmy Polakami.
1: I że to jest właśnie ta podstawa, o której pan pułkownik mówił, żeby chcieć bronić swojego kraju, tak. Bo jak są różne statystyki, tak. To bardzo różnie dziś wygląda wśród
2: Ja pani
1: młodych.
2: Dam tylko, redaktor, przykład króciutko. Z rolnictwem i ojcowizną tak zwaną. To jest przykład tego, jak kiedyś z pokolenia na pokolenie ojciec uczył syna i tak dalej, że to jest ojcowizna i nie wolno nikomu jej tej ojcowizny przekazać, bo ty jesteś następcą. Więc być może taki przykład, nie wiem, czy można go w jakiś sposób rozumieć, ale zrozumieć sens tego wszystkiego, biorąc pod uwagę nasz kraj.
1: Bo nas te lata 2000 trochę uśpiły, weszliśmy do NATO, poczuliśmy się zabezpieczeni z każdej strony i teraz trochę się budzimy, o czym pan pułkownik mówił. Zerkam na zegar, za chwilę musimy już kończyć, bo też te uroczystości przed wami, więc muszę was wypuścić ze studia. Zapytam jeszcze, dlaczego zdecydowaliście się związać przyszłość właśnie z wojskiem, panie pułkowniku?
2: Krótko, bo ja zawsze kochałem wojsko. Chciałem być żołnierzem, chociaż miałem inne alternatywy, ale to jest pasja, to jest zamiłowanie i jak w każdym gdzieś zawodzie zdarzają się ludzie, którzy gdzieś są w przypadku, ale ja już 30 kilka lat jestem, tak jak mówię, i poświęciłem się temu wszystkiemu. Zarządzanie ludźmi nie jest łatwe. To też jest wyzwanie dla rodzin naszych, w tym i mojej, bo przecież mam własne życie prywatne. Trzeba to wszystko połączyć, nie jest to łatwe, więc wielki szacunek dla wszystkich bliskich żołnierzy, pracowników, którzy wspierają. ale to jest pasja, zamiłowanie. To tego się nie da w jakiś sposób opisać. Po prostu trzeba być żołnierzem.
1: Pani kapitan?
3: Ja pochodzę z miejscowości przygranicznej, więc jest tam, było, jest i daj Boże, żeby dalej było ogrom nie tyle co wojska, ale straży granicznej. Obserwacja tych mundurowych wyzwoliła we mnie taką chęć poczucia się jak oni, a moment, kiedy jeszcze zobaczyłam pierwszą kobietę w mundurze, poczułam dumę, poczułam odwagę i powiedziałam, że chcę być jak ona, aż mi się tutaj głęboko

0: później przyjechała do mnie na przysięgę.
1: I tak jest, tak, i tak się stało. Tak, tak. Panie pułkowniku, na koniec wiem, że Święta Wojska Polskiego to jest też taki dobry moment i ważny moment na podziękowania. I wiem, że pan chciałby podziękować swoim ludziom przede wszystkim.
2: Z tego miejsca korzystając, chciałbym przede wszystkim złożyć życzenia z okazji zbliżającego Święta Wojska Polskiego wszystkim żołnierzom i wszystkim pracownikom wojska. Biorąc pod uwagę garnizon, oczywiście do wszystkich kieruję słowa żołnierzy i pracowników garnizonu Łomża, a najbliżej kieruję to dla swoich żołnierzy, dla moich żołnierzy, żołnierzy pułku i pracowników, dziękując ich rodzin, w tym mojej rodzinie, za wsparcie. Dziękuję za dotychczasową służbę i pracę i zadziękując za wsparcie nas, żołnierzy i pracowników w tym, co staramy się robić dla społeczeństwa, przygotowując się do tak zwanego tego zadania, do którego jesteśmy przeznaczeni, czyli do ewentualnego konfliktu, do którego mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie, ale to jest taka nasza rola żołnierzy. Więc wszystkim wam dziękuję, w szczególności żołnierzom 18. Łomżyckiego Pułku Logistycznego za tą długoletnią pracę i służbę, za wspieranie mnie w realizacji zadań, które stawiane są dla mnie przez przełożonych.
1: Pan pułkownik na początku powiedział, jak to świętowanie wygląda. Jesteśmy w trakcie. W Radiu Nadzieja oczywiście będziemy mówić, zapraszać, więc teraz już naprawdę kończymy. Pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, a także kapitan Natalia Fidoruk, oficer prasowy pułku, byli gośćmi dnia Radia Nadzieja przed świętem Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za uwagę.
3: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Na co dzień sen z powiek spędza im bezpieczeństwo ojczyzny. Dziś mieli okazję, by wysłuchać podziękowań i życzeń na kolejne lata. 18. Łomżyński Pułk Logistyczny obchodził dziś swoje święto. Oficer prasowy pułku, kapitan Natalia Fiedoruk, wyjaśnia, dlaczego łomżyńska jednostka obchodzi swoje święto 14 sierpnia, dzień przed świętem Wojska Polskiego.
2: 18. Łomżyński Pułk Logistyczny dziedziczy i kultywuje tradycję 33. Pułku Piechoty, który był formowany w 1918 roku. Ten pułk obchodził swoje święto właśnie 14 sierpnia, dlatego też 18. Pułk Logistyczny przyjął tę datę jako swoje święto. Ta data jest niesamowicie ważna w historii, z tego względu, że 33. Pułk Piechoty w 1920 roku w okresie Bitwy Warszawskiej brał udział w bitwie pod Ossowem, odpierał tam atak bolszewików i dzięki temu, że wydarzył się cud nad Narwią, mieliśmy cud nad Wisłą.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zapewnił, że pułk jest dla miasta bardzo ważny.
3: Pułk to oczywiście rozwój miasta, są też miejsca pracy, młodzi ludzie, no i oczywiście bezpieczeństwo, o którym często mówimy i w dzisiejszych też czasach często się do tego odwołujemy, więc same pozytywy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.
1: Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej polowej pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Musimy stworzyć kompleksowy system przygotowania społeczeństwa do sytuacji kryzysowych, mówił na antenie Radia Nadzieja pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. System powinien rozpoczynać się na poziomie rodzin i szkół. Sytuacja geopolityczna i wojna za naszą wschodnią granicą wymuszają powrót do edukowania już małych dzieci w zakresie pierwszej pomocy, znajomości alarmów czy zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
4: Zaczęliśmy postrzegać właśnie te zagrożenia. Dużo jest zainteresowanie między innymi korzystania z prywatnych strzelnic, pozyskiwania broni na podstawie zgód stosownych. Jeżeli będziemy przez wiele lat przygotowywać się do jakiegoś zagrożenia, to my się oswoimy, ale jesteśmy przygotowani. Nic nas nie potrafi zaskoczyć. Dzisiaj do pewnych rzeczy wracamy, typu poradnik, typu ustawa o ochronie ludności. Ja namawiam do tego, żeby ta edukacja była oddolna. To już praktycznie od szkoły podstawowej edukować. W szkole te zajęcia muszą być. Pierwszej pomocy, reakcje na różnego rodzaju alarmy. Każdy powinien wiedzieć, co powinien mieć przygotowane, zgromadzone.
1: Dorośli zainteresowani przeszkoleniem wojskowym lub związaniem swojej przyszłości z wojskiem mogą skorzystać z jednodniowych akcji Trenuj z Wojskiem, programu szkoleń w gotowości, bądź odbyć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową albo zapisać się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego za nami. Podczas czwartkowych obrad radni zdecydowali między innymi o zwiększeniu środków na budowę infrastruktury wokół powstającego Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Autopoprawkę dotyczącą dodatkowego finansowania referował skarbnik województwa Paweł Jungerman.
5: Dodatkowe 1,5 miliona na Muzeum w Okopach, między innymi na zakup działki od fundacji i na zrobienie parkingu. To są między innymi takie rzeczy.
1: Łączny koszt budowy placówki wyniesie około 60 milionów złotych, z czego prawie 22 miliony to wkład województwa podlaskiego. Muzeum, które ma być gotowe w 2027 roku, będzie oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Zbadaj wzrok bez skierowania i bez opłat. Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań okulistycznych w ramach programu Dobry Wzrok Mazowszan. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, a szczególnie do seniorów. Badania będą wykonywane na specjalistycznym sprzęcie medycznym, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilne czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni, więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
1: Aby skorzystać z badań, nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy przyjść w sobotę 22 sierpnia do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Partyzantów 23 w Ostrowie Mazowieckiej. Badania będą prowadzone od godziny 9 do 16.
0: Flash regionu.

0: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest Marek Sawicki, poseł PSL. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Brakuje już panu posiedzeń Sejmu?
1: Nie, ja staram się być przynajmniej dwa razy w tygodniu w Warszawie, także jak ktoś jest politykiem od ponad 30 lat, to już to jest, że tak powiem, politykoholik. W związku z tym nie da się zrobić przerwy od tych wszystkich zdarzeń i biegu, który polityka nadaje.
0: Ale widziałem, że zrobił pan sobie przerwę, żeby zobaczyć niezwykle rzadką pszczołę, bo widziałem na pana profilu na Facebooku.
1: No, teraz siedzą przy mnie dwa moje małe pieski. Jeden podhalanczyk, drugi bernardyn. Właśnie przed chwilą się przebiegły, więc są trochę zadyszane, ale pilnują mnie.
0: To był, panie pośle, bardzo trudny tydzień jednak dla koalicji rządowej. W mediach pojawiły się informacje o nieprawidłowościach przy przyznawaniu pomocy powodzianom, wycieku danych 19 milionów Polaków, a po materiale superwizjera TVN24, w którym przedstawiono zarzuty dotyczące rzekomego fikcyjnego obrotu odpadami przez podmioty związane z Elemental Holding, minister Andrzej Domański wtrzymał wypłatę przyznanego spółce ponad miliardowego wsparcia do czasu wyjaśnienia sprawy. Na ile pana zdaniem ten splot wydarzeń może poważnie zaszkodzić wizerunkowi koalicji rządowej w oczach wyborców?
1: Otóż, panie redaktorze, ja tego nie traktuję jako jakiekolwiek afery koalicji, bo jak się okazuje od ponad stuleci, tam gdzie są publiczne pieniądze, tam są i różni złodzieje. I ci złodzieje niestety nie mają barw politycznych. Mnie tylko jedno martwi i w jednym i w drugim zdarzeniu, że sprawa tych odpadów ciągnie się już lata i firmy korzystają hojnie z dotacji państwa na wywóz odpadów wysokoenergetycznych do Niemiec i te same firmy z powrotem do Polski zwożą odpady trudno degradowalne, często szkodliwe chemicznie w tych tak zwanych mauzerach, które zalegają później, jak w przypadku Mińsku Mazowieckiego, czasami 10, 15, 30 lat i wtedy, kiedy już zbiorniki rozpadają się, to państwo musi interweniować i za publiczne pieniądze dokonywać utylizacji. Więc nie ma nad tym obrotem śmieciami, odpadami żadnego nadzoru. I druga rzecz, no, w przypadku tego Dolnego Śląska i tych kwestii związanych z kwestiami powodziowymi, no jeśli CBA, prokuratura od lutego prowadzi dochodzenie i nie ma aktów oskarżenia, a kilkutygodniowa akcja dziennikarza śledczego pokazuje jak na dłoni mechanizmy całego procederu, no to coś tu jest nie tak. To uważam, że państwo niestety i za poprzedniej ekipy i teraz jest po prostu dziurawe, że prokuratura, służby albo są nieprofesjonalne, albo są leniwe, albo po prostu mają zły nadzór.
0: Ale czy to nie jest, panie pośle, też jednak odpowiedzialność rządzących, że państwo jest dziurawe, tak jak pan mówi?
1: Za każdym razem jest to odpowiedzialność rządzących. Bo proszę przypomnieć sobie, że kiedy był reformowany cały wymiar sprawiedliwości, to główni dowodzący poprzedniej ekipy, zarówno pan Morawiecki, jak i pan Kaczyński, w lipcu 2023 roku jasno oświadczyli, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie powiodła się, a jej autorzy dzisiaj uciekają przed tym, że wymiarem sprawiedliwości, który reformowali, po całym świecie. I to samo jest dzisiaj z nadzorem chociażby nad kwestią wydawania pieniędzy powodziowych. Tam wydatkowano miliardy na pomoc, a okazuje się, że przy okazji ktoś skręcił kilka milionów. I tak jak mówię, dla mnie rzeczą niezrozumiałą jest, dlaczego CBA, ABW, prokuratura, skoro prowadzi sprawę od lutego, to mamy już przecież koniec sierpnia i nie mamy aktu oskarżenia. Sprawa nie trafiła do sądu.
0: I jak pan uważa, z czego to wynika?
1: Jeszcze raz podkreślam, w mojej ocenie ze słabości państwa, z fikcyjności cywilnego nadzoru nad służbami, mam często wrażenie przez dziesięciolecia, że to służby tak naprawdę mają nadzór nad częścią polityków, a nie odwrotnie. I żaden z koordynatorów służb specjalnych po 2000 roku w mojej ocenie nie sprawdził się.
0: Maciej Berek, były minister nad wdrożeniem polityki rządu Polski, ma stać się nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak odbiera pan tę informację, którą potwierdził też wczoraj premier?
1: No, pan premier jasno oświadczył, że wszystko bierze na siebie, więc powiem tak, no jeśli chce się leczyć dżumę zaszczepieniem cholery, to oczywiście jest to odważna próba, a czy będzie skuteczna, nie wiem. Prawda jest taka, że skoro pan premier Tusk miał odpolityczniać wymiar sprawiedliwości, to nie może tam kierować swojego wiernego współpracownika, zarówno w latach 2007-2015, jak i teraz po 2023 roku, na pierwszy front tak zwanego porządkowania Trybunału Konstytucyjnego. Ja znam ministra Berka, jest to świetny legislator, zaczynał pracę w Sejmie, w biurze legislacyjnym. Jest to dobry prawnik, ale jest to legislator i prawnik, który jest ukształtowany na ewentualne blokady jakiejkolwiek inicjatywy, bo on zawsze był w kancelarii premiera od tego, żeby partnerzy koalicyjni, ale także i sami politycy Platformy w swoich pomysłach legislacyjnych zbyt mocno nie rozhuśtali się. I to jest taka osoba, która potrafi postawić tamę, być bezwzględna, wyłuszczyć racje prawne, uzasadnić to w sposób merytoryczny. Natomiast nie jest to osoba kreatywna. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny potrzebuje kreatywności w zakresie uporządkowania całego stanu. No i cała ta narracja, która była robiona 8 lat, kiedy do Trybunału wchodziła pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, pan Święczkowski. Cała ta narracja o apolitycznym Trybunale Konstytucyjnym w tej chwili przez pana Donalda Tuska została całkowicie sprzeniewierzona i dziwię się, że ktoś panu premierowi to doradził. Ja ciągle mam nadzieję, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu we wrześniu tego zgłoszenia nie będzie, a pan Berek znajdzie jakoś zaszczytną funkcję w instytucjach europejskich czy instytucjach światowych.
0: Czy jeżeli właśnie były minister miałby później orzekać w sprawie ustaw, to czy
1: też no nie będzie powstaje... mógł orzekać, będzie musiał być wyłączony, panie redaktorze. No to jest oczywista oczywistość i wie o tym i pan premier, i wie o tym sam pan minister Berek, więc jeśli ma tam iść w charakterze tylko organizatora, szefa Trybunału i kierownika, który ma, że tak powiem, zarządzać całym bałaganem, no to powiem szczerze, że to jest też niewykorzystanie potencjału prawniczego pana Macieja Berka.
0: A też nie rozumiem, dlaczego właśnie jest tam skierowany, skoro też sam premier podkreśla, że tak naprawdę nie uznaje tego Trybunału, to jaki jest sens też tam wysyłania swojego człowieka?
1: No więc widzi pan nie rozumie, ja nie rozumiem, a jak mają to zrozumieć zwykli ludzie? Nie zajmujący się polityką na co dzień?
0: A jaka pana zdaniem, jak pan uważa, jak rząd powinien podjąć inicjatywy do wyborów parlamentarnych, aby realnie poprawić swoje notowania?
1: Panie redaktorze, jeśli dwóch rzeczy ten rząd odważnie nie zechce podjąć i rozpocząć, to jest prawdziwe reformy służby zdrowia, nie tej zaproponowanej przez minister dzisiaj i pana premiera, bo to jest tylko i wyłącznie, że tak powiem, nakładanie plasterków na krwawiące rany. Jest w Sejmie ustawa naprawcza Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli nie usunie się przyczyn nadmiernych wynagrodzeń i złego funkcjonowania całej służby zdrowia, głównie w obszarze usług szpitalnych, to całe te wszystkie nakładki, które są proponowane, sprawią, że w marcu, kwietniu przyszłego roku szpitalnictwo powiatowe będzie miało głęboko zapaść, żeby nie powiedzieć zawał. I albo się zacznie planować strukturę usług szpitalnych regionalnie dla 6-10 szpitali powiatowych, ale przez jeden zarząd w zakresie chociażby usług medycznych i dostosowania usług medycznych do potrzeb pacjentów, a nie potrzeb struktury szpitalnej i personelu medycznego, to nic to nie zmieni. Czyli pierwsza rzecz, jeśli nie będzie odważnego ruchu w sprawie naprawy służby zdrowia i stworzenia przynajmniej nadziei dla pacjentów, że te kolejki się skrócą i obsługa będzie sprawniejsza i bardziej profesjonalna, to jest jakby jeden temat. A drugi temat to są kwestie podatkowe. No nie może być tak, że klasa średnia od wielu lat nie ma waloryzowanej stawki podatkowej, Pan premier obiecał kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych w styczniu. Pan wicepremier Kosiniak-Kamysz obiecał emeryturę bez podatku. Od roku czasu Federacja Przedsiębiorców Polskich w porozumieniu z Polskim Stronnictwem Ludowym przygotowała ustawę. Ta ustawa jest u pana ministra Domańskiego, gdzie chcemy w okresie 3-letnim wprowadzić taki, można powiedzieć, ewolucyjny system zmiany kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych i zmienić system naliczania podatku od składki ubezpieczeniowej, ale przede wszystkim także wprowadzić kwestię emerytury bez podatku, bo jeśli kwota wolna od podatku będzie 60 tysięcy złotych, to emerytury opodatkowane to będzie 3% wszystkich emerytów, więc nie ma sensu dla tych 3% utrzymywać jakiejś dodatkowej administracji. No i kwestia, która jest bardzo istotna, to rodzinny PIT. Więc kwota wolna od podatku razy liczbę członków rodziny, żeby to było ewidentnie prorodzinne, sprzyjające także kwestiom demograficznym.
0: A czy w kwestiach tych reform też są prowadzone jakieś rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim, bo wiem doskonale, że też bez jego zgody nie uda się przeprowadzić tych zmian?
1: No, panie redaktorze, zarówno kwestia dotycząca służby zdrowia nie obciąża podatkowo, a usprawnia funkcjonowanie tej dziedziny, więc nawet ostatnio, jak rozmawiali jeszcze po Federacji Przedsiębiorców Polskich z panem ministrem Domańskim, to mam sygnał, że pan minister Domański jest przychylny tym rozwiązaniom, więc mam nadzieję, że we wrześniu drugie czytanie naszej ustawy ratunkowej Polskiego Stronnictwa Ludowego ruszy. Natomiast w kwestii kwoty wolnej od podatku, wydaje się, że nasze rozwiązanie to trzyletnie etapowe dochodzenie do kwoty wolnej 60 tysięcy złotych i emerytury bez podatku jest o wiele bardziej korzystne niż podnoszenie drugiego progu podatkowego. Ale jeśli nie chce się robić kwoty wolnej od podatku, to drugi próg podatkowy powinien być mniej więcej pomiędzy 120 a 180 tysięcy, niżej opodatkowany niż 32%. Więc może wprowadźmy jeszcze kolejną stawkę 22%, a może 16 i 24, podzielmy jeszcze te 120, 180, bo dziś nie może być tak, że 3 miliony ludzi z klasy średniej, jak przekracza swoje dochody miesięczne na poziomie 10 tysięcy złotych, to wskakuje z 12 z 32% próg podatkowy, no i wtedy ponad połowę swoich przychodów, bo jeszcze nie zapominajmy o składce zdrowotnej i emerytalno-rentowej, oddaje ponad 50% swoich zarobków dla państwa. No tak być nie może, bo ta klasa średnia rzeczywiście sprawiła, że w 23 roku, 15 października, PiS został odsunięty od władzy, więc oni dzisiaj albo dostaną jakąś nagrodę i wsparcie, bo też trzeba jasno powiedzieć, że głównymi dochodami państwa nie jest PIT, nie jest CIT, głównym dochodem państwa jest VAT. Więc jeśli więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach podatników, w portfelach firm, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że 1/4 z tego w postaci VAT-u wróci z powrotem jako podatek do państwa. Więc, a jak zostawimy więcej pieniędzy ludziom, to rozkręcimy zwyczajnie popyt i gospodarkę.
0: Od kiedy pamiętam, wieszczy się, że PSL nie przekroczy przy kolejnych wyborach parlamentarnych progu wyborczego. Obecnie też PSL balansuje również na granicy progu wyborczego. Jakby pan przekonał słuchaczy, że wieści o zbliżającej się politycznej śmierci PSL-u są ponownie przedwczesne?
1: Analizą ostatnich przynajmniej 30 lat, a tak żeśmy robili, i okazuje się, że notowania PSL-u przez ostatnie 30 lat, przez wszystkie sondażownie sumowane, są na poziomie co najmniej 3% zaniżone w stosunku do wyniku wyborczego. W związku z tym proszę się tym nie martwić, natomiast to nie kwestia tylko samych notowań, ale także odważnych decyzji Polskiego Stronnictwa Ludowego. No dzisiaj PSL w tym rządzie odpowiada za 4 obszary. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele dzieje się w kwestii obronności. W wolnej Rzeczypospolitej tak naprawdę od ponad 1000 lat takich inwestycji, takiego ruchu w zakresie poprawy bezpieczeństwa nie było. Bo to jest i kwestia środków budżetowych, i kwestia europejskiego sejfu, i także niewykluczone, że za chwilę będzie również ten polski sejf zielony, czy sejf, jak my to mówimy, ludowcy.
0: Chciałem jeszcze dopytać, a z czego wynika to niedoszacowanie w sondażach?
1: To jest kwestia... A to proszę pytać firmy sondażowe. Proszę pytać firmy sondażowe, bo ja nie jestem ekspertem od sondaży. Natomiast drugi obszar infrastruktury. Tylko zarówno wydatki na obronność, jak i infrastrukturę zwykli obywatele odczują za 2, 3, 5 lat i będą z tych inwestycji korzystać. Natomiast dziś Polskie Stronnictwo Ludowe nie może odpuścić tych dwóch kwestii. Naprawy służby zdrowia i musi za to wziąć odpowiedzialność, bo wszyscy się tego boją, i kwestii związanych z reformą podatków, bo jeśli nie zreformujemy podatków i nie zostawimy ludziom więcej pieniędzy, to zahamujemy wzrost gospodarczy.
0: PSL też od lat jest bardzo silny w samorządach, ma też dobre relacje na przykład ze środowiskiem ochotniczych straży pożarnych. Na ile te lokalne zakorzenienie jest dziś jeszcze realną przewagą polityczną PSL-u?
1: Ono jest bardzo ważne i myślę, że to pierwsze pytanie, które pan zadał w sprawie błędu statystycznego przy szacunkach poparcia dla PSL-u. Otóż PSL wyniki wyborcze zarówno do Parlamentu Krajowego, jak i do samorządów robi właśnie poprzez kandydatów środowiskowych, którzy mają własne swoje poparcie, własny swój autorytet i tym autorytetem zdobywają głosy. I to, co jest mierzone jakby w skali ogólnej, to nie uwzględnia się tego lokalnego, indywidualnego poparcia każdego z kandydatów. I jeśli mamy podwójne listy kandydatów do wyborów parlamentarnych, to wtedy ta liczba ponad 1200 kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu sprawia, że ci kandydaci przynoszą nam określoną pulę głosów, która później przekłada się na mandaty.
0: A też czytałem badania politologiczne CBOS-u, które wskazują, że udział tradycyjnych rolników w elektoracie PSL-u systematycznie spada na rzecz PiS, a za to wzrasta poparcie dla PSL-u wśród urzędników, panie przedsiębiorców redaktorze i pracowników lokalnych. Przepraszam, skończę. Dostrzega pan dylemat na oczekiwania jakiej grupy społecznej PSL powinien bardziej odpowiadać w kampanii wyborczej w przyszłorocznych
1: wyborach? Ale przecież nasza świadoma polityka już przynajmniej od 10 lat, że my przekształcamy się w partię rzeczywiście centrum, w partię przedsiębiorców, a ci rolnicy, do których kierujemy swój przekaz, to są przedsiębiorcy, bo kto jest dzisiaj rolnikiem? Według PiS-u rolnikiem jest ten, kto mieszka na wsi. A to jest nieprawda. Na wsi dziś mieszka nie więcej jak 10% rolników, reszta to nie są rolnicy. Więc dzisiaj trzeba mieć politykę oczywiście rozwoju obszarów wiejskich i to prowadzimy, ale ważniejszą sprawą jest dedykowana polityka także wsparcia i rozwoju rolnictwa tego towarowego, tego eksportowego. 40% produkcji rolnej my dzisiaj w Polsce eksportujemy, o czym często zapominają nawet sami rolnicy, domagając się różnego rodzaju barier i blokad eksportowych czy importowych. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj rolnictwo w ciągu ostatnich 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej, 22, ogromnie przebudowało się, zmieniło się, nastąpiła ogromna koncentracja i dzisiaj to są przedsiębiorcy i z tymi przedsiębiorcami trzeba inaczej rozmawiać niż z rolnikami tradycyjnymi z lat 70. czy nawet przełomu XX-XXI wieku. Więc my sobie z tego zdajemy sprawę i nasz przekaz dedykujemy właśnie do tych aktywnych przedsiębiorczych. Ustawa o aktywnym rolniku, które żeśmy w Sejmie uchwalili, a którą pan prezydent Nawrocki zawetował, miała służyć wsparciu tym inwestującym, a nie tylko i wyłącznie posiadającym tytuł do własności 5, 7, 10 hektarów, które służą często do pozyskiwania dopłat i czasami pomocy paliwowej czy pomocy suszowej, ale de facto ci, którzy pracują, sieją, orzą, hodują, produkują, tak naprawdę tych często dopłat nie mają, bo biorą je właściciele gruntów.
0: A dlaczego według pana rolnicy chętniej nagłosują na PiS niż na PSL?
1: Nie rolnicy, mieszkańcy wsi. Rozdzielmy te dwa obszary, bo rolnicy, ci aktywni towarowi produkcyjni, wiedzą, kto o nich dba i kto pilnuje ich interesów. Natomiast mieszkańcy wsi, ci, którzy z tytułu chociażby ubezpieczenia w KRUS-ie czy posiadania emerytury KRUS-owskiej uważają się za rolników, ci skręcili tylko i wyłącznie w stronę oczekiwań socjalnych. A jeszcze raz powtarzam, pięknie rozdaje się pieniądze, najczęściej nie swoje, natomiast znacznie trudniej jest te pieniądze zarobić. I państwo powinno sprzyjać tym, którzy zarabiają, żeby mogło hojnie później dzielić dla tych, którzy potrzebują.
0: A czy nie płacicie też politycznej ceny wśród mieszkańców wsi za współrządzenie z Koalicją Obywatelską?
1: Ale to każdy płaci jakoś cenę za współrządzenie. No proszę zauważyć, że 8 lat rządów PiS-u sprawiło, że tak naprawdę PiS najpierw był hegemonem, a w tej chwili rozpada się i rozczłonkowuje. I zawsze tak jest, że ja przynajmniej jako śledzę politykę od 90 roku czy 89, że w różnego rodzaju układach koalicyjnych, partnerskich, zawsze partner mniejszy więcej traci, jeśli ma odpowiedzialne zarządzenie. I rządzenie zużywa każde środowisko polityczne. Więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę i myślę, że moi liderzy również biorą to pod uwagę.
0: A już jest przesądzone, że PSL pójdzie samodzielnie do wyborów parlamentarnych?
1: Ale to jest decyzja Kongresu i także uchwały Rady Naczelnej i tej przedostatniej, i na tej ostatniej bardzo jasno o tym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. I powiem panu szczerze, że z rozbawieniem czytałem te artykuły w tym tygodniu. Najpierw w poniedziałek, jak to PSL pójdzie na listach Platformy Obywatelskiej, a później chyba w środę, jak to PSL stworzy własną listę i da ulgę Tuskowi, zabierając na plecy Unię Centrum, Polskę 2050 i być może jeszcze kogoś, kto Tuskowi na listę by się nie zmieścił. Ale my na to nie patrzymy, na te opowiadania i na te PSO-logiczne artykuły. My po prostu realizujemy własną agendę.
0: Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem w poranku 7:09 był poseł PSL Marek Sawicki.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: 7:09

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest generał Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
1: Z jednej strony Polska przekazała Ukrainie pociski do systemów Patriot, a obecnie pojawiają się kolejne apele o przekazanie następnych. Z drugiej strony nasze zapasy tych rakiet są ograniczone. Czy pana zdaniem Polska powinna przekazywać Ukrainie kolejne pociski do systemów Patriot, nawet jeśli oznacza to uszczuplenie zapasów polskiej armii?
2: Nie powinna przekazywać, jeżeli już to Polska powinna wystąpić w roli takiego moderatora, czyli zachęcać albo inaczej apelować, bo może coś więcej, nie mówię wymuszać, ale występowanie w takiej roli, żeby właśnie kraje Europy Zachodniej, które te systemy posiadają, Niemcy, Holendrzy, Grecy, chociaż tam są starsze typy, Hiszpanie, a więc położone dalej od granicy z Ukrainą, my graniczymy z Ukrainą, graniczymy z toczącą się tam wojną, no i jesteśmy świadkami, nie świadkami, tylko doświadczamy, że środki napadu powietrznego, w tym także rakiety manewrujące, padają naszą przestrzeń, wykonując określone zadania o charakterze militarnym, co już nie jest tylko użycie miękkiej siły w ramach wojny hybrydowej, tak, które mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji w postaci stad osobowych, nie mówiąc o statach materialnych, mogą zginąć ludzie. No i ta rakieta, która ostatnio się w naszej przestrzeni znalazła, rakieta manewrująca, co prawda rakiety PAC-3, system Patriot, nie są za bardzo efektywne w zestrzeliwaniu tych rakiet, bowiem głównie te rakiety w Ukrainie, ukraińskie doświadczenia o tym świadczą, są zestrzeliwane za pomocą właśnie rakiet, które są wyposażone w samoloty wielozadaniowe, czy samoloty szturmowe, właśnie to są EP-16, czy nawet nasze MiG-29, czy EP-35, chociaż w Ukrainie one nie występują, ale występują u nas, to one są głównie przysposobione do tego, żeby dedykowane, mówiąc inaczej, żeby te rakiety zestrzeliwać, ale rakiety PAC-3 są istotne z punktu widzenia zestrzeliwania rakiet balistycznych. Ubolewam często, że nasi niektórzy, nawet wojskowi, ale też i politycy zajmujący kluczowe stanowiska w obszarze bezpieczeństwa i obronności, chociażby w sejmowych komisjach obrony narodowej, nie rozróżniają rakiet balistycznych od manewrujących i często tutaj po prostu w tej narracji występuje daleko idąca niespójność i brak znajomości istoty rzeczy. Otóż my musimy te rakiety posiadać, my nie możemy się z tego pozbawiać, bowiem ta wojna hybrydowa eskaluje i nikt nie może wykluczyć, że w naszej przestrzeni już nie rakieta manewrująca się pojawi, a rakieta balistyczna, która tylko i wyłącznie te systemy są zdolne do ich zwalczania. I musi nastąpić wreszcie u nas przełom, którym politycy i generałowie muszą sobie uświadomić, że tocząca się wojna hybrydowa z użyciem twardej siły, tu obowiązywać powinny prawa jak podczas wojny. Tu nie można zasłaniać się procedurami, które paraliżują tryb wykonawczy, a więc tych, którzy stoją za sprzętem wojskowym w postaci samolotów czy rakiet.
1: Właśnie, tak, panie generale, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, Polska ma do dyspozycji z programu SAFE 43,7 miliarda euro, czyli około 186 miliardów złotych pożyczek na inwestycje obronne. Jak uniknąć zadłużania się na zakupy, które nie odpowiadają najpilniejszym potrzebom obronnym?
2: Trzeba było szukać innych rozwiązań tutaj, jeśli chodzi o finanse. Teraz ta umowa została podpisana, program został uruchomiony, podpisane zostały umowy. No już widzimy pierwsze zwiastuny świadczącym, że już ten program SAFE, te pieniądze przeznaczone, które są głównie właśnie z pożyczki, które trzeba będzie spłacać i to bardzo długo, tak, jeszcze nawet będzie tak, że sprzęt, który zakupimy w wyniku tego programu, już takie fakty mają miejsce, no, będzie wycofany z użytkowania armii, a będziemy w dalszym ciągu spłacać chociażby ostatnio zakupione za 15 miliardów złotych hełmy kompozycyjne.

0: To jest przykłady, że nie są przemyślane do końca. Właśnie to jest, robi się wszystko, żeby teraz te pieniądze wydać za wszelką cenę, bo te pieniądze, bo bardzo krótki okres czasu był, żeby podpisać tę umowę. To była bardzo taka silna presja właśnie tego czasu. Tą umowę. Może te pieniądze dostaniecie, jak podpiszecie umowę i to w tym czasie i podpiszecie umowę i te potem pieniądze zaczniecie sięgać, tak? To była wyjątkowa presja czasu, co nie zdawała komfortu i tym samym w mojej ocenie wiele tych zapisów jest na papierze, a w rzeczywistości te pieniądze będą wykorzystywane, tak jak już powiedziałem wcześniej, na zakup chociażby hełmów za 15 miliardów złotych, tak. To, co można było kupić z budżetu, tak, bez potrzeby zaciągania pożyczki. Ale te pieniądze powinny być lokowane przede wszystkim, jeżeli chodzi o już nowe technologie, czyli sprzęt wojskowy, który jest produkowany w oparciu o nowe technologie, którym jest zastosowane są te elementy, które świadczą, że to jest nowy, współczesny system, są systemy uzbrojenia, czy też uzbrojenie, które obniża koszt prowadzenia wojny, czy obrony, w ogóle wydatków na cele obronne, a nie obniża zdolności bojowe, a je właśnie poprawia. Chociażby kwestia tych technologii, które służą dronizacji, a więc masowej produkcji dronów, która w Polsce póki co bardzo słabo wygląda w porównaniu chociażby do Chorwacji, gdzie my produkujemy 400 dronów rocznie. Rosja produkuje 3,5 miliona dronów rocznie, w tym 60 tysięcy dronów szturmowych kamikadze dalekiego zasięgu. Tak, Ukraina produkuje i produkuje blisko 2,5 miliona dronów. Tam też drony kamikadze dalekiego zasięgu, które wyrządzają szkody znaczące teraz poprzez uderzenia na terytorium Rosji w infrastrukturę paliwową, energetyczną czy przemysłową i tak dalej. Mamy 400. Chorwacja, proszę sobie wyobrazić, tak małe państwo, które nie ma rozwiniętego przemysłu, produkuje tych dronów rocznie 200 tysięcy już, a zamierza produkować nawet kilka milionów. Tak? A my co robimy? A my powierzamy produkcję jednej firmie WB i jeszcze tam dwóm firmom, które teraz niedawno zostały do tego dedykowane, tak? Zamiast to rozproszyć, do tego zaangażować to, co w Ukrainie ma miejsce, małe firmy, które już mają dużo w tym, mają sporo osiągnięcia w tym zakresie, stworzyć im warunki, żeby to rozśrodkować. Oczywiście w czasie pokoju nie trzeba aż tyle produkować, ale żeby zdolności utrzymywać w tych firmach do uruchomienia produkcji, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. No to są oczywiste wnioski, które wynikają z wojny na Ukrainie. To jest także. Są tutaj procesy związane z robotyzacją, z automatyzacją pola walki, z zarządzaniem polem walki w taki sposób, żeby mieć tutaj realne możliwości wykorzystania tych sił i środków w realnym czasie, w realnej przestrzeni, w konkretnej sytuacji, tak, żeby tą sprzęt efektywnie wykorzystywać. I my w tym zakresie, no póki co, nasz przemysł, bo to jest ważne, bo tam mówi się o tym, że te pieniądze mają być lokowane w naszym przemyśle, nie jest przygotowany, żeby absorbować w krótkim czasie i w oparciu i zakupy, w oparciu o nowe sprzętu wojskowego wykonanego, w oparciu o nowe technologie, nasz przemysł jest do tego nieprzygotowany i nie ma czym się tu za bardzo pochwalić. Oczywiście mamy jakieś tam zwiastuny i tak dalej, ale jest wiele jeszcze tutaj do zrobienia i nie można powiedzieć, że my idziemy z duchem czasu. To zjawisko tutaj jest bardzo mocno ograniczone. I teraz, co tu jest istotne? Co jest tu istotne, żeby te pieniądze, jeżeli już mamy, inwestować w technologie, które ograniczają wykorzystanie żołnierza na współczesnym polu walki w strefie, tam gdzie te straty osobowe są największe, w strefie śmierci, to jest od przedniego skraju obrony czy działań, w głąb do 50 kilometrów. Tam żołnierze giną, bo oni się ścierają.
1: Z tego, co rozumiem, panie generale, to też jest takie zagrożenie, że te środki mogą nie pozwolić przyspieszyć jednak modernizacji armii, tak?
0: No bo trzeba szybko wydawać, w związku z tym, a przemysł nas jest do tego już nieprzygotowany, żeby wchłonąć w tym krótkim czasie tak duże ilości środków finansowych na produkcję, jaką już tej, której armia powinna pozyskiwać perspektywie tego czasu, który następuje, więc gdzie pojawiają się już nowe technologie, które i sprzęt

0: wojskowych, który w dużej mierze zastępuje ten duży, kosztowny, ciężki sprzęt produkowany w epoce przemysłowej. Żyjemy przecież w epoce informacyjnej, cyfryzacji, automatyzacji, robotyzacji i tak dalej. I ten proces następuje w Ukrainie i występuje w armii chińskiej i armii rosyjskiej też on występuje, bo Rosjanie też przekuwają te doświadczenia tam. Natomiast my niewiele z tego zaimplementowaliśmy w naszej armii. Nie mamy się tutaj naprawdę czym pochwalić, chociażby mówiąc o dronach. W związku z tym, że nie jesteśmy do tego przygotowani, a są duże pieniądze. Trzeba w krótkim czasie je wydać. No w związku z tym będziemy kupować sprzęt wojskowy produkowany o technologię, która jest przy 30, 40, a nawet 60 lat, bo wiele z tego, co wydaje się nam nowym sprzętem, to są technologie tamtego czasu i tak dalej. Także to nie są technologie wieku XXI wieku, w którym, powtarzam, nastąpiły znaczące zmiany wywołane nowymi technologiami, metalami z ziem rzadkich, tak, cyfryzacją, poprzez internet i tak dalej, i tak dalej. No i dochodzi, panie redaktorze, sztuczna inteligencja. Tak jest, to jest oczywiście, tu, za tym się kryją i zagrożenia, ale też i plusy, ale i zagrożenia, o tym trzeba wiedzieć. No i też wojna toczy się w innych też przestrzeniach, które nie doświadczaliśmy w czasie II wojny światowej, czy nawet XX wieku, to jest cyberprzestrzeń. Ostatni atak hakerski, 19 milionów danych tych obywateli naszych zostało przyjęte przez firmę hakerską, tak? To co jest dosyć dramatyczną sytuacją, niespotykaną w historii, mimo że w tym zakresie nasze wojska dronowe, tu należy pochwalić, są najwyżej oceniane w NATO i tak dalej, ale tutaj przecież za tym niepowodzeniem nie stoją nie są wojska dronowe, tylko firma, która te dane miała przechowywać, gwarantując tutaj bezpieczeństwo ich przez tego typu zjawiskami, jakie mają tutaj miejsce w cyberprzestrzeni. Tak, to
1: panie
0: jest
1: generale, ważne. Czy,
0: ale tam jeszcze tamtą sprawę, panie redaktorze, tąże z tym patriotami, bośmy jakoś to nie zakończyli. Tak, w tej sytuacji Polska nie powinna oddawać, dlatego że my musimy być gotowi, a tych rakiet Amerykanie produkują tylko rocznie 640 sztuk. 2000 sztuk mają produkować dopiero w 2030 roku, a więc za 3 lata, a potrzeby są wyjątkowo duże, bo Amerykanie na Bliskim Wschodzie zużyli, proszę państwa, roczną produkcję w ciągu 3 miesięcy. Zużyli te rakiety także sojusznicy amerykańscy na Bliskim Wschodzie, Arabowie, Arabia Saudyjska, Kuwait, Emiraty, Katar, i te potrzeby tam są. I w pierwszym rzędzie Amerykanie będą tam kierować to, co z produkcji.
1: Panie generale, jak pan mówi o Amerykanach, to jeszcze chciałem dopytać. Tak. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi z Amerykanami rozmowy o utworzeniu w Polsce kilku stałych baz wojskowych USA. Jednak USA coraz mocniej koncentrują się na przygotowaniu do rywalizacji z Chinami na Indo-Pacyfiku. Czy w tej sytuacji Polska może być spokojna o dalsze zwiększanie amerykańskiej obecności wojskowej na polskim terytorium, w tym utworzenie stałych baz?
0: Nie, w żadnym wypadku. Ja nie widzę, tu my się nie możemy zadowalać jakąś tam deklaracją, czy prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy też sekretarza wojny Hexeta, sekretarza nie tak dawny, sekretarza obrony, tak, Hexeta, tym, że tutaj oni oczywiście są za tym, żeby te bazy powstały i te oczywiście czynią pierwsze jakieś tam kroki, żeby właśnie tutaj zmierzać ku temu rozwiązaniu, który jest największą, można powiedzieć, najbardziej efektywną gwarancją bezpieczeństwa. Stały pobyt, stała baza to jest gwarancja bezpieczeństwa naszego, tak, dana przez strategicznego sojusznika. Bo rotacyjne tutaj pobyt amerykańskich wojsk w każdej chwili, jak już wcześniej przecież tego doświadczyliśmy, nie tak dawno tego doświadczyliśmy, może być wstrzymana i te pododziały mogą już nie wrócić w wyniku rotacji tutaj do kosza, czy do miejsc dyslokowania na terytorium Polski, tak? Także To są procesy niepewne, natomiast stały powód jak najbardziej. Natomiast teraz nawiązując do pańskiego tutaj wypowiedzi, to, że Amerykanie są zagrożeni na zachodnim Pacyfiku, tam strategiczne interesy są zagrożone strony Chin, tak, to jest prawda i one, te zagrożenia, one eskalują. To znaczy Chiny nie są zainteresowane wojną, ale ta presja zdolnościami armii chińskiej na Tajwan, tak, która tutaj jest oczkiem w głowie interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych, może spowodować, że Chińczycy już nie metodą zbrojną, ale poprzez blokadę, w wyniku tego, że Amerykanie słabną, wytracają swoje zasoby na wojnie na Bliskim Wschodzie, mają określone zobowiązania wobec sojuszników, takich jak i Polska, między innymi dostarczaniu sprzętu wojskowego, który zamówiliśmy, także rakiet PAK-3, bo my mamy dopiero dwie baterie, a cztery baterie mają dotrzeć.
1: Panie generale, niestety nasz czas
0: antenowy
1: się skończył.
0: Panie redaktorze,
1: to może ostatnie zdanie.
0: Politycy nie powinni zasypywać gruszek w popiele, powinni cały czas przejmować inicjatywę dyplomatyczną i cały czas wywierać presję. Tutaj to się muszą, te deklaracje materializować i wtedy następuje gwarancja, żeby żołnierze amerykańscy byli gotowi za nas umierać, a i byli inni sojusznicy, którzy deklarują nam pomoc, tak? To jest wymiar najbardziej efektywny, najbardziej pewny, najbardziej wiarygodny sojuszniczych zobowiązań.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był generał Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Panu, Panie Redaktorze.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Joe Cocker zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja, 17.57. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Piątek, mamy sierpień, mamy lato. Już za kilka chwil przeniesiemy się do parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Przez uczestnictwo w tej wigilijnej mszy świętej rozpoczynamy celebrację uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Maryja wniebowzięta, ciesząca się chwałą nieba, zachęca nas do całkowitego zaufania Bogu. Gromadząc się wokół ołtarza Pańskiego, wyrażamy swoje pragnienia nieba i życia wiecznego. Czynili to także liczni święci i błogosławieni, m.in. święty Maksymilian Maria Kolbe, którego rocznicę męczeńskiej śmierci dzisiaj wspominamy. Prośmy, aby Matka Najświętsza, pierwsza wśród świętych, wyprosiła dar życia wiecznego tym, którzy oddali swoje życie w obronie wiary, Kościoła i naszej Ojczyzny. A tą mszę świętą, tą Eucharystię sprawuję w następującej intencji. O dar życia wiecznego dla świętej pamięci Anny Jabłonowskiej w piątym miesiącu po śmierci. Za świętej pamięci Janusza Szewczyka w szóstą, sześć miesięcy po śmierci od współpracowników MPEC. Teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze, a w ramach aktu pokuty poświęcimy te ziarna siewne i nasiona w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Przed siewem przedstawiamy Bogu Stwórcy ziarno i nasiona. Muszą one najpierw na długo spocząć w ziemi, obumrzeć, zanim wydadzą nowe rośliny. Na pożywienie dla ludzi i zwierząt, za przyczyną Najświętszej Boga Rodzicy, prośmy Wszechmogącego Boga, aby temu ziarno dało moc obfitego plonu, a nam cierpliwą ufność w Jego ojcowską opatrzność. Boże, Ty sprawiasz, że wszelkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plon, które przynoszą radość siewcy i chleb głodnemu. Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna zbóż i inne nasiona. Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą. A ziemię użyźniaj rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej Marii Panny, która słuchała Twojego słowa i strzegła go owocnie w swoim sercu, przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlmy się. Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś ją do godności Matki Twojego jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś ją najwyższą chwałą. Spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z pierwszej księgi Kronik. Dawid zgromadził wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pańskiej na miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i Lewitów. Lewici nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. I rzekł Dawid naczelnikom Lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych, cytrach, harfach i brzmiących cymbałach, żeby radośnie głos podnosić. Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją pośrodku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania. Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kiedy już to, co śmiertelne, przeodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Ościeniem za śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam od niej zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł, tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Oto Słowo Pańskie.
1: Słowo Pańskie, proszę, grzech.
0: Siądźmy na chwilkę. Dzisiaj przeżywamy Wigilię tej pięknej uroczystości w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. I też na początku może trochę historii, no bo wiarę Kościoła w tej formie w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny wygłosił papież Pius XII w 1950 roku. No i wtedy właśnie uczciliśmy ten dogmat o w niebo wzięciu Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj refren psalmu, który tak bardzo mnie poruszył, wyrusza z Panem Arka Jego chwały. No o Arce Przymierza moglibyśmy mówić dużo. Dużo jest teorii, dużo jest legend o tej Arce. Niektórzy myślą, że ją znaleźli. Arka Przymierza w sobie mieściła kilka takich rzeczy. Najważniejsze to manna i dekalog. Dekalog, który też przypomnieliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus, który mówi, że błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. To też dekalog, to jest przecież Słowo Boga, Słowo Boże. Jeżeli będziemy przestrzegać tego fundamentu naszej wiary, czyli dekalogu, przykazań Pana Boga, to wtedy będziemy szczęśliwi, będziemy, no to jest taki paradoks, że pomimo tego, że są jakieś zasady, Pan Bóg daje nam właśnie to słowo w formie dekalogu, przykazań, to w zasadzie dopiero wtedy będziemy wolni. Czyli taki paradoks trochę, że niby są jakieś zasady, ale to dzięki tym przekazaniom Pana Boga jesteśmy prawdziwie wolni i prawdziwie szczęśliwi też na tym świecie. No a zobaczcie, jak daleko od tego dekalogu się odchodzi, od tych przykazań Pana Boga, które ofiarował nam, dał nam swojej miłości już tyle kawał, szmat czasu temu. Dekalog, który daje nam dopiero prawdziwe szczęście. No i ci doświadczają tego szczęścia, kiedy czasami gdzieś może powracają do wiary, powracają do fundamentów tego naszego chrześcijańskiego życia. Dopiero wtedy doświadczają tego ogromną miłości, miłosierdzia Pana Boga. Przez tą słabość naszą powracamy do Niego i zdajemy sobie sprawę, że to wszystko ma sens. Że przestrzeganie Jego przykazań daje nam ogromny sens. Arka Przymierza, która mieści właśnie tą mannę, tą zapowiedź tego przyszłego ciała Chrystusa, ciała i krwi Chrystusa, którym się karmimy. Ale Arka Przymierza też kojarzy mi się z Maryją, bo zobaczcie, że Maryja to jest takie żywe tabernakulum. Wtedy, kiedy ona właśnie nosiła Jezusa i nosi cały czas w sobie Jezusa Chrystusa, jakby Jezus i Maryja to są nieodłączne dwie osoby, które pomagają tak na dobrą sprawę nam w życiu codziennym, ale również w ważnych wydarzeniach, chwilach, trudnościach, cierpieniach. I tak sobie to Bóg zaplanował, że przyszedł na świat zrodzony z niewiasty, zrodzony z Maryi, z dziewicy i tak też powróci powtórnie, powróci również przez Maryję. Jak już mówimy o Maryi, o tym fundamencie naszym wiary, o dekalogu, to też chciałbym tutaj przytoczyć piękne słowa, które mówi święty Ludwik Maria Grignion-Fort, że najlepszą drogą, jaką możemy iść do Jezusa, to jest właśnie Maryja. Wtedy, kiedy my modlimy się do Maryi, kiedy mówimy Maryja, to Maryja za nas do Boga mówi swoje fiat, kolejne tak. To Maryja mówi Panu Bogu tak za nas. I to jest najlepsze nabożeństwo, najlepsza droga, jaką możemy sobie wyobrazić. To jest właśnie droga Maryi, czyli przez Jezusa, przez Maryję do Jezusa. To jest najdoskonalsza droga, w którą możemy pogłębić naszą relację z Panem Bogiem, poznać Pana Boga, no i iść za Nim, ale też jutro będzie takie ciekawe czytanie z Apokalipsy, które pokazuje nam tą walkę duchową, która rozgrywa się również i w naszym życiu. No i my również jesteśmy w tej walce, jakby powołani do tego, żeby cały czas wzywać Boga, żeby On nam w tej walce duchowej pomagał. No z jednej strony jesteśmy ludźmi słabymi, każdy z nas ma jakieś swoje słabości, swoje cierpienia, biedy, mniejsze czy większe, ale to właśnie Maryja nas prowadzi do Jezusa zawsze. Zawsze ona prowadzi nas do Jezusa Chrystusa i tego życzę wszystkim wam obecnym i również sobie, żeby za wszelką cenę iść do Jezusa za przyczyną Najświętszej Maryi Panny. Amen. Teraz zanieśmy do dobrego Boga nasze pokorne prośby i błagania. W dniu, w którym Kościół raduje się chwałą Maryi w niebo wziętej, za jej pośrednictwem skierujmy nasze prośby do Boga Ojca Wszechmogącego. Módlmy się za Kościół Święty, aby pod macierzyńską opieką Maryi prowadził swoje dzieci do świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za Polskę, aby uratowana w bardzo trudnych chwilach w cudowny sposób przez Maryję z jej pomocą broniła ducha i wiary narodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za niewiasty i dziewczęta, aby mocne pobożnością maryjną utrwalały ład moralny w rodzinie, w szkole, w pracy i w czasie odpoczynku. Ciebie prosimy. Módlmy się za przebywających na wakacjach, aby czas odpoczynku łączyli z modlitwą i pamiętali o swojej chrześcijańskiej godności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych wszystkich wiernych zmarłych. Dzisiaj w sposób szczególny módlmy się za świętej pamięci Janusza Szewczyka, aby oczyszczeni ze swoich win mogli uczestniczyć w chwale Maryi w niebo wziętej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze pamiętali o naszym wiekuistym przeznaczeniu i rozwijali w sobie nabożeństwo do Matki Najświętszej. Ciebie prosimy. Panie nasz i Ojcze, który wziąłeś do niebieskiej chwały Najświętszą Maryję Pannę, aby w niej ukazać wspaniałość swojej łaski, za jej wstawiennictwem wysłuchaj próśb swojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przebłagania i chwały, którą składamy w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Bożej Rodzicielki. Niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i przemieni nasze życie w nieustanne dziękczynienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj została wzięta do nieba Boga Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, że przyszedł.

0: Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś przy swoim stole w uroczystość w niebowzięcia Bożej Rodzicielki. Błagamy, abyś nas uwolnił od wszystkich grożących nam niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Street of Dreams, tak brzmi grupa U2, 18.40 na naszych zegarkach i to piątkowe, bardzo, bardzo późne już popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. To opowieść o rodzinnych ranach, alkoholizmie oraz próbie odbudowania relacji po latach rozłąki do kin trafia dziś właśnie. Film Odzyskany to pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, autora znanego m.in. z filmów Katyń, Pilecki i Wyklęty. Do obejrzenia filmu zachęca ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych.
1: Przepiękny film pana Marcina Kwaśnego, przepiękny i wymowny film pana Marcina Kwaśnego, Odzyskany, warto obejrzeć zwłaszcza w sierpniu. W sierpniu, który Kościół proponuje jako miesiąc dobrowolnej abstynencji. Film pokazuje właśnie te problemy, które w naszej ojczyźnie są niezwykle trudne i trzeba je rozwiązać. Ten film jest zachętą do tego, abyśmy wszyscy zadbali o to, aby Polska była naprawdę silna wiarą i trzeźwością.
0: W głównych rolach występują Andrzej Mastalerz, Filip Gurłacz i Maria Gładkowska. Muzykę do filmu skomponował Robert Jansson, lider zespołu Various Monks. A Blue już teraz zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja, później Taylor Swift. Posłuchajmy.

0: Taylor Swift. 18:48. To jest Radio Nadzieja w piątek. Teraz garść informacji ze świata sportu, a dokładnie z piłkarskich boisk. Erling Haaland odebrał 4 oficjalne certyfikaty rekordów Guinnessa przed rozpoczęciem nowego sezonu. Piłkarz Manchesteru City został doceniony za najszybsze w historii osiągnięcie granicy 100 bramek w Premier League oraz rekordowe 36 goli w jednym sezonie angielskiej ekstraklasy. Księga Guinnessa uwzględniła również jego 19 trafień dla reprezentacji Norwegii w Lidze Narodów oraz wyrównanie rekordu Ligi Mistrzów w zdobyciu 5 goli w jednym meczu w starciu przeciwko RB Lipsk, czym wyrównał wyczyn Lionela Messiego i Luisa Adriano. Teraz trzecia kolejka League Cup. Piłkarze w ramach tej kolejki zespołu Chicago Fire pokonali meksykański Cruz Azul 2-1. W podstawowym składzie amerykańskiej drużyny wystąpił Robert Lewandowski, który grał do 68 minuty, tym razem nie powiększając swojego dorobku strzeleckiego za oceanem. Dzięki tej wygranej Chicago Fire zakończyło fazę grupową z kompletem punktów na pierwszym miejscu w tabeli zespołów MLS. Mimo wcześniejszych zwycięstw z Philadelphia Union i New York City FC, ekipa Cruz Azul odpadła z rywalizacji. W kolejnym spotkaniu już w ramach rozgrywek Major League Soccer drużyna z Chicago podejmie Portland Timbers. I jeszcze jedna informacja z piłkarskich boisk. Piłkarze Jagiellonii Białystok zagrają w decydującej 4. rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Piłkarze Jagiellonii w rewanżowym meczu 3. rundy zremisowali na wyjeździe z Rangers FC 1-1. Jedynego gola dla gości w 65. minucie strzelił Słoweniec Nick Prelec. Przed tygodniem Jagiellonia wygrała 2-1. Tak spotkanie podsumowuje trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Posłuchajmy.
1: Taki też był plan na mecz, żeby nie dać się zdominować, wyjść ze swoją piłką, ze swoją tożsamością. I myślę, że mimo to, że byliśmy przygotowani na to, że przeciwnik na pewno będzie chciał zepchnąć nas pole karne i intensywnie zacząć ten początek, to myślę, że do momentu, kiedy była sytuacja z rzutem karnym, naprawdę nieźle wyglądaliśmy na boisku. Też stworzyliśmy zagrożenie.
0: Tym samym białostoczanie zapewnili sobie udział w fazie ligowej europejskich pucharów. Następnym rywalem drużyny trenera Diana Siemieńca będzie Iberia 1999 Tbilisi. Coldplay. 9 minut brakuje do 19.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: No, co dzień sens powiek spędzajmy bezpieczeństwo ojczyzny dziś. Mieli okazję, by wysłuchać podziękowań i życzeń na kolejne lata. 18. Łomżyński Pułk Logistyczny imienia generała Mariana Raganowicza obchodził dziś swoje święto. Dowódca Łomżyńskiej Jednostki, pułkownik Paweł Gałązka, podkreślił, że istniejący od ponad 7 lat pułk bardzo mocno się rozwinął, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku.
1: Myślę, że przeszliśmy długą drogę, jeżeli chodzi o formowanie, dostosowanie, uczenie ludzi, którzy tu przychodzili, bycia żołnierzami, zgrywanie się przede wszystkim. I myślę, że to bardzo dobrze wyszło. I to nie jest jakaś przechwałka, bo to są słowa ministra czy szefa sztabu generalnego. W ramach ćwiczenia Żelazna Brama przemieszczaliśmy się po drogach północno-wschodniej Polski, przeprawialiśmy się przez rzekę Narew, realizowaliśmy szereg zadań związanych z zabezpieczeniem logistycznym w ramach ośrodka poligonowego Orzysz.
0: Oficer prasowy pułku, kapitan Natalia Fiedoruk, wyjaśniła, dlaczego łomżyńska jednostka obchodzi swoje święto 14 sierpnia, dzień przed świętem Wojska Polskiego.
2: 18. Łomżyński Pułk Logistyczny dziedziczy i kultywuje tradycję 33. Pułku Piechoty, który był formowany w 1918 roku. Ten pułk obchodził swoje święto właśnie 14 sierpnia, dlatego też 18. Pułk Logistyczny przyjął tę datę jako swoje święto. Ta data jest niesamowicie ważna w historii z tego względu, że 33. Pułk Piechoty w 1920 roku w okresie Bitwy Warszawskiej brał udział w bitwie pod Ossowem, odpierał tam atak bolszewików i dzięki temu, że wydarzył się cud nad Narwią, mieliśmy cud nad Wisłą.
0: Prezydent Łomży Mariusz Szanowski zapewnił, że pułk jest dla miasta bardzo ważny.
3: Pułk to oczywiście rozwój miasta, są też miejsca pracy, młodzi ludzie, no i oczywiście bezpieczeństwo, o którym często mówimy i w dzisiejszych też czasach często się do tego odwołujemy, więc same pozytywy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.
0: Wyraz uznania dla żołnierzy wyraził też starosta łomżyński Lech Szabłowski.
4: Życzę dobrej, bezpiecznej służby, bo ta bezpieczna służba to będzie odpowiedzią na nasze oczekiwania społeczeństwa, czyli oczekiwania pokoju. Oczywiście wojsko jest potrzebne, wojsko musi się przygotowywać na wypadek zagrożenia, natomiast wszyscy chcielibyśmy, żebyśmy wojsko mogli tylko podziwiać, tak jak w dniu dzisiejszym z okazji Święta Pułku.
0: Dzisiejsze uroczystości rozpoczęła msza święta polowa pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Po nabożeństwie, po Eucharystii odbył się apel, podczas którego między innymi odśpiewano hymn narodowy, odznaczono zasłużonych wojskowych i pracowników pułka. Punktem kulminacyjnym była tradycyjna defilada, w której udział wzięli wszyscy żołnierze jednostki. Teddy Swims na antenie radia Nadzieja, potem Igo. Posłuchajmy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Neil Horan, to jest Radio Nadzieja w piątek. Spoglądam na zegar w studiu. 27 minut po godzinie 19 trwają żniwa, a wraz z nimi wzrasta liczba zagrożeń w gospodarstwach rolnych. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w tym czasie szczególną uwagę trzeba zwrócić na bezpieczeństwo najmłodszych. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych, ani w miejscach, w których prowadzone są intensywne prace. Zwraca uwagę Bartłomiej Królik właśnie z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku.
1: Do 16 roku życia dzieci nie powinny pracować w gospodarstwie. Dzieci na pole się nie powinno zabierać, ale proszę Państwa, przykład idzie w domu. Ile razy ja słyszę od... A mój tata tak robił. Największy wpływ na dzieci mają ich rodzice. Jeżeli rodzice nie przestrzegają zasad bezpiecznej pracy, bo albo ich nie znają, albo je lekceważą, to dziecko tego też nie będzie. Prosta taka sprawa. Osoba jadąca jako pasażer w kabinie ciągnika w nowoczesnych powinna być zapięta pasem. Czy ktoś to robi?
0: Wypadki dzieci przy pracy zdarzają się obecnie bardzo rzadko. Łącznie w ubiegłym roku, w 2025, do KRUS wpłynęło ponad 8600 zgłoszeń o wypadkach w rolnictwie. W wyniku wypadków śmierć poniosło 40 rolników. Inspektorzy przypominają, że dzieci nie zawsze potrafią właściwie ocenić zagrożenie. Dlatego też dorośli powinni zadbać o odpowiednią opiekę i wyznaczyć najmłodszym bezpieczne miejsce z dala od maszyn, pojazdów i wykonywanych prac. Phil już teraz na antenie Radia Nadzieja, później Cleo. Posłuchajmy.

Gramy twoją muzykę. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

Alfabet Świateł, Cleo, 19.35 na antenie Radio Nadzieja, za chwilę Better Days, grupa One Republic, no ale wcześniej o tym, że ONZ krytykuje zmiany tureckiego prawa, które umożliwiają skazywanie nieletnich na dożywotnie więzienie. Zastrzeżenia wyraził wysoki komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Zmiany dotyczą osób w wieku od 15 do 18 lat za najpoważniejsze przestępstwa, między innymi zabójstwo i ciężkie uszkodzenie ciała. Sądy będą mogły odmówić zastosowania ulg związanych z wiekiem. Nowe przepisy przewidują również obowiązkowe umieszczanie nieletnich w zamkniętych zakładach zamiast placówek nastawionych na edukację i resocjalizację. Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka przypomniał, że zgodnie z konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, pozbawienie wolności nieletnich powinno być środkiem ostatecznym i stosowanym przez możliwie najkrótszy czas. Komisarz wezwał Turcję do dostosowania prawa do międzynarodowych standardów.

One Republic, Better Days, 19:39 na antenie Radia Nadzieja. Teraz o tym, że Rosja nie zgodziła się na rozejm na Morzu Czarnym. Propozycję powstrzymania się od ataków na statki i porty złożyła Ukraina, a nie widzimy podstaw do takiego rozejmu, oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Rosja i Ukraina prowadzą na Morzu Czarnym bitwę o szlaki morskie i

0: Kasia Lins. Zbadaj wzrok bez skierowania i bez opłat. Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań okulistycznych w ramach programu Dobry Wzrok Mazowszan. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, a szczególnie do seniorów. Badania będą wykonywane na specjalistycznym sprzęcie medycznym, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilny czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni, więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
0: Aby skorzystać z badań, nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy przyjść w sobotę 22 sierpnia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Partyzantów 23 właśnie w Ostrowi Mazowieckiej. Badania będą prowadzone od godziny 9 do godziny 16.

0: Igo, 100-milowy las. Za chwilę Neil Horan zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja. Little More Time. 19:00, 19:00, 19:00, 19:00, 19:00. 49 o 20:00 tradycyjnie katolicki serwis informacyjny, no ale wcześniej zaglądamy do WAP, nowoczesny, funkcjonalny i dostępny dla wszystkich. Taki ma być nowy dworzec kolejowy. Właśnie w Łapach PKP ogłosiło przetarg na budowę obiektu, na który mieszkańcy czekają od kilku lat. Poprzedni budynek został rozebrany 3 lata temu podczas modernizacji linii kolejowej o realizacji inwestycji. Poseł Krzysztof Truskolaski, posłuchajmy.
1: PKP SA ogłosiło przetarg na budowę nowego dworca w Łapach. Od 2,5 roku walczymy o to, żeby ta przestrzeń zamieniła się na nowy, piękny dworzec. Nowy, piękny dworzec. 290 metrów kwadratowych powierzchni, 5,5 metra wysokości. Będzie to nowy, funkcjonalny dworzec przystosowany również dla osób niepełnosprawnych.
0: Na nowy dworzec czekają nie tylko podróżni, ale również samorząd. Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski liczy, że umowę z wykonawcą uda się podpisać już we wrześniu.
2: Ja bardzo się cieszę, że po kilkunastu latach tak naprawdę oczekiwań już tutaj w tym miejscu taki dworzec będzie wybudowany. Jest pozwolenie na budowę. Już 6 teraz sierpnia został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Jesienią przyszłego roku taki budynek już powstanie, bo mam nadzieję, że już we wrześniu taka umowa zostanie podpisana. Są konkrety. Na to naprawdę czekało wielu samorządowców.
0: Nowy dworzec będzie miał około 290 metrów kwadratowych powierzchni. W jednokondygnacyjnym budynku znajdą się poczekalnia, toalet oraz przestrzeń komercyjna. Komercyjny obiekt zostanie również dostosowany do potrzeb osób, tak jak słyszeliśmy, z niepełnosprawnościami. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztowała budowa. Kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Termin składania ofert mija 28 sierpnia. Wybrany wykonawca będzie miał 13,5 miesiąca na realizację zadania.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: W Warszawie, bo tam na chwilę się przenieśmy na koniec tej godziny piątkowego programu naszej rozgłośni. Przy pomniku żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa odczytano uroczysty apel pamięci. Zorganizowano go dzień przed świętem Wojska Polskiego. Złożono wieńce i uczczono pamięć poległych. Odegrano hymn państwowy. Złożono wieńce przed pomnikiem w imieniu wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. List odczytała jego zastępczyni Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
3: Dzisiejszy apel pamięci jest okazją, by oddać hołd tym, którzy służyli Polsce przed nami. Pamięć o ich odwadze, wierności i gotowości do najwyższych poświęceń jest częścią wojskowego etosu i zobowiązaniem dla kolejnych pokoleń. Przypomina nam również, że bezpieczeństwo i niepodległość nigdy nie są dane raz na zawsze.
4: Do was wołam, weterani działań poza granicami państwa, którzy doznaliście wiele cierpień z powodu odniesionych ran i kalectwa, oraz do waszych rodzin i wszystkich rodaków, którzy z poświęceniem i oddaniem wspierali i wspierają poszkodowanych w konfliktach zbrojnych. Stańcie do apelu!
1: Według danych Centrum Weterana działań poza granicami państwa podczas misji i operacji wojskowych za granicą zginęło lub zmarło 124 żołnierzy i pracowników wojska. Chwila muzyki, a później katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Cel został osiągnięty. Pielgrzymi 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej dotarli wczoraj na Jasną Górę. Na miejscu powitał ich biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Po uroczystym wejściu przyszedł czas na wspólną modlitwę. Pielgrzymi uczestniczyli we mszy świętej, dziękując za przebytą drogę i powierzając Matce Bożej intencje, z którymi zmierzali do Częstochowy. Biskup Janusz Stepnowski podczas homilii zwrócił się do pielgrzymów, dziękując im za trud i poświęcenie.
2: Drodzy kapłani, obecni w naszym sanktuarium, w naszej kaplicy Matki Bożej, a szczególnie wy, drodzy pielgrzymi, którzy ruszyliście w drogę 13 dni temu, jednej z dłuższych pielgrzymek w naszym kraju. Jesteśmy wdzięczni za wasz trud i wysiłek. Przynosicie tu różne intencje do naszej Pani. Spotkaliście po drodze różne osoby. Przeżyliście wiele. Niektórzy w czasie tej pielgrzymki i drogi mieli ten przysłowiowy kryzys, szczególnie kiedy przyszły upały. I trzeba było tą drogę wspólnie pokonać.
1: Zwieńczeniem pielgrzymiej wędrówki był apel jasnogórski.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Nie możemy pozostawać obojętni ani przyzwyczajać się do tak wielkiego cierpienia, pisze papież Leon XIV w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 27 września. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim doświadczającym migracji i ucieczki.
3: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Ponadto Leon XIV zachęca wspólnoty chrześcijańskie, by z gościnności uczyniły trwałą praktykę duszpasterską.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To opowieść o rodzinnych ranach, problemach alkoholowych oraz próbie odbudowania relacji po latach rozłąki. Do kin trafił dziś film Odzyskany. To pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, aktora znanego m.in. z filmów Katyń, Pilecki i Wyklęty. Do obejrzenia filmu zachęca biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
4: Przepiękny film pana Marcina Kwaśnego, przepiękny i wymowny film pana Marcina Kwaśnego, Odzyskany, warto obejrzeć zwłaszcza w sierpniu. W sierpniu, który Kościół proponuje jako miesiąc dobrowolnej abstynencji. Film pokazuje właśnie te problemy, które w naszej ojczyźnie są niezwykle trudne i trzeba je rozwiązać. Ten film jest zachętą do tego, abyśmy wszyscy zadbali o to, aby Polska była naprawdę silna wiarą i trzeźwością.
1: W głównych rolach występują Andrzej Mastalerz, Filip Gurłacz i Maria Gładkowska.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Ewelina Lisowska na antenie Radia Nadzieja przekonuje, że nie jest tak źle. 6 minut po 20:00 grupa 40 studentów Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży wraz z dwoma wykładowcami spędziła w lipcu 6 dni w krajach Beneluxu. To był bardzo intensywny czas w ramach programu Erasmus+. Nie zabrakło szkoleń przygotowujących się do zawodu, ale też wizyt na polskim cmentarzu wojennym, w Bredzie czy budynku Parlamentu Europejskiego. Doktor inżynier Piotr Ponichtera, profesor Mans i prorektor uczelni do spraw dydaktyki studentów podkreślił, że wyjazdy w ramach programu wymiany studenckiej są bardzo rozwojowe dla łomżyńskich studentów.
1: Studenci mogą korzystać z tego Erasmusa w zasadzie dowoli. Muszą znaleźć tylko czas i chęć, żeby gdzieś na te wyjazdy wyjechać. Tak? Chętnie z tego korzystają, a oni zawsze coś im z tego zostaje. Nie dość, że zobaczą coś innego, tak? Zobaczą, jak to się odbywa w Europie, jak to się odbywa w krajach Unii Europejskiej.
0: O wyjeździe do Holandii, Belgii, Luksemburga uczestniczyło 35 studentów z kierunku rolnictwa oraz 5 studiujących logistykę.

0: James Blunt na antenie Radia Nadzieja. 70 lat temu Polacy złożyli jasnogórskie śluby narodu. Ich przesłanie mimo upływu lat pozostaje wciąż aktualne. Szczególnego znaczenia nabiera ono w sierpniu, który w kościele w Polsce przeżywany jest jako miesiąc dobrowolnej abstynencji i modlitwy o trzeźwość narodu. Jasnogórskie śluby narodu zawierały 9 przyrzeczeń, które miały stać się programem odnowy moralnej Polaków. Wśród zobowiązań znalazła się także walka z wadami narodowymi i troska o trzeźwość, mówi biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa, trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Nie jest to tylko wspominanie ważnego historycznego wydarzenia, ale wezwanie do rewizji życia osobistego, rodzinnego i narodowego w świetle wszystkich przyrzeczeń złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Wiemy, że wielki apostoł trzeźwości, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, w tekście ślubów zawarł przyrzeczenie walki z wadami narodowymi, w tym z pijaństwem. Można powiedzieć, że była to iskra, która przez te 70 lat zapalała rzesze Polaków do wytężonej, wytrwałej pracy trzeźwościowej.
0: W wielu polskich diecezjach trwa nowenna przygotowująca do obchodów tej ważnej rocznicy. Główne uroczystości odbędą się, uroczystości jubileuszowe odbędą się 26 sierpnia na Jasnej Górze, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i będą połączone z dorocznym odpustem. XY Uwielbienie, ten zespół już teraz, który wprowadzi nas w modlitewne skupienie w związku z modlitwą różańcową, którą za parę minut będziemy odmawiać, dokładnie o 20.20. Jeśli ktoś z Państwa chce rozważać poszczególne różańcowe tajemnice na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonu, które już za chwilę podam. Są to podobne numery, różnią się tylko ostatnią cyfrą, 512 123 502 albo 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część trzecia Różańca Świętego, tajemnice bolesne, tajemnica pierwsza. Modlitwa w Ogrójcu z Ewangelii według świętego Marka. Jezus rzekł do uczniów: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina, i mówił: Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać, Pani Tereso. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Marka. Piłat zapytał tłumu: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go. Piłat odparł: cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
0: Bóg zapłać, Pani Mario. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie. Z Ewangelii według świętego Marka. Żołnierze zaprowadzili Jezusa na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplutłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać: witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd.

0: proszę bardzo.
1: Ojcze, byś jest niebie, święty imię Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Weź Maryjo, na Pan z Tobą, błogosławiona z tym stamy, błogosławiony owoc Boga Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Weź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tym między niewiastami, błogosławiony owoc Boga Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi
0: Świętemu. I było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Bez grzechu rodnego poczęta.
0: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas podobnie do zaprowadź Chrystusa do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę i szczęśliwość.
0: Bóg zapłać Państwu. Rozważajmy tajemnicę czwartą. Droga krzyżowa z Ewangelii według świętego Marka. Następnie wyprowadzili Jezusa, żeby go ukrzyżować i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś. Błogosławaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Tajemnica, piątnica, piąta, śmierć na krzyżu. Z Ewangelii według św.

0: Zapraszam.
1: Nasz imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i o pokój naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl

0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Uchwałuj za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać, Pani Teresa, z Panem Bogiem. Jeszcze raz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie modliła się, tak jak słyszeliśmy, Pani Teresa, jak również Pani Maria, Pan Krzysiek z żoną, jak również Pani Jadwiga. Bardzo gorąco Państwu dziękuję. Gorąco dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie radia. Nadzieja, zespół Matula już teraz, a później Kapucyni, również ku czci Matki Bożej, zaśpiewają na antenie Radia Nadzieja.

0: Wyrusz z Maryją w drogę w Małym Płocku. Już dziś wieczorem wyjątkowe przygotowanie do uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej wyruszy ekstremalna droga różańcowa. Tradycyjnie w uroczystości w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przygotowany jest dywan z żywych kwiatów, liści, zbóż, który biegnie przez środek świątyni. Posłuchajmy.
1: Wspólnota Koła Gospodyń Wiejskich układa dywan z żywych kwiatów dla Matki Bożej przez cały Kościół, a jutro na każdej mszy świętej jest deszcz z płatków żywych róż, pachnące róże dla Matki Bożej, bo wiemy, że w tradycji ludowej w niebowzięcie Maryi nazywa się Matką Boską Zielną lub też Matką Boską Kwietną. W czasie wykonywania hymnu Magnificat właśnie są sypane płatki róż. Tak więc serdecznie zapraszamy na to nasze radosne uwielbienie Matki Bożej, która wiemy, że gdy była wzięta do nieba, po sobie pozostawiła mnóstwo kwiatów.
0: Mówi ksiądz Jan Pieńkosz, proboszcz tamtejszej parafii, kustosz Maryjnego Sanktuarium właśnie w Małym Płocku, a mówił o dniu jutrzejszej uroczystości. Jutro w sobotę w Sanktuarium Małopłockim msze święte o godzinie 8, 10, 12 i 17. Głównej Eucharystii właśnie w południe przewodniczyć będzie biskup łomżyński Janusz Stepnowski i tę mszę świętą właśnie o godzinie 12 będziemy transmitować na antenie Radia Nadzieja. Także już teraz zachęcam do wspólnej modlitwy jutro właśnie z Radiem Nadzieja podczas jutrzejszej, przeżywania jutrzejszej uroczystości. No i na cały program sobotni radiowy zapraszam w imieniu Anny Czytowskiej. Póki co mamy jeszcze piątkowy wieczór, póki co mamy jeszcze Wigilię uroczystości w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Za 2,5 minuty będziemy mogli wyśpiewać Maryjo Królowo Polski. Jestem, pamiętam, czuwam, wyśpiewać oczywiście w łączności z pielgrzymami tak licznie zebranymi w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze właśnie i zdążającymi promieniście z różnych miejsc w naszym kraju do naszego narodowego częstochowskiego sanktuarium tuż po apelu jasnogórskim. Kolejne notowanie listy z mocą, a o godzinie 22.10 aktualności wprost z Watykanu. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy, witamy, witamy. Dziś w nieco większym składzie niż w ubiegłym tygodniu. No mnie niestety nie udało się dotrzeć, ale to nie urlop. Może się w końcu trafi. Dziś jesteśmy we dwójkę. Dariusz Jakubiak.
2: I Paweł Hajduga.
1: I oczywiście zapraszamy na najnowsze notowanie listy z mocą. Ponad 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. To już 713 spotkanie z wami. Mam nadzieję, że jesteście. My jesteśmy. Jest już fotka. Będzie za chwilę post. Może już jest. Darek jest szybki.
2: Zaraz zobaczymy.
1: To zaglądajcie, to bądźcie szybsi od Darka i zostawcie ślad pod ubiegłotygodniowym postem. Tam fotka też pewnie była. Chociaż nie sprawdzałem, przyznam się, z ręką na sercu. No ale dzisiaj jesteśmy, dzisiaj będzie post i dzisiaj zaglądajcie do nas. Mam nadzieję, że jesteście też przed radioodbiornikami. Witamy serdecznie was wszystkich. Bardzo ciepło, pogoda dopisuje. Jeszcze mam nadzieję, że tak do końca wakacji. A my was zapraszamy teraz w muzyczną podróż po raz pierwszy w naszej poczekalni.
2: Tak, w naszej poczekalni dzisiaj Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. rdn.lista.189 na numer 7148.

0: powrót. Na razie do naszej poczekalni, ale myślę, że długo miejsca nie zagrzeje. Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. erden.lista.189. Niezmiennie ślemy pod numer 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dzisiaj szybka matematyka. 10 plus 8 plus 2.
2: 20.
1: Dokładnie, czyli 10 pozycji w górę, 8 spadków i 2 utwory utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia. No, można powiedzieć, że mamy coś starego, coś nowego. Coś niebieskiego mamy na 12 miejscu, jak patrzę. Pożyczonych chyba nie mamy tutaj żadnych rzeczy, żadnych coverów. Przynajmniej nie kojarzę.
2: Okej, okay, o muzyce mówisz, bo tak rzuciłeś okiem jak coś starego i w moim kierunku. Tak,
1: nie, nie.
2: To... staro, ale no mamy tutaj już weteranów, a jest Wiola Brzezińska, to nasz 21 dzisiaj utwór, więc oczko, nie tylko, no, 10 plus 8 plus 2 plus 1.
1: Dokładnie.
2: Nie mamy dzisiaj premiery niestety, więc no musimy się naszą poczekalnią zadowolić. No ale teraz będzie smutek.
1: Bardzo.
2: I pewnie na twarzy Ewy też. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że
1: na twarzy
2: słucha.
1: Ewy, na mojej twarzy dzikie serce na 20 pozycji otwierają naszą listę i to jest spadek aż o 5 oczek względem poprzedniego tygodnia. Utwór Stać się kimś. Oj, no nie wiem co się stało, że tak nisko.
2: Ostatnie pożegnanie?
1: No mam nadzieję, że można się tylko od tego dna odbić i polecieć w górę. Jeżeli chcecie, żeby Dzikie Serca z utworem Stać się kimś pozostały w naszej liście, ślijcie SMS-y do treści rdn.lista.162 na numer 7148, a w tym tygodniu 8 punktów zdobytych.

0: taka radość, dzikie rytmy na pozycji 20. Czy to ostatnie spotkanie? Mam nadzieję, że nie. Głosujcie wszystko w waszych dłoniach, telefonach, SMS-ach rden.lista.162.
1: A na miejsce 19 wskakuje mniejsze granie z utworem Nadzieja. Oczko w górę względem poprzedniego tygodnia. 9 punktów pozwoliło na tę lokatę się wbić. rden.lista.185.

0: Zdecydowanie za nisko, za mało głosów, jeśli chodzi o mniejsze granie, chociaż jest awans, jedno oczko w górę. No i ratujecie nadzieję przed spadkiem. No ale mam nadzieję, że nadzieja umiera ostatnia i będzie tych głosów znacznie więcej. Mniejsze granie zdecydowanie zasługują na wyższą pozycję. erden.lista.185.
1: Było sporo o nadziei, więc powiem jeszcze trochę o nadziei, ponieważ Marcin Wargocki również z utworem Nadzieja awansuje o jedno oczko w górę z 19 na 18. 11 punktów zdobytych w tym tygodniu, a jeżeli chcecie, żeby powędrował jeszcze wyżej, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.181 na 7148.

0: przypadek? Nie sądzę. Po raz drugi dziś nadzieja umiera ostatnio, tak jak mówię. Mam nadzieję, że z Marcinem się nie będziemy żegnać. Z mniejszym graniem oczywiście też, ale tych punktów mało, malutko, 11 zaledwie, czyli to dwa głosy internetowe i jeden SMS-owy. Te SMS-owe są warte 10 punktów za każdy wysłany SMS. rdn.lista.181.
1: A my już słyszymy Anię Jaskielską, która z 14 na 17 miejsce spadła z utworem Porwij Mnie. rdn.lista.113, punktów 14.

0: No nie porwało was Ania w tym tygodniu. Spadek 3 oczka w dół, kolejny spadek. No i znowu w te dolne rejony tabeli ląduje Ania. No jeszcze nie jest tak źle, ale SMS-y się przydadzą. rden.lista.113.
1: A na 16 miejscu mamy kolejny spadek. Maria Bober z utworem Moc Słowa. rden.lista.146 punktów 15.

0: Lover z utworem Moc Słowa. No, kolejny dziś spadek. Kolejny już z 8 dzisiejszych spadkowiczów za nami. Moc Słowa, 3 oczka w dół, rdn.lista.146.15.
1: A na miejsce 15 awansuje projekt Julia w Ogrodach z utworem Wielbić Pana Chcę. rdn.lista.184.16.

0: Julia w ogrodach, wielbić Pana chce. To już ustaliliśmy, ani Julia, ani ogrodów nie ma, ale jest awans. Awans cieszy bardzo. Dwa oczka, przepraszam. 17-15, wakacje są. Przerwa od myślenia.
1: A była powtórka z matematyki przed chwilą?
0: Była i się zbyła. Zaliczona była, więc teraz już mam odpoczynek. Moja szara komórka się nadwyrężyła. No dobrze, teraz czas na pozycję 14.
1: 14 pozycja to Kapela N z utworem Anioł Pański. Spadek o 2 oczka z 12 na 14. RDN.lista.180 punktów 19.

0: Adela N. Dwa oczka w dół z aniołem pańskim lądują na pozycji 14.1.lista.180. Za kilka chwil zagonimy na Facebooka. Wpadajcie, w post już od dawna się tam znajduje. Jesteśmy. Czekamy na was, na wasze pozdrowienia. My teraz wędrujemy oczko wyżej na pozycję 13.
1: Na pozycję 13 mamy Grzegorza Kloca, który awansował z 18, 5 oczek w górę, bardzo ładnie. Z utworem Płaszcz. 21 punktów pozwoliło właśnie uzyskać 13 lokatę, a jeżeli chcecie, żeby powędrował o kolejne 5, 10 czy na pierwsze miejsce, żeby wskoczył za tydzień, to głosujcie SMS-ami rdn.lista.166.

0: Grzegorz Klot. Posłuchalibyśmy jeszcze, ale płaszcz chciałem powiedzieć przyda. Utwór się przyda. Płaszcze, mam nadzieję, jeszcze długo, długo nie. Na pozycję 13 z 18. Bardzo ładny awans. 5 oczek w górę. rdn.lista.166.
1: No i tak jak zapowiadałem, coś niebieskiego, czyli Ocean bez dna. Na 12 pozycji, czyli utwór Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegulskiego. rdn.lista.156.22.

0: nasz ulubiony duet. No i mam jeszcze jeden ulubiony, tak patrzę szybko, tak, będzie jeszcze, bo już zdradzę, ale na razie Agnieszka Miłek i jeszcze w tle Mariusz Śniegulski na pozycji 12 Ocean bez dna, erden.lista.156.
1: A drugą dziesiątkę zamyka nam ksiądz Jakub Bartczak, który lubi być księdzem, śpiewa nam o tym od dawna i spadł z 7 miejsca na 11, czyli z pierwszej dziesiątki do drugiej wskoczył. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję i przywrócić go do pierwszej dziesiątki, głosujcie rdn.lista.902. W tym tygodniu punktów 23.

0: Rapujący ksiądz Jakub, ale to nie ostatni rap dzisiejszego wieczoru. Ksiądz Jakub na pozycji 11, no niestety wypada poza pierwszą dziesiątkę. Lubię być księdzem Erden.lista.902.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Drugą dziesiątkę zamknęliśmy w rytmie hip-hopu i tak też otwieramy pierwszą dziesiątkę, ponieważ Bibro z utworem Jestem głosem ulic utrzymał dziesiątą pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.187 punktów 25.

0: My mój etap, gdzie to no w bólu. Dlatego dziś, Jezu, wywyższam Cię, Królu. Jestem głosem ulic, które teraz słyszysz. Boże, będę w sienie.
1: Lubicie rap. My też. Chociaż Bibro stabilnie, no tych głosów też mogłoby być więcej. Powolutku się na razie rozpędzamy z tymi głosami. 25 oczek zgromadził utwór Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 to jest treść, którą trzeba wpisać i wysłać pod numer 7148, żeby tych głosów było znacznie więcej.
2: A miejsce 9 to powrót do pierwszej dziesiątki siostry Julii Tyzawackiej z utworem Czuwajmy. Mamy tutaj bardzo ładny comeback z 11 na 9. rdn.lista.026 punktów 27.

0: Siostra Julita Zawadzka, no znacznie niżej była w ubiegłym tygodniu niż ksiądz Jakub, a dzisiaj się wymienili. No co prawda nie są blisko siebie, nie są parą listozmocową. No ale siostra Julita dziś z powrotem w pierwszej dziesiątce, za to ksiądz Jakub już poza. Mam nadzieję, że tylko chwilowo. Utwór Czuwajmy na pozycji 9 zgromadził 27 punktów.
1: A my pędzimy do kolejnego duetu. Aaron i Krux, spadek z 6 na 8, utwór Anioły. Erlen.lista.142 punktów 30.

0: nasi ulubieńcy, Aaron i Crux, dziś lekko w dół, anioły na pozycję 8, rdn.lista.142. Czekamy na Was na Facebooku, zaglądajcie na profil listy z mocą, pozdrawiajcie, my na antenie przeczytamy Wasze pozdrowienia, odwzajemnimy. No i jesteśmy jeszcze przez kilka chwil, a niewiele tego czasu zostało, bo przed nami już pozycja 7.
1: A pozycja 7 to Awans, Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej. 32 punkty pozwoliły awansować z 8 na 7 miejsce. rdn.lista.124.

0: Nie wszystko się zgadza w tym tygodniu. Jest bliżej, mocniej, więcej. Oczko wyżej. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Dzięki waszym głosom punktów 32 pozwoliło to awansować oczko w górę. rtn.lista.124.
1: A przed nami kolejny awans. Z 9 na 6 udało się wskoczyć Marcinowi Styczniowi z utworem Noc Pojedynku. rdn.lista.170 na numer 7148 w tym tygodniu punktów 34.

0: noc pojedynku, awans 3 oczka w górę, to nie ostatni dziś awans, jeszcze 2 będą, to na pewno. Dzięki waszym głosom, a możecie, jeśli chcecie wspierać Marcina, wysyłać je pod numer 7148 o treści rden.lista.170.
1: W tamtym tygodniu mówiłem, że pewne są tylko 3 rzeczy. Śmierć, podatki i Janusz Jędrusik na miejscu 4. I nie sądziłem, że tak szybko się to zdezaktualizuje. Spadek na miejsce 5. I cóż mogę ci dać z 4? No, Janusz naprawdę przez bardzo długi czas utrzymywał się na 4. pozycji, ale no, ktoś przyszedł i zdeklasował go z tej pozycji. Kto, zaraz się okaże. W tym tygodniu 92 punkty Janusz Jędrusik zdobył i może to właśnie była ta kropla, która nie pozwoliła mu zyskać tej 4. pozycji, bo naprawdę niewiele brakło. Jak patrzę, 2 SMS-y i byłby na swojej standardowej 4. pozycji. I cóż mogę ci dać? No, możecie wy dać na przykład właśnie SMS-a o treści rdn.lista.116 na numer 7148 dla Janusza Jędrusika.

0: z Meksyku. Janusz Carlos Jędrusik. I cóż mogę ci dać? No, myślę, że dalej pozostanie pewne, że Janusz z nami pozostanie, więc nie wykreślamy go z tych trzech najpotrzebniejszych i najpewniejszych w życiu rzeczy. Będzie powrót na czwarte miejsce, tego życzymy, a może będzie lepiej. Cóż mogę ci dać, a żeby tak się stało? Głosujcie rdn.lista.116.
1: Czwarte miejsce to dzisiaj Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz mnie. Widocznie Janusz nauczył, jak wskakiwać na czwartą pozycję, więc tutaj tak się udało. rdn.lista.188 punktów 113 w tym tygodniu.

0: Dominika Stabrawa, dosyć świeża pozycja na naszej liście, bo 2 tygodnie temu debiut w poczekalni, tydzień temu nowość na naszej liście, a teraz już 4. miejsce, czy będzie 3., 2., 1, wszystko zależy od Was. A jeżeli Wy chcecie też zadebiutować w naszej liście z mocą, wysyłajcie swoje propozycje na adres lista@rdn.pl, najlepiej w formacie WAVE. Zgadza się?
1: Zgadza się wszystko. Czekamy na Wasze maile. Miejcie wpływ na listę z mocą. Sprawdźcie, jak to działa. Podsyłajcie wszelkie propozycje. A pojawią się na pewno w kolejnej poczekalni. Czekamy na Wasze maile.
2: Miejsce trzecie.
0: Miejsce trzecie to Tylko Jezus z utworem Jak łania. Jest to drugi nasz kandydat w naszej liście z mocą, którzy utrzymali swoją pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.940 i zawrotne 335 punktów, to jest bardzo dobry wynik. Myślę, że to jeszcze w tej chwili, a to zaraz sobie posłuchamy Tylko Jezus i wskoczymy na Facebooka na szybko, więc kto słucha i chce jeszcze się tutaj do nas dołączyć na Facebooku, to zapraszamy.

0: utrzymują pozycję sprzed tygodnia nasi szkoccy przyjaciele. Projekt Tylko Jezus, gościnnie Magdalena Bober, czyli utwór Jak łania, erden.lista.940. To zaglądamy na Facebooka, czy za chwilkę?
1: I już tutaj patrzę, widzę, że tutaj Marek pozdrawia Radio Erden całe z listą, z mocą. Mariusz Kasiński już czeka, bo się jako pierwszy zameldował tutaj na Facebooku, więc serdecznie pozdrawiamy Marka, serdecznie pozdrawiamy Mariusza, a także pozdrawiamy Gabrielę, Annę, Martę, które też się zameldowały na Facebooku. Bardzo dziękujemy, życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze, a my posłuchamy jeszcze parę dźwięków utworu Jak łania, ale już pędzimy do miejsca drugiego. Kto to będzie, co to będzie, wszystko zaraz się okaże.
2: Miejsce drugie.
0: 581 punktów i pewne drugie miejsce z utworem Zwyciężyłaś, czyli nie zgadza się tu nic dzisiaj, bo i punktów zdecydowanie za mało, nawet dwukrotnie więcej nie wystarczyłoby dziś na zwycięstwo. Co tu się stanęło? O tym za chwilkę. Pewnie stali słuchacze już wiedzą, ale na razie pozostawiamy Was z grupą Arete, czyli pozycja druga w dzisiejszym notowaniu. Utwór Zwyciężyłaś, erden.lista.133.
3: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

na pozycji drugiej. Aretę z utworem Zwyciężyłaś. Kogo brakuje, a kto był w ubiegłym tygodniu? No dziś nie mieliśmy żadnego Spadkowicza, żadnej premiery, oprócz Poczekalni, no ale to się nie liczy. Więc przed nami już tylko jedna niespodzianka. Póki co jeszcze na dwójeczce. Dziś utwór Zwyciężyłaś, erden.lista.133.

0: Miejsce pierwsze.
1: Miejsce pierwsze, Magdalena Sikora, On z nami. Udało się wrócić na miejsce pierwsze. Mijanka z Aretę, z drugiego na pierwsze, z pierwszego na drugie. I zawrotne 1124 punkty. Tak jak powiedział Paweł przed chwilą, nawet dwukrotna ilość głosów Aretę nie wystarczyłaby, żeby awansować na pierwszą lokatę. rdn.lista.159 na numer 7148. Jeżeli to właśnie Magdalena Sikora ma utrzymać pozycję pierwszą w naszym notowaniu, wszystko zależy od was.
2: Ale wiesz co, teraz sobie podliczyłem te punkty i trochę muszę się chyba uderzyć w pierś, bo grupa Aretę na drugim miejscu miała 581 punktów i jak to pomnożymy razy dwa, to jednak jest trochę więcej niż ma Magdalena Sikora. Niewiele, ale jednak, więc a, moja matematyka...
1: A ja ci tak zaufałem i tak tutaj w maliny się...
2: Umiesz liczyć, licz na siebie.
1: Trochę tak, no.
2: Więc tak, zabrakło wiele, ale... Dwukrotność punktów pozwoliłaby Aretę zwyciężyć. Zachęcamy do tego. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie. Naprawdę trzeba sporo tych SMS-ów wysłać. Pamiętajcie, każdy to aż 10 głosów, więc naprawdę warto słać. Jeśli chcecie, żeby Magda również miała ich sporo, no to ślijcie SMS o treści rdn.lista.159. One popłyną do dzisiejszej zwyciężczyni i to nie jest utwór Zwyciężyłaś. Gratulujemy bardzo serdecznie.
1: I dziękujemy za dzisiaj. To już wszystko, co w naszej liście z mocą wybrzmi. Kłaniają się nisko Paweł Hejduga
2: i Dariusz Jakubiak.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia za tydzień.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Opublikowano papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dziś wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Brytyjscy biskupi proszą o modlitwę za jego wstawiennictwem w szczególnej intencji. Biskup nominat Karagandy Piotr Pytlowany opowiada o swoim doświadczeniu kościoła w Kazachstanie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
2: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Karol Darmoros, Watykan News.
1: Kościół wspomina dziś świętego Maksymiliana Marię Kolbego, który dokładnie 85 lat temu zginął męczeńską śmiercią w Auschwitz. O modlitwę za jego wstawiennictwem proszą brytyjscy biskupi, polecając intencję uwolnienia 78-letniego Jimmy'ego Laya, uwięzionego w Chinach.
3: Ten katolik, brytyjski obywatel, wydawca niezależnej prasy i krytyk komunistycznej partii Chin w Hongkongu, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd uznał go winnym kolaboracji z obcymi siłami. To najostrzejszy wyrok, jaki wydał Pekin od kiedy w 2020 ograniczył wolność słowa w imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego. Episkopat zwrócił się do brytyjskiego premiera z apelem, aby uczynił wszystko, co możliwe w celu doprowadzenia do uwolnienia chorego na cukrzycę, trzymanego w izolacji więźnia sumienia, którego zdrowie według doniesień Reporterów bez Granic szybko się pogarsza. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Leon XIV mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem kazachstańskiej Karagandy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup nominat, który od 1995 roku pracuje w Kazachstanie i dobrze zna Karagandę, opowiada o lokalnym kościele.
4: Kazachstan to jest mój dom i dlatego przyjęcie jakby tej nominacji jest dla mnie w pewnym sensie kontynuacją drogi, którą rozpocząłem wiele, wiele lat temu jako diakon, a nie jest rozpoczęciem czegoś jakby całkowicie nowego. W sercu mam to samo pragnienie, co było u początku, czyli być blisko ludzi, głosić Ewangelię, pomagać naszemu Kościołowi wzrastać. Kościół karagandyński jest niezwykły, bo o jego dzisiejszej rzeczywistości i żywotności stanowi jego wczoraj. Fundamentem, myślę, jest przede wszystkim tutaj wiara ludzi, którzy w czasie prześladowań nie przestali być wierni Chrystusowi. Karaganda i całe jej okolice są naznaczone, jak wszyscy wiedzą, historią deportacji, obozów, ogromnego cierpienia. A jednak właśnie z tego cierpienia, tak mi się wydaje, wyrósł ten Kościół, który dzisiaj żyje, modli się i daje świadectwo.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych Watykan News.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: A naszymi gośćmi dnia są dziś pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: A także kapitan Natalia Fiedoruk, oficer prasowy pułku. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
2: A przed nami Święto Wojska Polskiego i święto też Waszej jednostki. W jaki sposób Łomżyński Pułk Logistyczny będzie świętował, oczywiście razem z mieszkańcami?
3: To już siódme obchody święta 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. Związane terminem 14 sierpnia z tradycjami, które przejęliśmy po 33. Pułku Piechoty. Natomiast samo święto już w zasadzie trwa ze względu na to, że kilka przedsięwzięć zostało już zrealizowanych, między innymi odwiedziny moje z żołnierzami grobów żołnierzy czy obywateli Łomży, czy ziemi łomżyńskiej z tamtych lat 20 roku. Bardzo ważne przedsięwzięcie. Drugie to zawody sportowe, użyteczno-bojowe, czyli takie trochę dla żołnierzy, żeby się wykazali też, żeby świętowali i przygotowali się do tego, co najważniejsze, ale przede wszystkim, żeby wyróżnić ich w ramach takich przedsięwzięć pucharami i medalami. Natomiast w dniu wczorajszym również odbył się capszyk przy pomniku schronu przy budynku numer 2, dokładnie chyba wszystkim jest znany, przy ulicy Legionów. Tam też również odczytany został apel poległych, upamiętniając zarazem tych wszystkich, którzy dla wolności Rzeczypospolitej dali daninę największą, czyli życie. Dzisiaj przed nami msza polowa i uroczysty apel, w ramach którego będą wręczane wyróżnienia, będą przemówienia na pewno, ale również będziemy chcieli też dać siebie to, co najważniejsze, pokazać, że jesteśmy częścią społeczeństwa i częścią sił zbrojnych. Natomiast 15, czyli jutro, już niebawem, w ramach organizowanych z miastem i powiatem łomżyńskich przedsięwzięć, czyli Wojsko na Swojsko w Parku Jana Pawła II razem ze służbami mundurowymi, przedstawicielami Domu Kultury i tak dalej, będziemy otwarci na społeczeństwo, więc na pewno grochówka, na pewno inne atrakcje, które co roku cieszą się wielkim powodzeniem. Oczywiście, jeżeli ktoś jest bliżej Warszawy, to na pewno duża impreza w postaci defilady żołnierzy i sprzętu, w tym najnowocześniejszego sprzętu, który wchodzi na wyposażenie sił zbrojnych. Tak będzie to wyglądało. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, przed nami msza plus apel. Myślę, że to jest dobry czas przede wszystkim zatrzymania się od obowiązków, a też z mojej strony wynagrodzenia tych najlepszych i przekazania informacji, a w szczególności w przemówieniach od gości, przyjaciół naszych, że ta służba jest potrzebna, że jesteśmy tutaj postrzegani dobrze w Łomży i okolicach, a być może gdzieś dalej. Trudno
2: jeszcze
3: mi powiedzieć.
2: O tym postrzeganiu wojska, jak to się zmieniło, za chwilę mam nadzieję porozmawiamy. Powiedział pan pułkownik, że jesteście częścią społeczeństwa i że chcecie to pokazać, i rzeczywiście wojsko już się w koszarach od dawna nie zamyka. Widać waszą działalność na polu i artystycznym takim, i kulturalnym, i społecznym miasta. Dlaczego tak chętnie odwiedzacie dzieci i młodzież w szkołach? Bo wiem, że to też jest jedna z waszych działalności.
4: Wojsko to nie tylko służba dla kraju, ale to również, tak jak pani wspomniała, wyjście do dzieci, do młodzieży, pokazanie im i uświadomienie, czym jest służba, czym jest mundur, pokazanie naszego ekwipunku, to jest przede wszystkim inwestycja w młodzież. Jeżeli będziemy pokazywać im wartości patriotyczne, jeżeli będziemy uświadamiać im, czym jest flaga, czym jest Rzeczpospolita, jak się śpiewa hymn, jak nawet udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, jak poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych, to wierzymy w to, że zainicjujemy w nich pewną wartość, która przedłoży się na przyszłość. Kiedyś może takie dziecko pomóc nam. Nawet dziś już wie, jaki numer wybrać, żeby udzielić komuś pomocy. Czasami, kiedy dzieci czy młodzież odwiedzają nasze mury jednostki wojskowej, nawet uświadamiają sobie, czym jest służba wojskowa. Niejednokrotnie mówią, a to dlatego tat nie ma w domu, to dlatego mama nie wraca czasami na noc, bo pełni służbę, dajmy na to właśnie na służbie, która jest 24-godzinna. To dlatego trzeba strzec naszych granic i to dlatego wykonują starsi takie obowiązki, ponieważ dbają o bezpieczeństwo naszego kraju. Więc uważamy, że dołożenie takiej cegiełki, która będzie budować taki całokształt wartości w naszym kraju, to jest właśnie przede wszystkim to są dzieci.
2: Mieszkańcy miasta mówią jednostka wojskowa, ja mieszkam przy jednostce wojskowej całe życie i też po prostu się mówi przy jednostce wojskowej. Tak. Wyjaśnijmy słuchaczom, czym dokładnie zajmuje się 18 Pułk Logistyczny i jaki wachlarz zadań realizujecie?
3: Tak jak mówiłem wcześniej, w tym roku obchodzimy siódme obchody, są święta 18 Mrzyskiego Pułku Logistycznego. Dla wielu mieszkańców już chyba myślę, że na stałe wpisała się ta jednostka jako 18 pułk w życie tutaj codzienne. Może czasami z trudnościami mieszkańców, ale ten zamysł powstania jednostki tutaj nie wziął się przypadkiem, więc jest to jednostka zabezpieczająca, realizująca obsługę, naprawę sprzętu, ale również też zabezpieczenie logistycznie jednostki 18 Dywizji Zmechanizowanej, której siedziba jest w Siedlcach. Natomiast skąd się wzięło? Zgodnie z koncepcją. Wielokrotnie o tym było mówione, ja tylko przypomnę, że w 19 roku tutaj na rynku w Łomży odebrałem decyzję o formowaniu i realizuję je konsekwentnie do dnia dzisiejszego, czego efektem są między innymi inwestycje, blok mieszkalny dla kadry, ale przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę techniczną dla żołnierzy, żeby warunki pracy i służby, bo również pracownicy wojska, mieli właściwe, a tym samym efektywne praca i służba na rzecz jednostek, ale przede wszystkim sił zbrojnych, bo jesteśmy jej częścią.
2: No właśnie, dziś bycie żołnierzem to jest tradycyjnie pojmowana służba, czy pojmowana nowocześnie praca zawodowa, jak pan pułkownik na to patrzy?
3: To jest takie pytanie trochę socjologiczne. Ja powiem tak, ja ponad 30 lat służby, biorąc pod uwagę również edukację w szkole średniej mundurowej w latach 80., że tak powiem, ukształtowały. Po to poszedłem do tych szkół, do szkoły oficerskiej, później wieloletnia służba w różnych jednostkach wojskowych, patrz tutaj na koniec jako dowódca jednostki, nie wynikała z tego, że są finanse, że jakaś jest stabilizacja i tak dalej, tylko to się wzięło po prostu z pasji do tego. I wierzę w to głęboko, że taka pasja jest we wszystkich żołnierzach, ale i również pracowników, bo oni dużo robią na rzecz żołnierzy, żeby ci mogli się szkolić. Mianowicie z pasją przychodzą i służą. Można sobie dać odpowiedź na to, jak to się kształtuje. Ja wierzę w to, tak samo ja, że ja służę i żołnierz służy. Po to w Konstytucji zapisano artykuły, od czego są siły zbrojne, ale również w artykule 85, bo mówimy o społeczeństwie, są obowiązki dla społeczeństwa, że również obowiązkiem jest ochrona państwa i tego, więc to się przekłada na to, o czym mówiliśmy jeszcze niedawno odnośnie tego szkolenia, przygotowywania, pasji ludzi z zewnątrz, którzy nie mogą bezpośrednio założyć munduru, ale oczywiście kontakt z wojskiem zawsze jest wymierny, porozmawiać z ludźmi, tym bardziej, że żołnierze to poniekąd jest społeczeństwo. Ze względu na to, że podjęli decyzję do tego, żeby założyć mundur i być żołnierzami zawodowymi, bądź też mają pasję do tego, żeby w perspektywie czasu po szkoleniu dobrowolnym, czy w służbie terytorialnej, obrony terytorialnej, też przecież mnóstwo ludzi, którzy łączą pasję zawodową z bycia żołnierzem. Więc ja zakładam, że i wiem w tym, że to wszyscy są ludzie, którzy służą, nie pracują. Pracownicy pracują, ale pracownicy robią bardzo dużą rzecz na rzecz żołnierzy, tak jak powiedziałem, jest ich dużo w siłach zbrojnych i wykonują lwią pracę, żeby żołnierze mogli szkolić, jeździć, ochraniać granice, ale też na ćwiczeniach i tak dalej.
2: czyli służba i pasja przede wszystkim, ale oczywiście rolą państwa jest też to, aby żołnierze mieli zapewnione godne warunki do tej właśnie służby. Polskie wojsko inwestuje w sprzęt, w uzbrojenie pewnie jutro podczas defilady, także będziemy mogli to zobaczyć. Jak te zaawansowane technologie wpływają na codzienną służbę logistyków i w ogóle szerzej powiedzmy, jaka jest rola logistyki we współczesnych siłach zbrojnych?
3: Ja pani powiem tylko, pani redaktor, z historii, jak to z logistyką czy kwatermistrzostwem było, bo kiedyś taka nazwa była, że za rycerza, powiedzmy, rycerz miał jakiegoś swojego germka. Później następował rozwój, więc powstawały tabory z końmi, wozami, bo trzeba było, pojawiała się broń palna inna i trzeba było amunicję wozić, żywność i tak dalej. W pustynnej burzy w latach 90. w armii amerykańskiej to już było co najmniej 6 żołnierzy na walczącego jednego. To wynika tylko i wyłącznie z tego, co wpływa do wojska, jaki jest sprzęt, co trzeba zabezpieczyć, bo rolą logistyka jest zabezpieczyć praktycznie, zapewnić warunki do walki, tak, przez żołnierza, który jest w jednostce ogólnowojskowej, czyli zmechanizowanej, pancernej, to też jest marynarka wojenna, to też jest lotnictwo. Spektrum tego jest bardzo duże, więc logistycy są ludźmi i wykształconymi, zdeterminowanymi i potrafiącymi rozwiązywać szereg trudnych i złożonych problemów, które są stawiane przez przełożonych. Dlatego te jednostki są i u mnie tacy ludzie są. Ja inwestuję przede wszystkim w ludzi poprzez kursy, poprzez ćwiczenia, szkolenia. Między innymi w tamtym roku było ćwiczenie bardzo poważne, którego pierwszym planowym była 18 Dywizja. My realizowaliśmy spektrum zadań logistycznych, łącznie z tankowaniem masowym pojazdów, ewakuacją sprzętu. I ocena, którą wystawił na zakończenie w Orzeszu zarówno szef sztabu generalnego, jak i przede wszystkim minister celująca, to jest dla nas naprawdę ugruntowanie tego, co robimy na co dzień. Może nie wszyscy wszystko widzą i tak dalej, ale dowozimy dużo sprzętu.
2: Tak, i to jest, mówiłem, dodajmy, najnowocześniejszy sprzęt.
3: I biorąc pod uwagę to, że pułk jest w dwóch lokalizacjach, bo jeden z batalionów jest w Białej Podlaskiej, 160 km stąd, więc jest to proces złożony. Natomiast główne zadanie, tak jak powiedziałem, to jest zabezpieczenie logistyczne, trochę odmienne od cywilnego, ze względu na to, że cywilne to jest w zasadzie transport i magazynowanie czegoś, a tu jest rozszerzone o to, żeby każdy żołnierz pojedynczy w tym tak zwanym okopie, kiedyś, gdyby to potrzeba, dostał zapewnienie żywności, paliwa do sprzętu, amunicji, naprawdę szereg dużo przedsięwzięć, które na logistykach dzisiaj ciążą.
2: Przejdźmy do kobiet, ponieważ w obecnych strukturach Wojska Polskiego obserwujemy stały wzrost obecności kobiet. Jak ta obecność i rosnący udział pań wpływają na realizację zadań jednostki?
3: Wybawiam się jako mężczyzna, jako dowódca. Powiem tak, ja w trakcie swojej służby, będąc szefem służby, czy na innych stanowiskach, już wtedy, już nie pamiętam nawet, który rok to był, ale panie zaczęły przybywać do jednostek wojskowych na różne stanowiska. I tak to się dzieje u nas, bo jest tam procent, nie będę jakoś tam określał jaki, ale jest dużo dzisiaj pań, które służą w jednostce w pułku i to w różnych korpusach. Przykładem tego jest pani kapitan, która ukończyła 5-letnią Akademię Wojsk Lądowych, jest artylerzystką z wykształcenia i to praktykiem, natomiast jest też misjonarzem, bo dwie misje pani kapitan odbyła i świetnie się odnajduje też w nowej roli tutaj i wspiera mnie w tym, co ja robię. To więc naprawdę to jak z każdym. Każdy ma swoją domenę. I mężczyźni są lepsi, gorsi w sensie wykonywania pewnych czynności i kobiety. Kobiety mają intuicję, być może są też twarde w swoich postanowieniach i wielokrotnie to widać, tak? Mam oficerów, tak jak pani kapitan, ale już w stopniach majorów, są szeregowi, są podoficerowie na stanowiskach drużyn, czy też jakichś załóg i tak dalej, bo to jest specyfika jednostki i świetnie się odnajdują.
2: Pani kapitan, Wojsko Polskie jest otwarte na kobiety.
4: Potwierdzam, jest to fakt. Może warto by było też dla słuchaczy przedstawić takie zestawienie procentowe, ponieważ w służbie zawodowej tu już mamy około 15% kobiet. Obrona terytorialna jest to 21%, ale ponad 25% kobiet wstępuje do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z perspektywy czasu, doświadczenia i obserwacji można jasno wysunąć stwierdzenie, że wojsko to jest drużyna, bez względu na to, w jakich jest się korpusach. To jest komunikacja, to jest, czyli przekazywanie sobie informacji, to jest współpraca i to jest, to nie jest pojedyncze wykonywanie zadań, tylko to jest praktycznie wykonywanie zadań przez całą drużynę. Mówimy tutaj o różnych pododdziałach. I nie ma takiej możliwości, aby jedna osoba osiągnęła zamierzony efekt. Jedna osoba nie obroni kraju, jedna osoba nie wykona przemarszu wojskami, jedna osoba nie pójdzie w defiladzie. To jest właśnie praca grupowa, która jest niezmiernie ważna nie tylko u nas w siłach zbrojnych, jak również i pewnie w innych instytucjach, nazwijmy to ogólnikowo. Więc to jest ważne. Oczywiście, że siły zbrojne są otwarte na kobiety. Mamy dużo możliwości. Jeżeli etat jest również dostosowany do możliwości kobiecych, jest to na pewno atut, bo wtedy możemy się wykazać pewnymi innymi cechami, ale przede wszystkim są to ambicje, jest to motywacja i uświadomienie sobie, kiedy nałoży się już ten mundur, to jest świadomość, ile jeszcze pracy prywatnej trzeba wykonać, aby rzeczywiście znaleźć się na zamierzonym miejscu, który sobie wypatrzyliśmy. To jest niesamowicie ważne. Więc bez względu na płeć mamy pewne w sobie cechy osobowości, które należy szlifować, zdać sobie z tego sprawę i iść naprzód. Taka opinia.
2: Przejdźmy jeszcze do zainteresowania społeczeństwa obronnością. Te wyzwania geopolityczne, o nich wszyscy wiemy, nie będziemy tu mówić, ale one są i sprawiają, że cywile chcą być przygotowani. Jak się zmieniało postrzeganie wojska w porównaniu chociażby do lat 90.
3: Ja myślę, że każdy z nas wie i po jednej, i po drugiej stronie, jak to się zmieniło, ze względu na to, że zawsze to czynnik jest, powoduje to, że zainteresowanie się pojawia. Nie oszukujmy się, że i to szczęśliwie, że od II wojny światowej, co prawda w świecie codziennie jakiś konflikt lokalny czy regionalny wybucha, ale nigdy nie dotyczyło to nas, Polski czy Polaków. Sytuacja diametralnie się gdzieś zmienia, dzisiaj globalnie natłok informacyjny jest taki, ale przede wszystkim to, co się dzieje za wschodnią stroną naszej granicy, tak? My po prostu wiemy o tym, jak kiedyś było i doceniamy te swoje przede wszystkim walory, bo one są różne de facto, ale myślę i to jest, chyba wydaje mi się, że my Polacy tak postrzegamy, że w czasie pokoju to w sumie możemy sobie do gardy uskakać, ale gdy przychodzi jakaś sytuacja ekstremalna, powiedzmy, zagrożenia i tak dalej, to jesteśmy jednością i to jest na pewno duży plus. Sytuacja ta też spowodowała przede wszystkim to, że zaczęliśmy postrzegać właśnie te zagrożenia, tak? Oczywiście, jak ze statystyk się wie, to dużo, dużo jest zainteresowanie między innymi korzystania z prywatnych strzelnic, pozyskiwania broni na podstawie zgód stosownych i tak dalej. Więc to jest jeden aspekt, a drugi jest związany przede wszystkim z tym, o czym my dawno zapomnieliśmy. Ze względu na to, że to dotyczy środowiska, domu i tak dalej. Jeżeli mamy tą bazę tak zwaną przygotowaną, to my się nie musimy niczego bać, nie? Ze względu na to, że jeżeli będziemy przez wiele lat przygotowywać się do jakiegoś zagrożenia, to my się oswoimy, ale jesteśmy przygotowani. Nic nas nie potrafi zaskoczyć. Dzisiaj stoimy przed takim wyzwaniem, po prostu przypomnienie czegoś, co było wcześniej realizowane, bo ja pamiętam w swoich latach, gdzie w szkołach średnich, przynajmniej w tej, której ja byłem, była lekcja przysposobienia obronnego, była edukacja taka obronna, co to jest wojsko, do czego jest, co należy zrobić. Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale też były takie ulotki różne odnośnie, w razie gdyby nastąpił wybuch bomby atomowej czy coś, jak należy się ułożyć gdzieś. Dzisiaj do pewnych rzeczy wracamy, typu poradnik, typu ustawa o ochronie ludności, ale przede wszystkim do tego, że ja namawiam do tego, żeby ta edukacja była oddolna. To już od, praktycznie od szkoły podstawowej. Dzisiaj szereg nawet młodych dzieci, jak się gdzieś w mediach czyta, czy 4-5 lat już rodzice często, nie rozumiem tego, ale dają tablet, dają telefon, zastępczy instrument, zamiast no, trochę porozmawiać, jak to się mówi, i edukować. W szkole te zajęcia muszą być. Z pierwszej pomocy to jest bezwzględnie wszystko, bo to jest przydatne w życiu, tak? Reakcje na różnego rodzaju alarmy, to musi też być wiadome, tak? Ale przede wszystkim każdy powinien wiedzieć, co powinien mieć przygotowane, zgromadzone. I to nie musi być postawa tego, że wszyscy ładują nam informacje, że za chwilę coś się wydarzy. Po prostu dla spokoju własnego i przygotowania się do tego, co może nastąpić, czyli spakowania swoich rzeczy, takich podstawowych. To, co mi się wydaje, idziemy na wakacje za granicę, to może trzeba ewakuować bliskich. Tak? Kwestia jest przygotowania, w zależności od wieku, młodych ludzi, patrz, już teraz płci nie ma rozróżnienia, do bycia w instytucjach, służbach i tak dalej, ale również w wojsku. Czyli musimy pamiętać o tym, że wojsko, które w tej chwili dzisiaj jest, to jest pierwsze, które stanie w obronie ojczyzny i będzie broniło granic zgodnie z konstytucją. Ale to całe społeczeństwo jest odpowiedzialne zgodnie z artykułem 85 konstytucji za ochronę państwa. I to na to się przekłada nie tylko szkoły, przygotowanie młodych ludzi, przygotowanie do służby w wojsku, obycie z bronią. Po to jest wojsko też, żeby takie realizowało przedsięwzięcia, zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem, ale musimy dalej iść z tym wszystkim do przodu. Tak jak powiedziałem, my jak jesteśmy pewni, to jesteśmy pewni, tak? I nie będziemy się niczego, ale musimy być przygotowani. Kolejna rzecz jest to patriotyzm. Jeszcze jedną rzecz tylko. Patriotyzm. Kiedyś nas uczono, tak? To ty jesteś Polak mały i tak dalej, tak? Ta tożsamość narodowa, dzięki być może pomysłowi Stalina, ale dzisiaj jesteśmy w większości narodem scalonym, gdzie nie zawsze to występuje i dzisiaj widzimy, co się dzieje gdzieś tam za granicą i tak dalej, z jakimi problemami państwa sobie borykają, a my dzisiaj jesteśmy w zasadzie narodem scalonym w jednym miejscu. To jest kwestia pracy rządu, pracy oczywiście gospodarki, bo gospodarka musi też być przygotowana do tego, żeby wojsko mogło walczyć. To też umowy międzynarodowe, które dają nam bezpieczeństwo. Ale praca u podstaw. Technicznie przygotować obywatela do tego, żeby sobie poradził, jeżeli nie będzie wody, jeżeli nie będzie ognia, bo jesteśmy przyzwyczajeni do luksusu przez wiele lat, tak? Musimy wiedzieć, że nic się nie wydarzy. Ale to tak z survivalem. Zachęta jest bardzo duża, nie? Żeby przebyć trochę czasu w lesie, spędzić czas trochę na łonie natury, ale zobaczyć, jak to wygląda. I tu nie ma czego się bać. Jesteśmy silnym krajem, jesteśmy mądrym narodem, więc tylko musimy wykorzystać i nauczyć przede wszystkim młode pokolenie od początku, zaszczepić wolę tego i to, że jesteśmy Polakami.
2: I że to jest właśnie ta podstawa, o której pan pułkownik mówił, żeby chcieć bronić swojego kraju, tak. Bo jak są różne statystyki, tak. To bardzo różnie dziś wygląda wśród
3: Ja pani
2: młodych.
3: Dam tylko, redaktor, przykład króciutko. Z rolnictwem i ojcowizną tak zwaną. To jest przykład tego, jak kiedyś z pokolenia na pokolenie ojciec uczył syna i tak dalej, że to jest ojcowizna i nie wolno nikomu jej tej ojcowizny przekazać, bo ty jesteś następcą. Więc być może taki przykład, nie wiem, czy można go w jakiś sposób rozumieć, ale zrozumieć sens tego wszystkiego, biorąc pod uwagę nasz kraj.
2: Bo nas te lata 2000 trochę uśpiły, weszliśmy do NATO, poczuliśmy się zabezpieczeni z każdej strony i teraz trochę się budzimy, o czym pan pułkownik mówił. Zerkam na zegar, za chwilę musimy już kończyć, bo też te uroczystości przed wami, więc muszę was wypuścić ze studia. Zapytam jeszcze, dlaczego zdecydowaliście się związać przyszłość właśnie z wojskiem, panie pułkowniku?
3: Krótko, bo ja zawsze kochałem wojsko. Chciałem być żołnierzem, chociaż miałem inne alternatywy, ale to jest pasja, to jest zamiłowanie i jak w każdym gdzieś zawodzie zdarzają się ludzie, którzy gdzieś są w przypadku, ale ja już 30 kilka lat jestem, tak jak mówię, i poświęciłem się temu wszystkiemu. Zarządzanie ludźmi nie jest łatwe. To też jest wyzwanie dla rodzin naszych, w tym i mojej, bo przecież mam własne życie prywatne. Trzeba to wszystko połączyć, nie jest to łatwe, więc wielki szacunek dla wszystkich bliskich żołnierzy, pracowników, którzy wspierają, ale to jest pasja, zamiłowanie. To tego się nie da w jakiś sposób opisać, po prostu trzeba być żołnierzem.
2: Pani kapitan?
4: Ja pochodzę z miejscowości przygranicznej, więc jest tam, było, jest i daj Boże, żeby dalej było ogrom nie tyle co wojska, ale straży granicznej. Obserwacja tych mundurowych wyzwoliła we mnie taką chęć poczucia się jak oni, a moment, kiedy jeszcze zobaczyłam pierwszą kobietę w mundurze, poczułam dumę, poczułam odwagę i powiedziałam, że chcę być jak ona. Aż mi się tutaj głowa załamuje ze wspomnień. I rzeczywiście to był taki moment, gdzie zainteresowałam się historią. Uwielbiałam słuchać pradziadka i dziadka, kiedy opowiadali o czasach wojennych. Książki, filmy. Widziałam tą dumę żołnierzy z tego, kim są, jakie zadania wykonują, i wtedy podjęłam decyzję, że moja praca na pewno nudna nie będzie. I pamiętam, jak jeszcze miałam 15 lat i powiedziałam do babci: babciu, ja jeszcze założę ten mundur. No i później przyjechała do mnie na przysięgę.
2: I tak jest, tak. I tak się stało. Tak, tak. Panie pułkowniku, na koniec, wiem, że Święta Wojska Polskiego to jest też taki dobry moment i ważny moment na podziękowania. I wiem, że pan chciałby podziękować swoim ludziom przede wszystkim.
3: Z tego miejsca korzystając, chciałbym przede wszystkim złożyć życzenia z okazji zbliżającego Święta Wojska Polskiego wszystkim żołnierzom i wszystkim pracownikom wojska. Biorąc pod uwagę garnizon, oczywiście do wszystkich kieruję słowa żołnierzy i pracowników garnizonu Łomża,

0: żołnierzem 18 Łużyckiego Pułku Logistycznego za tą długoletnią pracę i służbę, za wspieranie mnie w realizacji zadań, które stawiane są dla mnie przez przełożonych.
1: Pan pułkownik na początku powiedział, jak to świętowanie wygląda. Jesteśmy w trakcie. W Radiu Nadzieja oczywiście będziemy mówić, zapraszać, więc teraz już naprawdę kończymy. Pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, a także kapitan Natalia Fidoruk, oficer prasowy pułku, byli gośćmi dnia Radia Nadzieja przed świętem Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo za uwagę.
2: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest Marek Sawicki, poseł PSL. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Brakuje już panu posiedzeń Sejmu?
2: Nie, ja staram się być przynajmniej 2 razy w tygodniu w Warszawie, także jak ktoś jest politykiem od ponad 30 lat, to już to jest, że tak powiem, politykoholik. W związku z tym nie da się zrobić przerwy od tych wszystkich zdarzeń i biegu, który polityka nadaje.
1: Ale widziałem, że zrobił pan sobie przerwę, żeby zobaczyć niezwykle rzadką pszczołę, bo widziałem na pana profilu na Facebooku.
2: No, teraz siedzą przy mnie 2 moje małe pieski. Jeden podhalanczyk, drugi Bernardyn. Właśnie przed chwilą się przebiegły, więc są trochę zadyszane, ale pilnują mnie.
1: To był, panie pośle, bardzo trudny tydzień jednak dla koalicji rządowej. W mediach pojawiły się informacje o nieprawidłowościach przy przyznawaniu pomocy powodzianom, wycieku danych 19 milionów Polaków, a po materiale superwizjera TVN24, w którym przedstawiono zarzuty dotyczące rzekomego fikcyjnego obrotu odpadami przez podmioty związane z Elemental Holding, minister Andrzej Domański wtrzymał wypłatę przyznanego spółce ponad miliardowego wsparcia do czasu wyjaśnienia sprawy. Na ile pana zdaniem ten splot wydarzeń może poważnie zaszkodzić wizerunkowi koalicji rządowej w oczach wyborców?
2: Otóż, panie redaktorze, ja tego nie traktuję jako jakiekolwiek afery koalicji, bo jak się okazuje, od ponad stuleci, tam gdzie są publiczne pieniądze, tam są i różni złodzieje. I ci złodzieje niestety nie mają barw politycznych. Mnie tylko jedno martwi i w jednym i w drugim zdarzeniu, że sprawa tych odpadów ciągnie się już lata i firmy korzystają hojnie z dotacji państwa na wywóz odpadów wysokoenergetycznych do Niemiec i te same firmy z powrotem do Polski zwożą odpady trudno degradowalne, często szkodliwe chemicznie w tych tak zwanych mauzerach, które zalegają później, jak w przypadku Mińsko-Mazowieckiego, czasami 10, 15, 30 lat i wtedy, kiedy już zbiorniki rozpadają się, to państwo musi interweniować i za publiczne pieniądze dokonywać utylizacji. Więc nie ma nad tym obrotem śmieciami, odpadami żadnego nadzoru. I druga rzecz, no, w przypadku tego Dolnego Śląska i tych kwestii związanych z kwestiami powodziowymi, no jeśli CBA, prokuratura od lutego prowadzi dochodzenie i nie ma aktów oskarżenia, a kilkutygodniowa akcja dziennikarza śledczego pokazuje jak na dłoni mechanizmy całego procederu, no to coś tu jest nie tak. To uważam, że państwo niestety i za poprzedniej ekipy i teraz jest po prostu dziurawe, że prokuratura, służby albo są nieprofesjonalne, albo są leniwe, albo po prostu mają zły nadzór.
1: Ale czy to nie jest, panie pośle, też jednak odpowiedzialność rządzących, że państwo jest dziurawe, tak jak pan mówi?
2: Za każdym razem jest to odpowiedzialność rządzących. Bo proszę przypomnieć sobie, że kiedy był reformowany cały wymiar sprawiedliwości, to główni dowodzący poprzedniej ekipy, zarówno pan Morawiecki, jak i pan Kaczyński, w lipcu 2023 roku jasno oświadczyli, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie powiodła się, a jej autorzy dzisiaj uciekają przed tym, że wymiarem sprawiedliwości, który reformowali, po całym świecie. I to samo jest dzisiaj z nadzorem chociażby nad kwestią wydawania pieniędzy powodziowych. Tam wydatkowano miliardy na pomoc, a okazuje się, że przy okazji ktoś skręcił kilka milionów. I tak jak mówię, dla mnie rzeczą niezrozumiałą jest, dlaczego CBA, ABW, prokuratura, skoro prowadzi sprawę od lutego, to mamy już przecież koniec sierpnia i nie mamy aktu oskarżenia. Sprawa nie trafiła do sądu.
1: I jak pan uważa, z czego to wynika?
2: Jeszcze raz podkreślam, w mojej ocenie ze słabości państwa, z fikcyjności cywilnego nadzoru nad służbami, mam często wrażenie przez dziesięciolecia, że to służby tak naprawdę mają nadzór nad częścią polityków, a nie odwrotnie. I żaden z koordynatorów służb specjalnych po 2000 roku w mojej ocenie nie sprawdził się.
1: Maciej Berek, były minister nad wdrożeniem polityki rządu Polski, ma stać się nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak odbiera pan tę informację, którą potwierdził też wczoraj premier?
2: No, pan premier jasno oświadczył, że wszystko bierze na siebie, więc powiem tak, no, jeśli chce się leczyć dżumę zaszczepieniem cholery, to oczywiście jest to odważna próba, a czy będzie skuteczna, nie wiem. Prawda jest taka, że skoro pan premier Tusk miał odpolityczniać wymiar sprawiedliwości, to nie może tam kierować swojego wiernego współpracownika, zarówno w latach 2007-2015, jak i teraz po 2023 roku, na pierwszy front tak zwanego porządkowania Trybunału Konstytucyjnego. Ja znam ministra Berka, jest to świetny legislator, zaczynał pracę w Sejmie, w biurze legislacyjnym. Jest to dobry prawnik, ale jest to legislator i prawnik, który jest ukształtowany na ewentualne blokady jakiejkolwiek inicjatywy, bo on zawsze był w kancelarii premiera od tego, żeby partnerzy koalicyjni, ale także i sami politycy Platformy w swoich pomysłach legislacyjnych zbyt mocno nie rozhuśtali się. I to jest taka osoba, która potrafi postawić tamę, być bezwzględna, wyłuszczyć racje prawne, uzasadnić to w sposób merytoryczny. Natomiast nie jest to osoba kreatywna. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny potrzebuje kreatywności w zakresie uporządkowania całego stanu. No i cała ta narracja, która była robiona 8 lat, kiedy do Trybunału wchodziła pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, pan Święczkowski. Cała ta narracja o apolitycznym Trybunale Konstytucyjnym w tej chwili przez pana Donalda Tuska została całkowicie sprzeniewierzona i dziwię się, że ktoś panu premierowi to doradził. Ja ciągle mam nadzieję, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu we wrześniu tego zgłoszenia nie będzie, a pan Berek znajdzie jakoś zaszczytną funkcję w instytucjach europejskich czy instytucjach światowych.
1: Czy jeżeli właśnie były minister miałby później orzekać w sprawie ustaw, to czy
2: to no nie będzie powstaje... mógł orzekać, będzie musiał być wyłączony, panie redaktorze. No to jest oczywista oczywistość i wie o tym i pan premier, i wie o tym sam pan minister Berek, więc jeśli ma tam iść w charakter tylko organizatora, szefa Trybunału i kierownika, który ma, że tak powiem, zarządzać całym bałaganem, no to powiem szczerze, że to jest też niewykorzystanie potencjału prawniczego pana Macieja Berka.
1: A też nie rozumiem, dlaczego właśnie jest tam skierowany, skoro też sam premier podkreśla, że tak naprawdę nie uznaje tego Trybunału, to jaki jest sens też tam wysyłania swojego człowieka?
2: Więc widzi pan nie rozumie, ja nie rozumiem, a jak mają to zrozumieć zwykli ludzie? Nie zajmujący się polityką na co dzień?
1: A jaka pana zdaniem, jak pan uważa, jak rząd powinien podjąć inicjatywy do wyborów parlamentarnych, aby realnie poprawić swoje notowania?
2: Panie redaktorze, jeśli dwóch rzeczy ten rząd odważnie nie zechce podjąć i rozpocząć, to jest prawdziwe reformy służby zdrowia, nie tej zaproponowanej przez minister dzisiaj i pana premiera, bo to jest tylko i wyłącznie, że tak powiem, nakładanie plasterków na krwawiące rany. Jest w Sejmie ustawa naprawcza Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli nie usunie się przyczyn nadmiernych wynagrodzeń i złego funkcjonowania całej służby zdrowia, głównie w obszarze usług szpitalnych, to całe te wszystkie nakładki, które są proponowane, sprawią, że w marcu, kwietniu przyszłego roku szpitalnictwo powiatowe będzie miało głęboko zapaść, żeby nie powiedzieć zawał. I albo się zacznie planować strukturę usług szpitalnych regionalnie dla 6-10 szpitali powiatowych, ale przez jeden zarząd w zakresie chociażby usług medycznych i dostosowania usług medycznych do potrzeb pacjentów, a nie potrzeb struktury szpitalnej i personelu medycznego, to nic to nie zmieni. Czyli pierwsza rzecz, jeśli nie będzie odważnego ruchu w sprawie naprawy służby zdrowia i stworzenia przynajmniej nadziei dla pacjentów, że te kolejki się skrócą i obsługa będzie sprawniejsza i bardziej profesjonalna, to jest jakby jeden temat. A drugi temat to są kwestie podatkowe. No nie może być tak, że klasa średnia od wielu lat nie ma waloryzowanej stawki podatkowej Pan premier obiecał kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych wstydni. Pan wicepremier Kosiniak-Kamysz obiecał emeryturę bez podatku. Od roku czasu Federacja Przedsiębiorców Polski w porozumieniu z Polskim Stronnictwem Ludowym przygotowała ustawę. Ta ustawa jest u pana ministra Domańskiego, gdzie chcemy w okresie 3-letnim wprowadzić taki, można powiedzieć, ewolucyjny system zmiany kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych i zmienić system naliczania podatku od składki ubezpieczeniowej, ale przede wszystkim także wprowadzić kwestię emerytury bez podatku, bo jeśli kwota wolna od podatku będzie 60 tysięcy złotych, to emerytury opodatkowane to będzie 3% wszystkich emerytów, więc nie ma sensu dla tych 3% utrzymywać jakiejś dodatkowej administracji. No i kwestia, która jest bardzo istotna, to rodzinny PIT. Więc kwota wolna od podatku razy liczbę członków rodziny, żeby to było ewidentnie prorodzinne, sprzyjające także kwestiom demograficznym.
1: A czy w kwestiach tych reform też są prowadzone jakieś rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim, bo wiem doskonale, że też bez jego zgody nie uda się przeprowadzić tych zmian?
2: No, panie redaktorze, zarówno kwestia dotycząca służby zdrowia nie obciąża podatkowo, a usprawnia funkcjonowanie tej dziedziny, więc nawet ostatnio, jak rozmawiali szefowie Federacji Przedsiębiorców Polskich z panem ministrem Domańskim, to mam sygnał, że pan minister Domański jest przychylny tym rozwiązaniom, więc mam nadzieję, że we wrześniu drugie czytanie naszej ustawy ratunkowej Polskiego Stronnictwa Ludowego ruszy. Natomiast w kwestii kwoty wolnej od podatku, wydaje się, że nasze rozwiązanie to trzyletnie etapowe dochodzenie do kwoty wolnej 60 tysięcy złotych i emerytury bez podatku jest o wiele bardziej korzystne niż podnoszenie drugiego progu podatkowego. Ale jeśli nie chce się robić kwoty wolnej od podatku, to drugi próg podatkowy powinien być mniej więcej pomiędzy 120 a 180 tysięcy, niżej opodatkowany niż 32%. Więc może wprowadźmy jeszcze kolejną stawkę 22%, a może 16 i 24, podzielmy jeszcze te 120, 180, bo dziś nie może być tak, że 3 miliony ludzi z klasy średniej, jak przekracza swoje dochody miesięczne na poziomie 10 tysięcy złotych, to wskakuje z 12 w 32% próg podatkowy, no i wtedy ponad połowę swoich przychodów, bo jeszcze nie zapominajmy o składce zdrowotnej i emerytalno-rentowej, oddaje ponad 50% swoich zarobków dla państwa. No tak być nie może, bo ta klasa średnia rzeczywiście sprawiła, że w 23 roku, 15 października, PiS został odsunięty od władzy, więc oni dzisiaj albo dostaną jakąś nagrodę i wsparcie, bo też trzeba jasno powiedzieć, że głównymi dochodami państwa nie jest PIT, nie jest CIT, głównym dochodem państwa jest VAT. Więc jeśli więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach podatników, w portfelach firm, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że 1/4 z tego w postaci VAT-u wróci z powrotem jako podatek do państwa. Więc, a jak zostawimy więcej pieniędzy ludziom, to rozkręcimy zwyczajnie popyt i gospodarkę.
1: Od kiedy pamiętam, wieszczy się, że PSL nie przekroczy przy kolejnych wyborach parlamentarnych progu wyborczego. Obecnie też PSL balansuje również na granicy progu wyborczego. Jakby pan przekonał słuchaczy, że wieści o zbliżającej się politycznej śmierci PSL-u są ponownie przedwczesne?
2: Analizą ostatnich przynajmniej 30 lat, a tak żeśmy robili, i okazuje się, że notowania PSL-u przez ostatnie 30 lat, przez wszystkie sondażownie sumowane, są na poziomie co najmniej 3% zaniżone w stosunku do wyniku wyborczego. W związku z tym proszę się tym nie martwić. Natomiast to nie kwestia tylko samych notowań, ale także odważnych decyzji Polskiego Stronnictwa Ludowego. No dzisiaj PSL w tym rządzie odpowiada za 4 obszary. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele dzieje się w kwestii obronności. W wolnej Rzeczypospolitej tak naprawdę od ponad 1000 lat takich inwestycji, takiego ruchu w zakresie poprawy bezpieczeństwa nie było. Bo to jest i kwestia środków budżetowych, i kwestia europejskiego sejfu, i także nie wykluczone, że za chwilę będzie również ten polski sejf zielony, czy sejf, jak my to mówimy, ludowcy.
1: Chciałem jeszcze dopytać, a z czego wynika to niedoszacowanie w sondażach?
2: To jest kwestia... A to proszę pytać firmy sondażowe. Proszę pytać firmy sondażowe, bo ja nie jestem ekspertem od sondaży. Natomiast drugi obszar infrastruktury. Tylko zarówno wydatki na obronność, jak i infrastrukturę zwykli obywatele odczują za 2, 3, 5 lat i będą z tych inwestycji korzystać. Natomiast dziś Polskie Stronnictwo Ludowe nie może odpuścić tych dwóch kwestii. Naprawy służby zdrowia i musi za to wziąć odpowiedzialność, bo wszyscy się tego boją, i kwestii związanych z reformą podatków, bo jeśli nie zreformujemy podatków i nie zostawimy ludziom więcej pieniędzy, to zahamujemy wzrost gospodarczy.
1: PSL też od lat jest bardzo silny w samorządach, ma też dobre relacje na przykład ze środowiskiem ochotniczych straży pożarnych. Na ile te lokalne zakorzenienie jest dziś jeszcze realną przewagą polityczną PSL-u?
2: Ono jest bardzo ważne i myślę, że to pierwsze pytanie, które pan zadał w sprawie błędu statystycznego przy szacunkach poparcia dla PSL-u. Otóż PSL wyniki wyborcze zarówno do Parlamentu Krajowego, jak i do samorządów robi właśnie poprzez kandydatów środowiskowych, którzy mają własne swoje poparcie, własny swój autorytet i tym autorytetem zdobywają głosy. I to, co jest mierzone jakby w skali ogólnej, to nie uwzględnia się tego lokalnego, indywidualnego poparcia każdego z kandydatów. I jeśli mamy podwójne listy kandydatów do wyborów parlamentarnych, to wtedy ta liczba ponad 1200 kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu sprawia, że ci kandydaci przynoszą nam określoną pulę głosów, która później przekłada się na mandaty.
1: A też czytałem badania politologiczne CBOS-u, które wskazują, że udział tradycyjnych rolników w elektoracie PSL-u systematycznie spada na rzecz PiS, a za to wzrasta poparcie dla PSL-u wśród urzędników, panie przedsiębiorców redaktorze i pracowników lokalnych. Przepraszam, skończę. Dostrzega pan dylemat na oczekiwania jakiej grupy społecznej PSL powinien bardziej odpowiadać w kampanii wyborczej w przyszłorocznych
2: Ale przecież
1: wyborach?
2: Nasza świadoma polityka już przynajmniej od 10 lat, że my przekształcamy się w partię rzeczywiście centrum, w partię przedsiębiorców, a ci rolnicy, do których kierujemy swój przekaz, to są przedsiębiorcy, bo kto jest dzisiaj rolnikiem? Według PiS-u rolnikiem jest ten, kto mieszka na wsi. A to jest nieprawda. Na wsi dziś mieszka nie więcej jak 10% rolników, reszta to nie są rolnicy. Więc dzisiaj trzeba mieć politykę oczywiście rozwoju obszarów wiejskich i to prowadzimy, ale ważniejszą sprawą jest dedykowana polityka także wsparcia i rozwoju rolnictwa tego towarowego, tego eksportowego. 40% produkcji rolnej my dzisiaj w Polsce eksportujemy, o czym często zapominają nawet sami rolnicy, domagając się różnego rodzaju barier i blokad eksportowych czy importowych. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj rolnictwo w ciągu ostatnich 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej, 22, ogromnie przebudowało się, zmieniło się, nastąpiła ogromna koncentracja i dzisiaj to są przedsiębiorcy i z tymi przedsiębiorcami trzeba inaczej rozmawiać niż z rolnikami tradycyjnymi z lat 70. czy nawet przełomu XX-XXI wieku, więc my sobie z tego zdajemy sprawę i nasz przekaz dedykujemy właśnie do tych aktywnych przedsiębiorczych. Ustawa o aktywnym rolniku, którą żeśmy w Sejmie uchwalili, a którą pan prezydent Nawrocki zawetował, miała służyć wsparciu tym inwestującym, a nie tylko i wyłącznie posiadającym tytuł do własności 5, 7, 10 hektarów, które służą często do pozyskiwania dopłat i czasami pomocy paliwowej czy pomocy suszowej, ale de facto ci, którzy pracują, sieją, orzą, hodują, produkują, tak naprawdę tych często dopłat nie mają, bo biorą je właściciele gruntów.
1: A dlaczego według pana rolnicy chętniej nagłosują na PiS niż na PSL?
2: Nie rolnicy, mieszkańcy wsi. Rozdzielmy te dwa obszary, bo rolnicy, ci aktywni towarowi produkcyjni, wiedzą, kto o nich dba i kto pilnuje ich interesów. Natomiast mieszkańcy wsi, ci, którzy z tytułu chociażby ubezpieczenia w KRUS-ie czy posiadania emerytury KRUS-owskiej uważają się za rolników, ci skręcili tylko i wyłącznie w stronę oczekiwań socjalnych. A jeszcze raz powtarzam, pięknie rozdaje się pieniądze, najczęściej nie swoje, natomiast znacznie trudniej jest te pieniądze zarobić. I państwo powinno sprzyjać tym, którzy zarabiają, żeby mogło hojnie później dzielić dla tych, którzy potrzebują.
1: A czy nie płacicie też politycznej ceny wśród mieszkańców wsi za współrządzenie z Koalicją Obywatelską?
2: Ale to każdy płaci jakąś cenę za współrządzenie. No proszę zauważyć, że 8 lat rządów PiS-u sprawiło, że tak naprawdę PiS najpierw był hegemonem, a w tej chwili rozpada się i rozczłonkowuje. I zawsze tak jest, że ja przynajmniej jako śledzę politykę od 90 roku czy 89, że w różnego rodzaju układach koalicyjnych, partnerskich, zawsze partner mniejszy więcej traci, jeśli ma odpowiedzialne zarządzenie. I rządzenie zużywa każde środowisko polityczne. Więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę i myślę, że moi liderzy również biorą to pod uwagę.
1: A już jest przesądzone, że PSL pójdzie samodzielnie do wyborów parlamentarnych?
2: Ale to jest decyzja Kongresu i także uchwały Rady Naczelnej i tej przedostatniej, i na tej ostatniej bardzo jasno o tym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. I powiem panu szczerze, że z rozbawieniem czytałem te artykuły w tym tygodniu. Najpierw w poniedziałek, jak to PSL pójdzie na listach Platformy Obywatelskiej, a później chyba w środę, jak to PSL stworzy własną listę i da ulgę Tuskowi, zabierając na plecy Unię Centrum, Polskę 2050 i być może jeszcze kogoś, kto Tuskowi na listę by się nie zmieścił. Ale my na to nie patrzymy, na te opowiadania i na te psologiczne artykuły. My po prostu realizujemy własną agendę.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem w poranku 7:09 był poseł PSL Marek Sawicki.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: 7:09

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest Michał Jędryka, redaktor naczelny portalu katolickiego Aleteja.org. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Co jakiś czas media wspominają o kolejnych konfliktach lokalnej społeczności z miejscowym proboszczem, o głośne bicie dzwonów. Ma pan jakiś pomysł, jak rozwiązać tego typu napięcie?
2: W zasadzie mam pomysł, tylko to jest bardzo trudny pomysł, ponieważ nie da się w tej chwili skutecznie rozwiązać tego typu napięcia na drodze prawnej ze względu na wadę prawną, która jest w polskim systemie. Myślę, że takie skuteczne rozwiązanie prowadzi po prostu do zmiany prawa, tak? Trzeba by starać się o zmianę prawa. Wada polega na tym, że dzwony w Polsce zostały potraktowane jak instalacja, a ich dźwięk jak hałas przemysłowy. I stosuje się do dzwonów normy, które się stosuje do hałasu przemysłowego. W związku z tym jest problem, bo kiedy zostaje wydana administracyjna decyzja, która zobowiązuje proboszcza do przestrzegania norm hałasu, to proboszcz, odwołując się do sądu, otrzymuje od sądu potwierdzenie, że rzeczywiście taka decyzja jest słuszna i ma przestrzegać norm hałasu. Jeśli nie przestrzega, płaci karę 800 zł dziennie lub więcej.
1: A panie redaktorze, a jaka w ogóle jest skala tego zjawiska? Czy te zgłoszenia dotyczące bicia dzwonów to zgłaszają jakieś pojedyncze osoby, czy to są większe grupy ludzi?
2: I tutaj dotykamy pewnego problemu, ponieważ rzeczywiście okazuje się, że jest to rodzaj akcji zorganizowanej. To znaczy okazało się, że Fundacja Wolność od Religii prowadzi taką akcję, ma na swojej stronie internetowej oficjalną instrukcję, w jaki sposób zgłaszać tego typu przypadki do odpowiednich urzędów i w jaki sposób domagać się, żeby dzwony ucichły, żeby zaprzestano bicia w dzwony w kościołach.
1: A po stronie katolickiej jest jakaś taka, można powiedzieć, jakaś propozycja, która właśnie broni dzwonów w przestrzeni publicznej?
2: Myślę, że ta kontrpropozycja właśnie powstaje. To znaczy, ponieważ cała historia zaczęła się w Bydgoszczy właśnie z tą kontrpropozycją, gdzie już w kilku parafiach uciszono dzwonem. Pierwszą parafią, w której to się stało, była parafia świętej Urszuli Leduchowskiej na Miedzyniu w Bydgoszczy, gdzie taką decyzję wydano. Proboszcza zobowiązano, żeby przestrzegał norm hałasu. Proboszcz został zmuszony do tego, żeby dzwony wyłączyć. Używa ich jedynie w wielkie uroczystości. Natomiast potem kolejna parafia właśnie też musiała wyłączyć dzwony i zupełnie niedawno dostał pismo proboszcz parafii Świętej Trójcy. A parafia Świętej Trójcy jest to ogromny kościół w centrum Bydgoszczy, zbudowany na początku XX wieku jako kościół dla katolików polskich. To było jeszcze przed I wojną światową, jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, kiedy Polacy wywalczyli sobie swój kościół w Bydgoszczy, wywalczyli właściwie od władz pruskich pozwolenie na ten kościół, został on wybudowany, był takim symbolem polskości. Dzwony w tym kościele zostały jeszcze właśnie na początku XX wieku powieszone. W czasie II wojny światowej Niemcy te dzwony zdjęli, wywieźli do przetopienia. Nie zdążyli ich przetopić, bo wojna się skończyła. Proboszcz parafii, ksiądz Wieczysław Skonieczny, święty świętej pamięci, pojechał do Niemiec, znalazł te dzwony, sprowadził je z powrotem, wróciły one na wieżę. Także jest to bardzo ciekawa i pasjonująca historia. I w momencie, kiedy proboszcz ogłosił, że dostał takie pismo, że będą pomiary i ta procedura zostanie zastosowana do tego kościoła, ogłosił parafianom, że dzwony będą musiały zamilknąć. I tutaj odezwał się natychmiast prezydent miasta, że to kłamstwo, napisał do biskupa list, zarzucając naruszenie ósmego przykazania. Tymczasem proboszcz powiedział tylko to, co wynikało z dotychczasowych procedur, że jeśli ta procedura zostanie zastosowana, to dzwony będą musiały zamilknąć. Rozpętała się straszliwa burza i włączył się tutaj europoseł Sypniewski, włączyli się działacze różnych ruchów katolickich i powstała petycja do prezydenta i do również europoseł zapowiedział petycję do Komisji Europejskiej, żeby zmienić prawo. I to jest odpowiedź, która myślę jest sensowna, ponieważ powinna być w tej ustawie zostać wprowadzony wyjątek, że do dzwonów nie stosuje się tego prawa dotyczącego norm hałasu przemysłowego, ponieważ dźwięk dzwonu nie jest jakimś produktem ubocznym tego jakiegoś procesu przemysłowego, prawda? Tylko jest po prostu celowym dźwiękiem, który przez wieki nie tylko wzywa na mszę, ale ogłasza niebezpieczeństwo, ogłasza śmierć, prawda, dzwony się stosuje przy pogrzebach. Także to wszystko jest niesamowicie istotne.
1: Panie redaktorze, a na jakim obecnie etapie jest ta sprawa? Czy na razie czeka się na rozstrzygnięcie jakieś prawne? Czy te dzwony biją tam w Bydgoszczy?
2: No to jest właśnie pewien problem, ponieważ nie wiadomo, co się stanie z dzwonami tego wspomnianego tutaj kościoła Świętej Trójcy, tak? Nie wiadomo, co się stanie po pomiarach i w jaki sposób zostaną te pomiary przeprowadzone. To jeszcze wszystko trwa. Czy ta decyzja zostanie wydana, czy też presja społeczna spowoduje, że urzędnicy odstąpią od wydawania tej decyzji. Nie umiem powiedzieć. To jakoś musi się zakończyć i myślę, że będziemy za kilka tygodni świadkami jakiegoś finału tej sprawy, ale w tej chwili trudno przewidzieć naprawdę, jak to się potoczy.
1: A jak to wygląda w innych krajach europejskich? Czy pan może się orientuje?
2: Trudno mi tutaj taką analizę prowadzić, jeśli chodzi o inne kraje europejskie, to nie prowadziłem takiej analizy, no ale z tego, co ogólnie wiadomo, nie ma jakichś większych problemów z dzwonieniem dzwonów na przykład w Niemczech czy w innych krajach. Natomiast to, co jest ciekawe, to, że w krajach zachodnich, gdzie są duże społeczności muzułmańskie, istnieją meczety i tam muezzini wzywają do modlitwy już przed wschodem słońca, prawda, około 5 rano. No i nie powiem, że nikomu to nie przeszkadza, ale nikt nie ma odwagi robić tutaj jakichś akcji zakazujących tego typu dźwięków.
1: Czy w ogóle, czy pan uważa, że w rozmowie o biciu dzwonów Kościół powinien też przedstawiać argumenty teologiczne, czy też dyskutować na poziomie czysto technicznym?
2: Tak, myślę, że argumenty teologiczne są tutaj niesamowicie ważne, a przede wszystkim argumenty z tradycji, ponieważ dźwięk dzwonu jest z punktu widzenia katolickiego dźwiękiem przedmiotu, prawda, który został pobłogosławiony. Rytuał błogosławienia dzwonów jest bardzo ciekawy, namaszcza się te dzwony, daje się temu dzwonowi imię. mówi, czasem w przenośni mówi się również o chrzcie dzwonu, mając właśnie na myśli ten rytuał błogosławieństwa, prawda?
1: To bardzo ciekawe, bo pan mógł rozwinąć, na czym właśnie polega też ten chrzest dzwonu.
2: To jest cały rytuał, który jest opisany, zresztą był opisany w dawnym rytuale rzymskim, jest opisany również w obecnym. I z punktu widzenia teologicznego dźwięk dzwonu jest również egzorcyzmem, to znaczy ma właśnie, jeżeli z wiarą się używa dzwonu, to ma on również odstraszać złego ducha. Natomiast istotne jest również to, że dzwon jest instrumentem muzycznym. Jest instrumentem, który ma nastrojone jakieś brzmienie. Jeżeli na wieży wiesza się kilka dzwonów, no to najczęściej dostraja się te dzwony do w ten sposób, żeby one harmonizowały ze sobą. Jeżeli kilka dzwonów na wieży jednocześnie bije, to one są zharmonizowane do takiej, pomiędzy nimi są takie interwały muzyczne, które są przyjemne dla ucha, które jednocześnie pobudzają do właśnie modlitwy, do skupienia, do radości, bo dźwięk dzwonów jest zależnie też właśnie od tego, jakich dzwonów się używa. Było to często różnicowane w historii Kościoła. Innym dzwonem się dzwoniło, jeżeli ktoś umarł, innym dzwonem się dzwoniło, jeżeli ogłaszało się radosne święto, a jeszcze innym dzwonem dzwoniło się na trwogę, prawda, kiedy zbliżał się jakiś kataklizm albo zbliżał się nieprzyjaciel. Także te wszystkie funkcje dzwonów należy mieć w pamięci i należy mieć też w pamięci, że ten dźwięk jest elementem kultury, która, czy komuś się to podoba, czy nie, jest kulturą, bez której nie sposób sobie wyobrazić dzisiejszego społeczeństwa. Można uważać, że dzisiejsze społeczeństwo jest postchrześcijańskie, bo rzeczywiście jest, ale nie można sobie wyobrazić tego społeczeństwa bez całej tej historii, w której chrześcijaństwo i w tym chrześcijaństwie dźwięk dzwonów odgrywało wielką rolę.
1: Jak pan właśnie mówi o historii, to kiedy w ogóle zaczęto używać dzwonów w Kościele katolickim?
2: To jest historia, która gdzieś ginie w mrokach czasów bardzo dawnych, ponieważ dzwony były używane właściwie zawsze. Były używane już przed chrześcijaństwem w rytuałach religijnych. To, co właściwie dzisiaj słyszymy, to w Kościele zawsze istniało. W różnych formach te właściwie dzwony na dzwonnicach w starożytności już były używane.
1: A w jaki sposób rosło znaczenie dzwonów dla życia Kościoła?
2: Ono z całą pewnością jest też związane z historią całej kultury chrześcijańskiej, bo w momencie, kiedy chrześcijaństwo stawało się cywilizacją, to dzwony stawały się też elementem tego krajobrazu. I myślę, że kiedy powstawały w średniowieczu wielkie opactwa zwłaszcza, to w tych opactwach było tych dzwonów najwięcej. Te opactwa właśnie używały dzwonów do sygnalizowania ważnych momentów w życiu klasztornym, na przykład modlitw, które odbywały się w określonym rytmie, bo przecież opactwo ma taki rytm, że 7 razy dziennie jest modlitwa w ciągu dnia, całe oficjum, prawda, który, liturgia godzin cała odbywa się w rytmie takim 7 modlitw w ciągu dnia i jeszcze jest modlitwa nocna. I te dzwony wyznaczały rytm tej modlitwy. No,